0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych. 21 lżej rannych osób wróciło wieczorem samolotem do Polski. Wojewoda podkreśla, że władze mają do dyspozycji m.in. wojskowe samoloty medyczne.
1: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z osobami w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych, którzy będą transportowani należąco.
0: Z grupy 21 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, którzy zostali przetransportowani do kraju, 5 osób trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Samolot wylądował na lotnisku w Jasionce. Był to pierwszy samolot z grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Łącznie 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy Niemodlińskiej w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym pojawiło się wczoraj w południe. Na pocisk natrafiła ekipa budowlana wymieniająca urządzenia na placu zabaw przedszkola. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie ulic Niemodlińskiej i Hellera, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejsce udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
3: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No.
0: W tej chwili nie ma zagrożenia. Mieszkańcy wrócili do domów, a ulice zostały otwarte. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta, bo teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O tym, jakie przewidziane są kolejne kroki, mówiła Radiu Kraków Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
0: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Jeśli nie zostanie wybrany nowy prezydent, czyli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się druga tura najpewniej 11 października. Po polskiej i amerykańskiej stronie trwają prace zespołów do spraw utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreśla wiceszef MON Cezary Tomczyk, w Polskim Radiu 24 realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata, ale jeszcze w sierpniu planowane jest zakończenie pewnego etapu.
5: Obie strony zgodziły się również zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz, ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata, dlatego że to jest inwestycja wielomiliardowa, ale stawia nas to w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o Amerykanów.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie przebywa około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nie żyje Jan Frycz, znany aktor teatralny i filmowy, zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci jako pierwszy poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Telewizji Polskiej.
7: Zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świateł.
8: A jak do ciebie przyjdą? To mówisz tak, proszę pana.
9: Oczywiście, proszę pana.
7: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
10: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
7: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno i deszczowo, pod wieczór miejscami może się rozpogadzać. Na północnym wschodzie możliwe również lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21.

0: 1 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Program pierwszy Polskiego Radia. Jest 6 minut po 2:00.
1: Noc z reportażem.
4: Bartosz Panek, Tomasz Cieślak. Dobry wieczór, ponownie zapraszamy jeszcze do godziny 3:00.

0: Annie Lennox otwiera tę ostatnią część naszego spotkania. Trochę przypadkowo, trochę nieprzypadkowo w nocy z reportażem w gruncie rzeczy niewiele jest przypadkowych elementów, a tę godzinę wypełni nam opowieść Piotra Marca, kolekcjonera porcelany.
1: Skończyła się pewna epoka w Polsce, więc wszystko, co było z tą epoką związane, najczęściej lądowało gdzieś, daj Boże, w piwnicach i w pawlaczach albo na strychach, a nie w śmietnikach. Bo przecież doskonale pani pamięta Duralex, wszyscy go mieli w różnych kombinacjach. Później ta porcelana bawarska, a już oczywiście kultowy Rosenthal, to już w ogóle było marzenie. I dla większości jest to do dnia dzisiejszego jakaś taka wyższa półka, choć ja się śmieję, że o wiele ładniejsze rzeczy myśmy robili. I to, co było w tych naszych meblościankach, a przecież były kryształy i była porcelana, tego się nie używało, bo to się tylko dwa razy do roku myło na święta. Natomiast to zaczęło być zastępowane tym, co zaczęło przychodzić z zachodu. I to samo ja miałem, że tu kupiłem filiżankę, tu kupiłem świecznik, tu kupiłem talerz, tu kupiłem jakiś cały zestaw. A to, co zostało z domu rodzinnego, gdzieś było upchane na sam tył szafki.
0: Kolekcjoner porcelany. Reportaż Moniki Malec z Polskiego Radia Lublin. Już za kilka minut w radiowej jedynce.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I już teraz zapowiadany reportaż, którego bohaterem jest Piotr Marzec, florysta i nauczyciel tego zawodu, szczycący się tytułem mistrza florysty. Ale nie tylko sztuka układania kwiatów, nie tylko znajomość kwiatów jest jego pasją. Zajmuje się również zbieraniem porcelany i ma już sporą jej kolekcję. Część zbiorów Piotra Marca można oglądać teraz na wystawie w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Tematem, przewodnim tematem tej wystawy są motywy roślinne w dekoracji porcelany i porcelitu chodzieskiego. W reportażu, który przygotowała Monika Malec z Polskiego Radia Lublin, Piotr Marzec opowie, w jaki sposób z właściciela kwiaciarni i florysty stał się kolekcjonerem porcelany.
2: Karmelek, puść mnie. Puść mnie.
3: Takie psy towarzyszące mam.
2: Tak. Natomiast tu jest cała
3: szafa.
2: Cała gablota też przedmiotów wytworzonych w czasie II wojny światowej. Z takich bardzo ciekawych rzeczy. To jest zestaw do jajek na tacy z pała. Tak się ta taca nazywa, razem z kabaretem na sól i pieprz, talerzyki na cukierki, wszelkiego rodzaju kosze do serwowania słodkości. Tu jest akurat serwis, który też niech pani zwróci uwagę, że jest złocony. Tak, to są akurat dwie witryny, które są wypełnione w całości tą porcelaną z czasów II wojny światowej. Te prześwity, które są, to świadczą o tym, że rzeczy wyjechały na wystawy, więc tutaj są całe komplety, tylko w tej chwili są na wystawach.
3: Dworek Kościuszków mamy.
4: Tam mamy dworek. To możemy podejść.
3: Pani dyrektor, no i w tym dworku wystawa porcelany.
4: Porcelany i porcelitu, żeby było jeszcze ciekawiej.
3: Dyrektorka Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Grażyna Szymczak.
4: Robimy różne wystawy. Kilka lat temu ja trochę swojej porcelany prezentowałam, ale to było w ramach Święta Botaniki, czy właściwie w Roku Botaniki, kiedy stulecie obchodziło Polskie Towarzystwo Botaniczne. To taką porcelanę z elementami takimi botanicznymi. Ale my nie zwracaliśmy wtedy uwagi szczególnie na tę porcelanę, tylko ogólnie właśnie na te elementy botaniczne, na rośliny. Więc taka regularna wystawa to jest pierwsza. I okazuje się, że jeśli chodzi o Piotra Marca, to jest pierwsza w Lublinie. Bardzo jestem z tego zadowolona, że się udało to zrobić właśnie, że jest to pierwsza jego wystawa w Lublinie, bo miał wystawy i miewa wystawy w różnych miejscach w kraju. Także bardzo chciałam, żeby ta wystawa się u nas odbyła. No i udało się i jest. Zresztą jakby prawie taka sama, bliźniacza wystawa jest w muzeum w Przeworsku. Wybraliśmy temat pod ogród botaniczny w kwiatowym ogrodzie. Ta porcelana, to kolekcja jest wyjątkowa. Jest to największa tego typu, jeśli chodzi o prywatne zbiory, właśnie porcelany, porcelitu, czy też właśnie z tej wytwórni, bo mówimy tu o porcelanie, porcelicie chodzieskim i ta porcelana, to kolekcja jest na pewno wyjątkowa, bo on ma mnóstwo tych przedmiotów i filiżanki i całe

0: serwisy i talerze, patery i wazony. No, po prostu, no pasjonat, no wiadomo. I jest bardzo konsekwentny w tym swoim kolekcjonowaniu, tak? Bo ma te właśnie od tych najstarszych do tych, które są do końca produkcji przez fabrykę, przez zakłady.
1: No bo już chociaż ta fabryka nie istnieje.
0: Nie istnieje, nie produkuje i mamy jakby do końca właśnie tak tę wystawę skonstruowaną, że od 39 roku zeszłego stulecia do tych ostatnich przedmiotów. Mamy wazony i filiżanki w serwantkach. Wybrał troszeczkę, mógłby dużo, dużo więcej. No a zobaczymy, co będzie dalej. Może właśnie za jakiś czas Piotr wyciągnie swoje kolejne skarby ze strychu i nie tylko, i ze swoich tam różnych witryn serwantek i coś innego zaprezentujemy za czas jakiś.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Obudziłam się i sobie pomyślałam, jak mogłam nie zadać panu Piotrowi pytania. Gdzie pan trzymał ubrania?
3: W szafie. Nie w jednej, ale w dwóch. Spokojnie dajemy radę, ubrania się też mieszczą. Generalnie jakakolwiek sala wystawiennicza, czy to będzie muzeum, czy to będzie galeria sztuki, to ma to wpływ na sposób odbierania. Nie wiem, na czym ten fenomen polega, ale myślę, że sposób wyeksponowania, oświetlenia zawsze daje niesamowite wrażenie i nieraz jest mi trudno uwierzyć, że to są moje zbiory, prawda? Bo są odpowiednio ustawione, odpowiednio oświetlone. I podobna jest sytuacja, jak są wydawane katalogi i są zrobione dobre zdjęcia, a tego bardzo pilnuję, żeby były zdjęcia bardzo profesjonalne i są zbliżenia dekoracji, to nieraz tą dekorację widzę dopiero na zdjęciu, bo niby przedmiot miało się w ręku nie raz, nie dwa, ale jakoś się nie zwracało uwagę na tą dekorację. Także to jest zawsze bardzo miłe zaskoczenie, bo takim największym zaskoczeniem była wystawa w Galerii Wzory, kiedy ta porcelana była w taki sposób zupełnie niekonwencjonalny pokazana, czyli nie była w gablotach. Całe pomieszczenie było przemalowane w odpowiedni kolor na to, żeby to fajnie wyglądało. Te przedmioty nabrały takiej wartości już nie przedmiotu użytkowego, ale przedmiotu na pograniczu dzieła sztuki i przedmiotu takiego niecodziennego. Więc tutaj właśnie ta magia wystawienia, pokazania, wyeksponowania, no to jest niesamowite.
2: Panie Piotrze, jesteśmy u pana w kwiaciarni.
3: Tutaj są zebrane w większości wazony, które też są produkcji chodzieńskiej, wazony i porcelitowe, i porcelanowe. No i one są cały czas używane w kwiaciarni, więc one po prostu żyją.
2: Pan wstawia kwiaty.
3: Tak, może niekoniecznie cięte, ale powiedzmy suszone, kiedy już jest ten okres wczesnej jesieni. Jesieni to suszone bądź sztuczne, ale też jest wykorzystywane, niektóre są do kwiatów ciętych.
2: O, ten to w ogóle wygląda jak jakiś japoński.
3: Wie pani, wzornictwo było przebogate. I tego no, nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób sklasyfikować, bo tego było bardzo dużo. One są ręcznie malowane i na pierwszy rzut oka, nawet jak pani była w ogrodzie botanicznym, bo tam są wywiezione też spora część tych wazonów, wydaje się, że dekoracja jest taka sama, a przy dokładniejszym obejrzeniu no, te dekoracje się po prostu różnią, bo jest to ręcznie malowane, więc zawsze jest jakaś różnica. Tak jak pani popatrzy tutaj na te wazony, w te lilie. O, już jest moja klientka. Dzień dobry.
4: Piękne wieńce. Oj, są piękne słoneczniki.
3: Ile tych słoneczników pani może pani chciała?
4: Cztery pan zrobi.
2: Często pani korzysta tutaj?
4: Tylko, no gdzież od mistrza marca mogę go minąć. Zamówienie się składa wcześniej, żeby się przygotował duchowo i ja też specjalnie dzisiaj rano przywiezione. A słoneczniki weszły teraz w modę. To kolega prezes będzie wręczał dawnej pani prezes to medale na 150-lecie Peteku, także uroczystość też turystyczna, w związku z tym kwiatki też turystyczne, letnie, roztoczańskie, radosne, także, a jeszcze będą wstążeczki też koloru letniego.
0: Ja w ogóle, jeśli chodzi o Piotra, to od tej strony go znałam. Jako człowieka, który zajmuje się florystyką, który prowadzi w Zamościu kwiaciarnię. Też gdzieś tam współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W ramach takich interesariuszy zewnętrznych uniwersytet też ma potrzebę współpracy ze światem zewnętrznym i właśnie z nami.

gotowymi produktami, jak mamy to w tej chwili, tylko trzeba to było ręcznie wszystko zrobić. I mam takie zdjęcia tortów, które mama dekorowała, no to szapoba. Więc gdzieś ten zmysł taki artystyczny i przywiązywanie wagi do naczyń, no był. Zawsze w domu był, jest do dnia dzisiejszego, serwis obiadowy po rodzicach. I zawsze się przykładało wielką wagę do nakrywania stołu, mimo że kiedyś pewnych rzeczy nie było. W tej chwili można sobie wiele rzeczy dorobić, łatwość kupienia, tylko trzeba mieć po prostu chęć. Ja jak maturę zdawałem w 92 roku, to tak, po pierwsze nie było tyle wyższych uczelni, co jest w tej chwili. Balansowałem między wychowaniem plastycznym a historią sztuki. Bo przez 4 lata liceum jeździłem na olimpiady ogólnopolskie z historii sztuki. Więc to nie były takie kierunki, które mogły dać jakiś stabilny zawód. Natomiast też trudno było powiedzieć, czy politologia, ale to było wtedy na czasie, bo to zmieniono nazwę z nauk politycznych. I w tym samym roku siostra moja kończyła tą politologię, więc może właśnie pod takim pędem tego, że siostra kończyła, broniła się, nie wiem, w czerwcu czy w lipcu, więc to były zaraz też te egzaminy, bo to jeszcze wtedy były egzaminy normalnie. No i poszedłem na tą politologię. Natomiast później różne dziwne perypetie, zawirowania spowodowały, że ja otworzyłem kwieciarnię i studiowałem zaocznie. Natomiast jak młody człowiek poczuje pieniądze, poczuje wolność i widzi, że te studia nie są mu do niczego potrzebne, to zrobiła się taka dosyć długa przerwa, ale zrobiłem sobie wszystko to, co było możliwe z florystyki. Czyli studium florystyczne w Warszawie, później jak zawód został zarejestrowany, to w Lublinie organizowałem od podstaw w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej komisję i wszystko to, co jest potrzebne, aby mogły odbywać się egzaminy na czeladnika i na mistrza. I to się tak ciągnęło, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba by było może tą politologię skończyć. Nie lubię mieć niedokończonych spraw. Broniłem się u pani profesor Ewy Maj. Praca była na politologii o florystyce. Florystyka w protokole dyplomatycznym. Pani profesor była tematem zachwycona, bo ja pisałem na podstawie własnej pracy, czyli współpraca z ambasadami, z konsulatami, obsługa jakichś takich imprez, gdzie właśnie miałem styczność z tym protokołem dyplomatycznym.

0: To do porcelanowego czajniczka?
1: No ba. Do czajniczka, bo imbryk będzie do kawy. To jest czajnik. Zaraz się zaparzy i zaraz ja to wszystko...
0: Oczywiście chodzisz.
1: To jest najbardziej kultowy fason, bo to jest Iwona. To jest projekt z 76 roku, wzorowany na angielskiej porcelanie Garden Roses Royal Albert. Modelarzami, którzy to stworzyli, projektantami był pan Pranke i pan Duszyński. I to jest najbardziej kultowy produkt chodziecki. Może mniej znana dekoracja, bo wzór markiza, czyli w takie delikatne kwiaty, więc ją wszyscy znają w róża. Tapowane złotem, więc to jest taki fason, który przyniósł fabryce największe dochody. Natomiast też był tak sprytnie podrabiany przez mniejsze wytwórnie. W każdym razie to był jeden z ostatnich fasonów, które ja kupowałem do swojej kolekcji. U mnie w domu zawsze były ładne przedmioty. Może rodziców moich nie było stać na nie wiadomo jak drogie rzeczy, ale zawsze one były jakościowo i pod takim względem estetycznym ciekawe. Ja do tego zacząłem gdzieś, powiedzmy, po rodzinie. Tutaj jakiś talerz był stary, tutaj jakieś inne naczynko, jakaś sosierka ściągało do domu. I kiedyś sobie powiedziałem, że będę miał dom urządzony właśnie w meblach takich stylowych, nie powiem, że w antykach, ale one już są w tej chwili wszystkie z ubiegłego wieku. Nie powiem, że się źle czuję we wnętrzach nowoczesnych, bo bardzo lubię wnętrza nowoczesne. Natomiast zawsze mnie w tych przedmiotach fascynowała ich historia. Więc tak stopniowo różne elementy się zaczęły w domu pojawiać. To jest też jakaś taka pasja.

0: zainteresowanie przede wszystkim historią, historią sztuki. Ważne w moim życiu, ale zawsze człowiek powinien mieć jakiś taki równoległy tor. Dobrze jest, jak się jest ta praca zawodowa i ten równoległy tor od czasu do czasu skrzyżują, bo może warto się przesiąść w pewnym momencie na ten drugi tor. Żeby się nie wypalić, żeby mieć ten wentyl bezpieczeństwa, to może być każdy inny hobby, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak dużą ilość bodźców zewnętrznych, nie zawsze one są pozytywne i nie zawsze my potrafimy rozróżnić, co jest dobre, co jest niedobre, to właśnie może ten taki boczny tor równoległy jest potrzebny, żeby sobie się, nie wiem, kawę wypić, poczytać książkę albo posłuchać bijącego zegara.
1: Jak stary jest ten zegar?
0: No ten zegar to jest taki początek XX wieku.

0: Ja zrobiłem sobie najpierw muzealnictwo w Lublinie na UMCS-ie ze specjalizacją złotnictwo. Jakbyśmy kończyli to podyplomówkę, to pojawiło się ogłoszenie, że jest rynek sztuki zarządzania w kulturze w Zamościu na Akademii. Ponoć był to pierwszy taki kierunek dzienny na wyższych uczelniach w Polsce i drugi po Sorbonie w Europie. Te 3 lata to nie tylko była nauka pamięciowa, bo przede wszystkim, tak jak na muzealnictwie, z czego ja się bardzo cieszyłem, byli praktycy. Tak, i tutaj zajęcia były z praktykami, czyli z ludźmi, którzy mają bezpośrednią styczność z czymś. Więc i historię ogrodów, i biżuterię, i meblarstwo, no i cała historia sztuki. Masę różnych fajnych przedmiotów, które uszeregowały moją wiedzę, no i zdecydowanie też pogłębiły, bo niektórych rzeczy, powiedzmy, tam zarządzania obiektami zabytkowymi, to jakoś tak niekoniecznie miałem z tym styczność, nie? Ale był przedmiot porcelana i ceramika. Licencjat akurat kończyłem w momencie, kiedy w Przeworsku w muzeum była wystawa Motywy roślinne na porcelanie i porcelicie chodziejskim. I to był temat mojej pracy licencjackiej. Więc w katalogu jest właśnie z pracy licencjackiej kalendarium fabryki, które udało mi się zrobić tak dosyć dogłębnie, ze względu na to, że ja przejrzałem około 360 dokumentów. Po to, żeby to kalendarium tak bardzo usystematyzować, żeby było jak najmniej wątpliwości. I wreszcie ta fabryka w Chodzieży, nie zachowały się archiwalia.
1: No bo
0: ona już nie istnieje i nie ma produkcji, bo to było kilka zakładów, bo to nie był jeden zakład. I te archiwalia gdzieś zostały zagubione, bądź zniszczone. To kalendarium takie datami, no ono było znane. Oczywiście, że jego nie stworzyłem od początku, ale wiele rzeczy mi się udało doprecyzować, a przynajmniej odnaleźć dokumenty, na które się mogę powołać. Więc te moje studia, no to... Wychodzę z założenia, że jak się ma, powiedzmy, jest się ciut przed 50 i zaczyna się studia dzienne. Ja w zeszłym roku się broniłem, więc to już jak się zaczyna studia w pewnym wieku i robi się to dla siebie, bo nie każą rodzice, nie wymagają w pracy, bo nikt tego ode mnie nie wymagał, żeby podnieść kwalifikacje. I faktycznie ta nasza grupa, wszyscy myśmy byli już osobami, które pracowały zawodowo. I wykładowcy mówili, że też się ciężko prowadzić zajęcia w tym sensie, bo jesteśmy bardziej wymagający, bo przynajmniej wiemy, o co mamy zapytać.

0: Kiedy pani poznała tą jego pasję porcelanową?
1: Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ja ją poznałam nie bezpośrednio, tylko pośrednio przez internet. Także ta dobra strona internetu. Ponieważ sama się tym interesuję i sama jestem takim zbieraczo-kolekcjonerem, nazwałabym to, chociaż gdzieś tam też staram się specjalizować w tym swoim zbieractwie, to Piotra Marca, nawet pierwszy raz jak przeczytałam nazwisko Piotr Marzec, to nie wiedziałam, czy to jest ten Piotr Marzec, no bo przecież nazwisko i imię jakby nie jest aż tak wyjątkowe, żeby skojarzyć, że to od razu na 100%, że to jest ten pan. No i właśnie gdzieś w grupach tych porcelanowych, bo są grupy różne takie właśnie na Facebooku,

e-booku kolekcjonerskie i sprzedażowe, ale też takie edukacyjne. No i tam gdzieś go znalazłam, on był na pewno wcześniej niż ja. I okazało się, że to jest właśnie ten Piotr Marzec. I nawet wymienialiśmy jakąś tam korespondencję. Mam kupioną przez właśnie grupę książkę o porcelanie. Mam od niego taki kabaret, czyli taka specjalna patera z uchwytem. Też kupiłam, nawet chyba licytacja wtedy była, bo to takie różne rzeczy, prawda, się gdzieś tam kupuje. Kolekcjonerzy między sobą kupują, sprzedają. Owszem, kupuje się na jakichś tam portalach aukcyjnych, różnych, w antykwariatach, no wszędzie, na giełdach staroci, wszędzie, gdzie się da. Sam też kupuję w ten sposób, w różne sposoby, jak się da. Kolekcjonerzy szukają w różnych miejscach. Pamiętam też, nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam taką różaną wystawę, że w ogóle święto takie w Kozłówce, w muzeum, kiedy Piotr dekorował tam całe obejście pałacu i różne miejsca, takie duże wydarzenie. To też pamiętam, byłam i też zapadły w pamięć te jego dekoracje.

0: Karmelek, puść mnie. Puść. Pytała pani o, to był ten katalog z wystawy
1: w Kozłówce.
0: Co prawda na zdjęciach w katalogu tej mojej porcelany nie ma, natomiast już w spisie przedmiotów prezentowanych na wystawie jest ona opisana.
1: To było to pierwsze opisanie, że pan
0: tak,
1: tutaj
0: tak,
1: na wystawie jest.
0: Tak, tam jest tak. Tutaj jest jeszcze rzecz, która całkiem niedawno przyjechała i co chciałem pani pokazać. Stanowi to resztki kompletu, ale z różnych fasonów i nie wszystko jest sygnowane, ale generalnie pochodzi to z czasów II wojny światowej. I mamy tak, sygnatura, mamy Kolmar. Tutaj mamy przedwojenny Ćmielów, wyciśnięty, nie wiem czy pani widzi, C w trójkącie. A tu mamy
1: Ćmielów już
0: przedwojenny. Po prostu w czasie wojny zostało to zebrane w jeden serwis, gdzie się dało, to była dołożona sygnatura. No ale zostało to kupione tylko ze względu na to, że mamy tu wszystkie fasony, no i przecudnej urody musztardnicy. Tak. Po prostu majstersztyk. To były zestawy kantynowe. Tak, waza, tak.
1: Waza z lwimi główkami.
0: Jeszcze formy przedwojenne, bo te wazy były produkowane, przecież przed wojną też funkcjonowały restauracje, dla których też była produkowana porcelana. W domu były dwa garnitury do kawy. Była kultowa Ira i Roman i był garnitur deserowy, czyli patera i sześć talerzyków. Z chodzieży to była z fasonu Iza ten deserowy. Mam takie zdjęcie, jak siedzą mamy na rękach i właśnie już wtedy na stole jest ciasto na tym garniturze deserowym Iza.
1: Napatrzyło się dziecko.
0: Tak, napatrzyło się dziecko, ale w latach 90. czyli kiedy ja już otworzyłem kwiaciarnię w 96, czyli koniec lat 90. zaczęto masowo przywozić rzeczy z zachodu. Myśmy się zachłysnęli porcelaną bawarską. Skończyła się pewna epoka w Polsce, więc wszystko, co było z tą epoką związane, najczęściej lądowało gdzieś, daj Boże, w piwnicach i w pawlaczach, albo na strychach, a nie w śmietnikach. Bo przecież doskonale pani pamięta Duralex, wszyscy go mieli w różnych kombinacjach. Później ta porcelana bawarska, a już oczywiście kultowy Rosenthal, to już w ogóle było marzenie. I dla większości jest to do dnia dzisiejszego jakaś taka wyższa półka, choć ja się śmieję, że o wiele ładniejsze rzeczy myśmy robili. I to, co było w tych naszych meblościankach, a przecież były kryształy i była porcelana, tego się nie używało, bo to się tylko dwa razy do roku myło na święta. Natomiast to zaczęło być zastępowane tym, co zaczęło przychodzić z zachodu. I to samo ja miałem, że tu kupiłem filiżankę, tu kupiłem świecznik, tu kupiłem talerz, tu kupiłem jakiś cały zestaw. A to, co zostało z domu rodzinnego, gdzieś było upchane na sam tył szafki. Aż w pewnym momencie stwierdziłem, że to trzeba wyciągnąć, odkurzyć. Zobaczyłem, że tam gdzieś tu brakuje talerzyka, tu się coś uszczerbiło, że ja to sobie już była doba internetu, już można było szybko gdzieś sobie pewne rzeczy popatrzeć. No i ja jak

0: Zacząłem szukać, okazało się, jak zobaczyłem, co Chodzież produkowała, to stwierdziłem, że ta cała europejska porcelana, głównie bawarska, po prostu została sprzedana, na to miejsce zacząłem kupować. A w związku z tym, że znowu tutaj ta taka moja dociekliwość doprowadziła do tego, że te serwisy zacząłem odszukiwać, jakie one się nazywały. W pewnym momencie na Facebooku zorganizowałem taką pierwszą grupę chodziejską, czyli Urok Chodziejskiej Porcelany. Ludzie zaczęli wymieniać się informacjami, zaczęli pokazywać, co mają. Można było coś kupić, coś sprzedać, wymienić się. Różne informacje się pojawiły. W grupie zaczęły się pojawiać osoby, które pracowały w fabryce. I to wszystko zaczęło budować pewną całość, czyli oprócz tych rzeczy, które ja posiadałem, jest jeszcze to skatalogowane i spisane. Ja rozmawiałem praktycznie ze wszystkimi żyjącymi projektantami. Chce pani usiąść? To są przedmioty, których jest coraz mniej na rynku, bo jednak ta fabryka przestała pracować, mimo że marka funkcjonuje i jest w Ćmielowie wyroby z sygnaturami Chodzieży, ale to już nie jest ta Chodzież, bo fasony, tak więc to dla przyszłych kolekcjonerów będzie to bardzo trudne do rozszyfrowania, gdzie co, w którym momencie powstało, bo to są, no nie ta fabryka, tu chodzi o fabrykę i o miejsce, prawda? Natomiast jeszcze jedna rzecz umknęła, bo tak cały czas podkreślam, porcelana i porcelit. W Chodzieży funkcjonowała bardzo dobra fabryka fajansu. Od 1855 roku tak mniej więcej ruszyła i dopiero koniec XIX wieku, rozpoczęcie budowy 1896, rozpoczęcie budowy fabryki porcelany. Była to na owe czasy największa i najnowocześniejsza fabryka, która, chwała Bogu, mury stoją i w tej chwili prywatny inwestor planuje przywrócić to do życia pod względem takim usługowo-handlowo-wystawienniczym, mieszkaniowym. Natomiast fajans był produkowany równolegle. Oczywiście te obie fabryki nie miały takiej płynnej, lekkiej historii, bo to zawsze się coś tam działo, albo nie było zbytu, albo kryzysy, albo zmieniali się właściciele, ale fajans był na bardzo wysokim poziomie, szczególnie ten z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdzie fabrykę przejął Mańczak, a później Kapczyński i Szrama. I Niemcy w 1939 roku, kiedy zajmują Chodzież, zamykają fabrykę fajansu i po raz pierwszy tworzą naczynia z tworzywa dotąd mało znanego, nieużywanego, bo to był produkt odpadowy, powiedzmy, z produkcji porcelany, czyli pojawia się porcelit. Bo jest inny skład technologiczny i jest zdecydowanie grubsza, ale też i porcelana w zależności od grubości będzie miała troszeczkę inny dźwięk. I ten porcelit w Chodzieży zaczęto produkować po wojnie, kiedy Niemcy opuścili Chodzież, zebrali recepturę. Ale pracownicy, którzy przy tym pracowali, odtworzyli z pamięci ten porcelit, funkcjonował w Chodzieży bodajże do 1992 roku. Tu mamy na stole piękną paterę i to jest jeden z pierwszych produktów powojennych, czyli lata 45, 47, 48. Obiekt jest w nawiązaniu stylistycznym do fasonu Fryderyka z Wałbrzycha, więc być może po prostu z jakiegoś obiektu porcelanowego właśnie z Wałbrzycha został zrobiony odlew, no i powstała patera. Więc jak na paterę 80-letnią wygląda znakomicie. Proszę bardzo. Proszę się częstować.
1: Czyli pan mi teraz zapewni taką ucztę w postaci zaserwowania herbaty w porcelanie.
0: Generalnie ta moja kolekcja jest cały czas w użytku. To nie jest tak, że to tylko sobie stoi i można to tylko oglądać, ale to, co jest do używania, to jest używane.
1: Nie boi się pan, że się coś stłucze?
0: No zawsze jest ryzyko, ale jeżeli się nie ryzykuje, to się nie pije szampana.

0: A ktoś kiedyś powiedział, że i owsianka z pięknej porcelany będzie smakowała najlepiej, więc wszystko smakuje lepiej z porcelany. I kawa, i herbata zdecydowanie tak. Ja nie bardzo lubię tą porcelanę grubościenną.
1: Musi być ta cieńsza.
0: Musi być ta cieńsza. I naprawdę efekt jest rewelacyjny. Także jak kawa, wiadomo, że w dzisiejszych czasach życie nam nie pozwala na to, żeby pewne rzeczy celebrować. Ale przychodzą takie momenty, bądź takie urywki dnia, gdzie ta celebracja dla samego siebie jest po prostu niezbędna. Dla samego siebie. Czyli idę, wyciągam z kredensu najładniejszą filiżankę, czy powiedzmy najrzadszą, i robię sobie w niej kawę. Dla samego siebie, po to, żeby wypić kawę z niej.
2: Przepyszną herbatę pan zrobił z tą cytryną.
0: To jest i z płatkami piwowymi. Rewelacja. Z rewelacją. Nawet najgorsza kawa w dobrej filiżance smakuje bardzo dobrze. Proszę się częstować.
3: Kolekcjoner porcelany to był reportaż Moniki Malec z Polskiego Radia Lublin. I to już ostatnia słowna część naszego spotkania. Ostatni słowny akord tej nocy z reportażem. Muzyczne akordy jeszcze przez chwilę przed nami zagra Emil Miszk ze swoim zespołem. Bardzo Państwu dziękujemy. Tomasz Cieślak i Bartosz Panek. Dobrej nocy.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. 21 poszkodowanych osób w wypadku na Węgrzech wróciło samolotem do Polski. 5 z nich trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków rannych w wypadku na autostradzie M3. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska, jak i węgierska prokuratura. Polskie śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych? O tym już teraz Paweł Pawlica.
3: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
4: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.
3: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany

0: polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Podczas kąpieli na plaży w Darówku utonął mężczyzna, a drugi został ranny. Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe, dwoje plażowiczów późnym popołudniem zostało porwanych przez silny prąd wodny. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej w Darłowie. Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętej akcji ratowniczej życia jednego z poszkodowanych nie udało się uratować. Policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Rząd zajmie się dziś trzema projektami ustaw. Jedna to tak zwana Lex Rolnik, która według rządu ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Zgodnie z założeniami tego projektu obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Planowane zmiany mają chronić rolników przed potencjalnymi roszczeniami sąsiadów, łącznie z ochroną przed ponoszeniem odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej.
2: To są aktualności jedynki.
1: Do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie wzrywa izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykańska senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go.
3: Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z 7 października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób, nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, nie powinni mieć prawa do życia, nie są ludźmi. Mówił Itamar Ben-Gwir. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza.
4: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki. To zero-jedynkowe, tak, my albo oni.
3: W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Izrael zaprzecza, by dopuszczał się ludobójstwa w Gazie. Donald Trump musi zapłacić 5 milionów dolarów odszkodowania w procesie o napastowanie seksualne. Sąd Najwyższy USA oddalił ostatni wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie sprawy pisarki E. Jean Carroll. To oznacza, że wyrok jest ostateczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
0: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie w ciągu dnia będzie duże, ale będzie się też przejaśniać. Po wieczór miejscami również rozpogodzenia. Rano jeszcze sporo deszczu, zwłaszcza na południu. Na północnym wschodzie również lokalne burze. Od 18 do 21 stopni chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach jeden więcej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W Lecie z Radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
3: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
1: Dobry wieczór, Danuta Kryńska. Radiową jedynkę w nocy rozpoczniemy od nostalgicznego brzmienia słodkiego radia retro. Po radiu retro uczcimy historię rocka, przypominając fragmenty znakomitej płyty Boba Dylana w samą rocznicę jej wydania. Tuż przed świtem, po godzinie 4:00, zapraszam na elektryzujące koncertowe uniesienia z udziałem Erika Claptona. Zostańmy razem.
2: Panowie, prosimy. Słowo.

Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Jan Zagozda. Sierpniowym przebojem z muzyką Edwarda Oleaczyka i słowami Wandy Chotomskiej przywitała Państwa Marta Mirska, której towarzyszyła Orkiestra Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Cajmera. W dzisiejszej audycji przypomnę Państwu kilka piosenek w nastroju wakacyjno-urlopowym. W roku 1963 powstała piękna piosenka o urokach augustowskich jezior. Wkrótce stała się ogromnym przebojem, popularnym do dziś. Muzykę napisała znakomita pianistka Franciszka Leszczyńska, słowa Tylczyński i Zapert. Pewnie się już Państwo domyślają. Wielki przebój Augustowskie noce śpiewa Marysia Koterska z Towarzyszeniem Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. August.

Przypomniała mi się jeszcze jedna piosenka o Augustowie. Przebój śpiewany przy ognisku. Napisał tę piosenkę pewien pan, szalenie popularny na przełomie lat 60. i 70. za sprawą pocztówek dźwiękowych, na których ukazywały się jego nagrania. Oto przebój Beata z Albatrosa śpiewa Janusz Laskowski.

Była jeszcze piosenka o białej mewie, którą śpiewał w latach 50. Rajmund Fleszar. Do dzisiejszej audycji wybrałem późniejsze nagranie tej piosenki, które zachowało się w naszej taśmotece radiowej. Śpiewa Zygmunt Horvat z Towarzyszeniem Zespołu Wokalnego Hajduczki.

Na zakończenie przenieśmy się nad Solinę, gdzie są zielone wzgórza. Wielki przebój sprzed pół wieku śpiewa Wojciech Gąsowski z zespołem Tajfuny.

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem

0: Jutro w Radiu Retro przeniesiemy się do powojennej Warszawy, w której mimo ruin budziło się nowe życie i najpiękniejsza melodia. Zaśpiewała artystka wyjątkowa Halina Kowalewska, pierwsza powojenna refrenistka legendarnej orkiestry tanecznej Jana Cajmera, uczennica wielkiej Ady Sary, której głos przyniósł Polakom nadzieję i ukojenie w pierwszych latach po wyzwoleniu. Halina Kowalewska była także kierownikiem redakcji muzycznej Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Slow Train Coming jest jednym z najbardziej zaskakujących albumów w karierze Boba Dylana. Płyta zapoczątkowała jego tak zwany chrześcijański okres. Przyniosła artyście nagrodę Grammy za utwór Gotta Serve Somebody i zyskała uznanie dzięki surowemu brzmieniu opartemu na bluesie, gospel i funky. Mija 47 lat od wydania Slow Train Coming. To dobry pretekst do posłuchania fragmentów tego albumu.

Album Slow Train Coming powstał na przełomie kwietnia i maja 1979 roku w atmosferze szoku kulturowego. Bob Dylan, dotychczas kojarzony z buntem i generacją poezji, przeszedł głębokie nawrócenie na chrześcijaństwo. Nowo odkryta wiara stała się inspiracją dla 19 albumu studyjnego, legendarnego Barda.

Wszystkie 9 kompozycji na płycie Slow Train Coming wyszło spod pióra Boba Dylana. Muzycznie to absolutny klejnot gatunku gospel, rock i bluesa. O brzmienie albumu zadbali producenci Jerry Wexler i Barry Beckett, a niesamowitego rockowego pazura dodał Mark Knopfler. Gitara prowadząca lidera zespołu Dire Straits idealnie łączy się z głosem Boba Dylana. Płyta Slow Train Coming Boba Dylana z sierpnia 1979 roku to album przełomowy, odważny, znakomicie wyprodukowany. Po latach album broni się przede wszystkim muzyką, mimo że w momencie premiery budził kontrowersje światopoglądowe. Bob Dylan z płyty Slow Train Coming do pełnej nocnej godziny, a po godzinie 4 posłuchamy fragmentów koncertu Erika Claptona.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Front burzowy przechodzi przez Polskę. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, na Śląsku ponad 250. Najwięcej zdarzeń było w południowo-zachodnich regionach kraju. Ulewy oraz intensywne opady deszczu przeszły przez Opolszczyznę. Potężne oberwanie chmury było w Głuchołazach. Burmistrz informuje, że ulewa trwała około 30 minut. Potężne oberwanie chmury sparaliżowało część miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest na Krajowej 40, która wciąż jest remontowana po ubiegłorocznej powodzi. Między innymi tam stoi woda, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
4: Oberwanie chmury trwało jakieś 25-30 minut. Ulica Kraszewskiego, ogólnie mówiąc przy moście, Miarki, Bodzanów i Schłodowskiej. Najbardziej mnie przeraża to, że woda stoi to w olbrzymich ilościach na kraju.

0: Polsce.
1: Ostrzeżenie hydrologiczne przed lokalnym wystąpieniem wód z rzek wydane przez IMGW obejmuje zlewnie Nysy Łużyckiej, Kwisy, Skory, Bobru, Kaczawy, Strzegomki, Bystrzycy oraz Nysy Kłodzkiej. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł wieczorem do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób. Na lotnisku był Paweł Pawlica.
2: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
3: No czekam na mamę.
4: W kategoriach cudu. Można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
3: No, zdecydowanie tak.
2: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
2: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: CPN w wersji 2.0 znów na stacjach paliw. Od wczoraj w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98-oktanowa 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Ponowne wprowadzenie rządowego programu nie wpłynie na wysokość inflacji, tak uważa ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Jak podkreślał gość Polskiego Radia 24, obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę, ale tylko dla indywidualnych kierowców.
6: To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
1: Obniżka podatku VAT na paliwa na 2 tygodnie będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. Na Etnie nadal utrzymuje się aktywność wulkaniczna. Lotnisko we włoskiej Katanii po chwilowym otwarciu ponownie wprowadziło ograniczenia. Przeloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę. Odloty odbywają się bez zmian.
7: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Voragine nadal wydobywa się popiół. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w amerykańskim Cincinnati. W meczu 1/16 finału Świątek wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6-6-1-6-1. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Zadowolony z wygranej Polki jest trener tenisa Michał Gawłowski.
9: Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
1: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Parry. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Wtorek ze sporą liczbą chmur, ale będzie się po południu także przejaśniać. Pod wieczór miejscami możliwe również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie jeszcze lokalnie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i w górach około 16. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Obecnie na barometrach 1 hektopaskal więcej.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
11: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
1: Druga godzina w radiowej jedynce przed świtem będzie koncertowa. Mam nadzieję, z przyjemnością posłuchamy fragmentów koncertu Erika Claptona. Będzie to wspomnienie jego legendarnego występu z 2001 roku. Gorąco polecam te nagrania mistrza znanego fanom jako slow hand, czyli powolna ręka. W marcu Clapton skończył 81 lat, choć rock'n'rollowe życie i problemy ze zdrowiem dają mu czasem w kość, to archiwalne nagrania wciąż przypominają, dlaczego stał się ikoną gitary. Wspomnienie tamtego koncertu już za moment, już za chwilę, a tymczasem na naszej antenie stary dobry Breakout, Martyna Jakubowicz i zespół Jam.

Czas już na przedporanny koncert w radiowej jedynce. Dziś mija ćwierć wiecze wydarzenia, które we fragmentach przed nami. Koncert Claptona zarejestrowano w Kalifornii podczas światowej trasy koncertowej gitarzysty i jego zespołu, w którym grali m.in. Steve Gadd oraz nieżyjący już Billy Preston. Eric Clapton promował wówczas swój nowy album i przy okazji zapowiadał, że ta trasa będzie ostatnią w jego karierze. Szczęśliwie słowa nie dotrzymał. Grał na dużych scenach jeszcze wielokrotnie w ramach europejskiego tournée w kwietniu tego roku. Zachwycił publiczność w Krakowie. Przed nami Eric Clapton i nagrania z Kalifornii z 2001 roku.

Ten koncert Erika Claptona odbył się 18 i 19 sierpnia 2001 roku w Kalifornii. Słuchaliśmy jedynie fragmentów tych dwóch koncertów. Cała impreza była częścią światowej trasy koncertowej jednego z najważniejszych i najbardziej

wpływowych gitarzystów wszechczasów. Poranek kończą zespół WW oraz życząca uśmiechu za dnia Danuta Kryńska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Kiedy myślimy o najważniejszych momentach naszego życia, zwykle przychodzą nam do głowy te wielkie wydarzenia. Ślub, narodziny dziecka, pierwsza praca, ważna podróż, spotkanie, które na długo czekaliśmy. Chwile, które zapamiętujemy na lata i które łatwo wskazać w kalendarzu. A przecież nasze życie wcale nie składa się głównie z takich momentów. Składa się z poranków, kiedy ktoś przygotowuje nam herbatę. Z krótkiej rozmowy w kuchni, ze spaceru, podczas którego nagle zauważamy, że po raz pierwszy od wielu dni świeci słońce. Z telefonu od kogoś bliskiego, z uśmiechu obcej osoby. Z chwili ciszy, kiedy możemy spokojnie odetchnąć. To właśnie te małe momenty tworzą nasze życie. Może dlatego tak łatwo je przeoczyć. Czekamy na coś wielkiego, a tymczasem dobro przychodzi do nas po cichu, nie robi hałasu, nie domaga się naszej uwagi. I myślę, że podobnie jest z Bogiem. Czasami oczekujemy, że Jego obecność będzie czymś niezwykłym, że dostaniemy wyraźny znak, że poczujemy coś wyjątkowego.

0: duchowego, nagle wszystkie nasze pytania znajdą odpowiedź. A przecież Bóg bardzo często przychodzi do człowieka właśnie w zwyczajności. Jest obecny w codziennym chlebie, w drugim człowieku, w słowie, które usłyszymy dokładnie wtedy, gdy go potrzebujemy. W ciszy poranka, w chwili, w której po raz kolejny potrafimy przebaczyć. W sile, która pojawia się wtedy, gdy wydawało się nam, że już jej nie mamy. Może nie zawsze zauważamy te chwile, bo jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że rzeczy ważne muszą być wielkie. A Jezus mówi o ziarnku gorczycy, o odrobinie zaczynu, o kubku wody podanym spragnionemu, o dwóch małych monetach wrzuconych do skarbony przez ubogą wdowę. Ewangelia bardzo często pokazuje, że Bóg potrafi posłużyć się tym, co małe, zwyczajne i pozornie nieistotne. Dlatego spróbujmy dzisiaj zrobić coś prostego. Zanim dzień się rozpędzi, zauważmy jedną drobną chwilę. Może będzie nią poranna rozmowa, może zapach kawy, może widok drzewa za oknem, może czyjaś życzliwość, a może chwila modlitwy, nawet bardzo krótkiej. Nie musimy jej zatrzymywać na długo. Wystarczy powiedzieć w sercu: Boże, dziękuję Ci za tę chwilę. Dobrze, że ją zauważyłem. Bo wdzięczność otwiera oczy. Pomaga zobaczyć, że nasze życie nie jest jedynie ciągiem obowiązków, problemów i rzeczy, które jeszcze musimy zrobić. Jest także przestrzenią, w której Bóg każdego dnia daje nam małe znaki swojej obecności. I może kiedyś, patrząc z perspektywy wielu lat, okaże się, że właśnie te niepozorne chwile były jedynymi z najpiękniejszych. Nie czekajmy więc na wielkie życie. Życie już się dzieje, w tej chwili, i Bóg jest w nim obecny. Może wystarczy tylko trochę zwolnić, żeby to zauważyć. Życzę Państwu pięknego dnia. Za spotkanie o poranku dziękuję, Sylwia Sułkowska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Sprawdzone zostaną kwalifikacje kierowców, przestrzeganie norm czasu pracy i stan techniczny pojazdów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. O szczegółach Piotr Durys.
5: Inspektorzy biorą pod lupę pełną dokumentację firmy, sprawdzając, czy organizacja wyjazdów spełnia wszystkie wymogi prawa transportowego, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
6: Sprawdzane jest przede wszystkim kwalifikacje, uprawnienia, licencje, zezwolenia. Sprawdzamy też jego obowiązki w zakresie nadzoru nad kierowcami, w zakresie czasu pracy.
5: Wizyta inspektorów w przedsiębiorstwie wiąże się ze szczegółową analizą tysięcy zapisów tachografów i umów pracowniczych. Dlatego procedura może trochę potrwać. Wyniki kontroli wykażą, czy w firmie nie dochodziło do łamania norm bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Puźnik na Wołyniu. Będą chcieli odnaleźć mogiłę ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Puźnikach na południowym wschodzie Ukrainy odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 osób, Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, to nie wszystkie ofiary.
7: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
4: Poszukiwania drugiego grobu Polaków zamordowanych w Późnikach będą trwały do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA

0: Członków udało się zidentyfikować 8 z zabitych w tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem tożsamości kolejnych. Amerykańska marynarka wojenna zwiększy produkcję rakiet Tomahawk. Umowa ma uzupełnić zapasy amunicji, które Stany Zjednoczone wyczerpały w czasie trwających od ponad pół roku wojny z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wokuski.
1: Umowa została zawarta na 7 lat. Dzięki niej Raytheon ma produkować ponad 1000 rakiet rocznie. Dziś wytwarza ich zaledwie 60. Amerykańskie zapasy rakiet dalekiego zasięgu i pocisków przechwytujących są na wyczerpaniu po ponad 6 miesiącach nalotów na Iran. Armia zużyła prawie wszystkie pociski typu ATACMS, z których każdy kosztuje ponad $1 000 000. Pentagon wystrzelił także blisko 80% pocisków przechwytujących systemu THAAD i mniej więcej połowę pocisków do baterii Patriot. Według amerykańskich mediów braki amunicji ograniczają prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość podjęcia większych operacji bojowych. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Burze i ulewy przechodzą jeszcze przez centralną i północną wschodnią Polskę. W kolejnych godzinach ochłodzenie i chmury prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że temperatura nie przekroczy dziś w kraju 21 stopni.
3: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami także rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie kraju również punktowo mogą zjawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
0: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jan Frycz na trwałe zapisze się w pamięci widzów dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i w sztukach teatralnych. Tak o zmarłym aktorze mówi Jerzy Radziwiłowicz. Gość Radiowej Trójki podkreślał, że odejście Jana Frycza jest dla niego osobistą stratą.
4: Myślę, że będzie nam wszystkim Junka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
0: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych i przedstawieniach teatru telewizji. W 1978 roku debiutował na scenie teatralnej rolą Edmunda w Damach i Huzarach Aleksandra Fredry w krakowskim teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Na ekranie debiutował w 1976 roku w filmie Na Srebrnym Globie. W 2018 wystąpił w serialu Ślepnąc od świateł jako gangster Dario. Jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł w 2003 roku jako najlepszy aktor drugoplanowy za Pornografię i ponownie jako najlepszy aktor drugoplanowy za Pręgi rok później. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, w pierwszej części dnia później przejaśnienia, a pod wieczór miejscami również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie lokalnie burze. Dużo chłodniej niż w ostatnich dniach, od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
6: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Tymczasem teraz na zegarach 6 minut po godzinie 5:00.
2: Agrofakty.
7: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczynamy od ustawy dotyczącej ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jej projektem na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się rząd. Zgodnie z nim hałas, nieprzyjemne zapachy czy zapylenie wynikające z pracy w gospodarstwie nie będą mogły stanowić podstawy do roszczeń wobec rolników. Jednocześnie nabywcy nieruchomości na obszarach wiejskich będą musieli składać w aktach notarialnych oświadczenie o świadomości istnienia tzw. immisji, czyli uciążliwości mogących wynikać z prowadzenia działalności rolniczej w sąsiedztwie. Ministerstwo Rolnictwa przypomina o trwającym naborze wniosków o zwrot akcyzy za tzw. paliwo rolnicze.

0: klientów pozostało jeszcze niespełna 2 tygodnie. Stawka zwrotu wynosi 1,48 zł za litr zakupionego oleju napędowego. Jednocześnie kierownictwo resortu zapowiada wyrównanie tej kwoty do wysokości 2 zł. Stanie się tak po otrzymaniu notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej. Eksport polskiej żywności nadal rośnie, jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pierwszej połowie 2026 roku wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę zbliżyła się do 29 miliardów euro, a dodatnie saldo handlowe wzrosło do 9 miliardów 600 milionów. Najważniejszym odbiorcą naszej żywności pozostaje Unia Europejska na czele z Niemcami, ale coraz większego znaczenia nabierają także Afryka i Azja. Udział tych dwóch regionów w strukturze geograficznej polskiego eksportu osiągnął 26%. Tymczasem duże problemy z eksportem zbóż ma Ukraina. To przede wszystkim efekty ataków na infrastrukturę portową i statki na Morzu Czarnym. Odcięcie tej drogi sprawiło, że w Polsce odżyły obawy o konsekwencje tranzytu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Tomasz Matusiak.
1: Rosyjskie ataki ograniczają możliwości eksportu zboża przez ukraińskie porty, a problemy dotyczą również trasy dunajskiej. Część ukraińskiego zboża będzie jechała na zachód przez lądowe korytarze Unii Europejskiej. Polska musi być na to przygotowana. Rolnicy obawiają się, że podczas transportu przez Polskę ukraińskie zboże rozsypie się po kraju, mówi Marcin Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.
2: Nie zawsze ten tranzyt był skutecznie uszczelniony i niestety to ziarno w Polsce zostawało. Problem nawraca i ja myślę, że ten problem będzie nawracał. My jako polscy rolnicy największą stratę ponosimy na tym, że koszty produkcji mamy znacznie wyższe aniżeli reszta świata, no w tym przypadku Ukraina.
1: Jacek Zarzec z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny uspokaja. Obecnie nie ma szans, aby zboże z Ukrainy zalało polski rynek, jak miało to miejsce kilka lat temu.
3: To, co myślę, jest bardzo ważne, to, że od 15 września 2023 roku w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu 5 rodzajów zbóż z Ukrainy i produktów przetworzonych, takich na przykład jak mąka, właśnie z Ukrainy i mogą one być tylko tranzytowane, więc nie ma co ulegać nagonce, że nagle zboże z Ukrainy znowu zaleje rynek polski. Nie, one nie zaleje, ono może być tylko przewożone przez Polskę. Należy przede wszystkim monitorować to zboże, sprawdzać jego jakość. Musimy mieć pewność, żeby ten tranzyt odbywał się od granicy do portu.
1: Grzegorz Kozieja, analityk banku BNP Paribas, wskazuje, że reakcja rynku na sytuację na Morzu Czarnym jest spokojna.
4: Myślę, że rynek nie tak jak w 2022 roku nie obawia się tego, że z dnia na dzień zabraknie zboża, więc te reakcje są spokojniejsze. Mieliśmy do czynienia ze zwyżkami cen, ale to były zwyżki rzędu 10-20%, nie kilkudziesięciu czy kilkuset, tak jak to było w 2022 roku. Szlaki eksportowe ukraińskie też już są w większym stopniu uporządkowane niż to miało miejsce w 2022 roku, także ten eksport przez Polskę nie jest aż tak krytyczny jak wówczas.
1: Przypomnijmy, obecny system handlowy Unia Europejska-Ukraina ma klauzulę ochronną, która pozwala reagować, gdy destabilizacja rynku dotyka jednego lub kilku państw Unii Europejskiej.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu AgroFaktów. Na kolejne zapraszam jutro tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Michael Jackson, oczywiście, i radiowa jedynka, 14 minut po godzinie 5. Karolina Rożej, dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A ten nowy dzień to wtorek, 18 sierpnia, wtorek ulewny, o czym będziemy mówić już za chwilę. To jest 230 dzień roku, do końca 2026 zostało jeszcze 135 dni. Słońce zajdzie za 10 minut nad Polską Centralną, o 5.24 zajdzie natomiast 6 minut przed godziną 20. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin 30 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 17 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 48 minut. A imieniny dziś, 18 sierpnia, obchodzą Bogusława, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Laura, Lena, Ludwik, Nela, Paula, Tacjana i Włodzimir. Oczywiście serdeczności dla Państwa od całej radiowej jedynki, w której dzisiaj o poranku na każde pytanie właściwie będziemy odpowiadać pomidor, bo to podobno sierpniowe pomidory smakują najlepiej, są mięsiste, pyszne, aromatyczne i słodkie, są bawole serca i malinowe, jest Brutus i San Marzano. Są czerwone, zielone, żółte, pomarańczowe, fioletowe i niemal czarne, okrągłe, podłużne i karbowane. Oczywiście, jak słychać, różnią się kształtem, kolorem i smakiem, no i oferują nieograniczone możliwości kulinarne.
2: Ja najbardziej lubię stary, sprawdzony przepis pomidory z cebulą i ze śmietaną. Może być jako osobne danie, a może być po prostu do kanapki.
3: Ja od paru lat suszę pomidory w końcu sierpnia.
0: Przyznam, że nigdy nie wpadłam na to, żeby robić własne suszone pomidory. Jakoś w mojej głowie zawsze pochodziły ze słoiczka w sklepie. A tu proszę. Dokładny sposób pojawi się dzisiaj jeszcze o poranku do godziny 9. Czekam też oczywiście na te Państwa sposoby i na Facebooku i pod numerem telefonu 22 139 22 02. Dzisiaj też, no bo przechodzi ta potężna komórka deszczowa nad Polską cały czas. Dzisiaj też szczególnie w sprawie pogody, ten numer telefonu. Będziemy także mówić o kolejnym świetnym meczu Igi Świątek, tym razem w Cincinnati, no i także o takim wielkim gastronomicznym boomie. To jest o tyle ciekawe, że jedzenie na mieście drożeje, jadamy więc tam coraz rzadziej, a knajp powstaje rekordowo dużo. To i więcej do godziny 9 w radiowej jedynce, a teraz już zagramy.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia i Dzień Dobry z Jedynką. Wtorkowy poranek 18 sierpnia. Mamy 21 minut po godzinie 5 na zegarach. No i najpierw zatrzymamy się przy pogodzie bardzo intensywnej, bardzo gwałtownej, dlatego że front burzowy z ulewnym deszczem cały czas przechodzi przez Polskę. Patrzę na mapy, no to teraz ten front zatrzymał się przede wszystkim na północnym wschodzie kraju, także na takich krańcach południowo-wschodnich. Jeszcze jest też na Mazowszu, choć już nie tak intensywnie, jak to było w nocy. Od tego ulewnego deszczu odpoczywają przede wszystkim południowe części naszego kraju, bo tam najintensywniej było jednak wczoraj wieczorem. To Śląsk, Dolny Śląsk, Opolszczyzna. Pani Bożena z Prudnika zresztą napisała, że wczoraj ulice zamieniły się w rzeki. Trochę Armagedon był w mieście, taki meldunek pani Bożeny. No i rzeczywiście strażacy też mieli sporo pracy. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, na Śląsku ponad 250 razy. No i jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, najwięcej zdarzeń miało miejsce właśnie w tych południowo-zachodnich regionach kraju.
1: Najwięcej zdarzeń notowano w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Interwencje jednostek ochrony

0: przeciwpożarowej dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, pompowania wody z zalanych posesji i budynków, jak również zabezpieczeniu 32 uszkodzonych dachów.
1: No to przeniesiemy się na Śląsk. O szczegółach mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Po przejściu frontu burzowego i gradu miejscami nad województwem śląskim strażacy do godziny 21 odnotowali ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej w powiecie gliwickim i cieszyńskim oraz pszczyńskim. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
1: To jeszcze Małopolska, tylko do godziny 22 strażacy odnotowali 208 interwencji. Najwięcej pracy mieli w Krakowie i powiecie chrzanowskim. O tym mówi rzecznik Małopolskiej Straży, kapitan Hubert Ciepły.
3: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim. Na tę chwilę działania prowadzone przez strażaków mają przede wszystkim charakter zabezpieczający i porządkowy. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: O szczegółach będziemy Państwu jeszcze mówić, o tym co dzisiaj szykuje się w pogodzie. Na pewno zrobiło się też wyraźnie chłodniej, bo teraz na termometrach od 11 stopni w Zakopanem do 17 w Ustce. No i co? No i przede wszystkim jak to w Dzień Dobry z Jedynką, czekam na Państwa meldunki 22 139 2202. To jest telefon do nas, a teraz zagramy najpierw Pink, potem Kasia Sienkiewicz.

0: Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie. A mnie się od razu przypomina takie zdanie, to nie do mnie, tak. Nie do mnie. To słowa wypowiada Jan Frycz w serialu Ślepnąc od świateł, którego będziemy wspominać jeszcze dzisiaj w Sygnałach Dnia i jego wielkie role i w filmach, i w teatrze, i w serialach, i w grach komputerowych zresztą też. To jest Dzień Dobry z Jedynką, wtorkowe, 5:31 na zegarach. Do Stanów Zjednoczonych się teraz przeniesiemy, dlatego że to był, no chyba można powiedzieć, słodko-gorzki dzień dla polskich tenisistek na prestiżowym turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Ta słodka informacja jest taka, że Iga Świątek po trzysetowej batalii pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1, no i awansowała do czwartej rundy. Na trzeciej rundzie natomiast rywalizację zakończyły Magdalena Fręch, która przegrała ze zdecydowaną faworytką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 i Maja Chwalińska, która nie sprostała Dianie Schneider, ulegając jej 2-6 i 6-7. Te wszystkie spotkania śledził zapewne z wypiekami na twarzy Jan Pachlowski, z którym się teraz słyszymy. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Na pewno bardzo cieszy ten kolejny sukces Igi Świątek, która dopiero co wygrała turniej w Toronto i wygrała ten turniej w świetnym stylu. Od razu przyleciała do Cincinnati, no i chyba jest w doskonałej formie, przyznasz.
1: 8 meczów z rzędu, które wygrała Iga Świątek, to musi robić wrażenie. Aczkolwiek tak jak powiedziałeś, że oglądałem z wypiekami na twarzy, to te wypieki na twarzy pojawiały mi się ze względu też na deszcz, który tutaj w Cincinnati nie dawał spokoju tenisistkom i tenisistom, bo to turniej łączony, gdzie rywalizują wspólnie panie i panowie. Natomiast ja w tych relacjach zapowiadających wczoraj w Polskim Radiu właśnie występy naszych tenisistek, mówiłem, że deszcz może przeszkodzić tutaj w rywalizacji. I o ile Idze Świątek udało się rozegrać bez problemu całe spotkanie, no to już bardzo duże problemy były w przypadku Magdy Fręch i Mai Chwalińskiej. Jak to wie, czy ten deszcz nie sprawił, że Maja Chwalińska to spotkanie przegrała. Ale po kolei zaczynamy od Igi Świątek, bo naprawdę oglądaliśmy na korcie taką Igę Świątek, jaką pamiętamy z poprzednich lat, taką, jaką chcemy oglądać, bo w pierwszym secie rzeczywiście graczyn walczyła tak, jak była w stanie najlepiej. Wygrała to starcie w pierwszym secie 6-4, natomiast potem już nie wytrzymała tej intensywności Polki. Polka naprawdę znakomicie odpowiedziała w drugim i trzecim secie. No, świadczy o tym też wynik. 6-1. Posłuchajmy zresztą tej atmosfery kortu. Mnóstwo Polaków oczywiście na korcie. Polacy jeżdżą za polskimi tenisistami po całych Stanach Zjednoczonych. No i posłuchajmy samej Igi Świątek po zwycięstwie.
2: Champion Iga Świątek keeps her run going.
3: Trudno to zanalizować. Czułam, że przez większość pierwszego seta grałam dobrze, ale brakowało mi precyzji. Maria to wykorzystała, grała szybciej niż ja, szczególnie z gębi kortu. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak, jak powinno.

0: No, zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka popełniała błędy. Wiedziałam już, że to jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu.
1: Iga w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Paris. Ten mecz w środę, tak jak podkreślałem, że mecz nie przeszkodził widzę rozegrać całe spotkanie. To na przykład dwukrotnie spotkanie Magdaleny Frenz z Kaszaszką Rybakiną przerywał deszcz. Nasza reprezentantka grała naprawdę dobrze. No chociaż przeciwniczka tutaj była zbyt wysoko dysponowana, aby dać się pokonać, ale tutaj Magdalena Frenz sprawiła dużo problemu swojej przeciwniczce. Pogoda też we znaki dała się Mai Chwalińskiej. Mecz z Rosjanką Schneider również był przerywany. Ostatni raz w drugim secie, gdy Polka prowadziła 4-1, ale po tej wymuszonej przerwie Chwalińska nie potrafiła utrzymać tej przewagi i niestety przegrała całe spotkanie. Tak więc odpada Frenk, odpada Chwalińska, ale jest nasza Iga Świątek. I cóż, to jest taka znakomita dyspozycja przed tym największym turniejem w Stanach Zjednoczonych,
2: który podsumowuje
1: amerykańskie.
2: No właśnie, miałam cię o to pytać już za chwilę. 30 sierpnia US Open i no wyjąłeś mi to z ust, bo chciałam zapytać, czy uważasz, że te ostatnie występy Igi Świątek to jest taki dobry prognostyk przed tym turniejem na kortach Billie Jean?
1: Bardzo bym chciał, aczkolwiek to trudno tutaj też spekulować, bo na przykład Belshenton wygrał w Kanadzie, a tutaj już odpadł w pierwszej rundzie w Cincinnati. Dlatego ja bym tak bardzo tutaj nie wybiegał jeszcze do turnieju, który jest US Open, bo to jeszcze mamy ponad 2 tygodnie. Zobaczmy, jak Iga sobie będzie radzić tutaj rzeczywiście na kortach w Cincinnati. Też podkreślę, ona przecież broni tytułu, ona ma do obrony 1000 punktów z rankingu WTA, a potem przyglądajmy się temu, co będzie się działo w Nowym Jorku. Bardzo byśmy chcieli, ja Państwu przypomnę, 2022 rok. Iga wygrywa, to był chyba jej najlepszy rok w karierze. Iga wygrywa w Stanach Zjednoczonych, wygrywa ten prestiżowy amerykański turniej. Oczywiście tutaj ci organizatorzy się troszeczkę tak kłócą, to mówię w przenośni, bo na Wimbledonie uważają, że to ich jest najważniejszy turniej. We Francji myślą, że ich oczywiście w Stanach Zjednoczonych podkreślą. No jak, to nasz amerykański US Open jest najważniejszy z tego cyklu Wielkiego Szlema. To nie ma znaczenia. Oczywiście bardzo mocno kciuki trzymamy, ale Iga Świątek rozbudza nasze apetyty. I przed tym, co jeszcze właśnie przed naszą zawodniczką w Cincinnati, a przede wszystkim przed tym, co w Nowym Jorku.
2: No i to, co mnie najbardziej cieszy, kolejnymi sukcesami, takimi spokojnymi, w swoim stylu zamyka usta różnym krytykom. Jan Pachlowski, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dobrej nocy możemy powoli życzyć, bo u Janka jest przed północą, a na naszych zegarach 5:37.

0: To Skubas i życie jest piękne w radiowej jedynce. W dzień dobry z jedynką na 16 minut przed godziną 6. Wtorkowy poranek ulewny jeszcze w wielu miejscach. Zachód trochę od deszczu może odpoczywać, o czym zaraz się przekonamy słuchając telefonów od naszych słuchaczy, ale mam nadzieję, że właśnie z takim podejściem jak Skubas zaczynają państwo ten dzień, czyli z takim przekonaniem, że życie jest piękne. Mimo pogody. Pan Waldek śpiewająco.
1: Piękny dzień, oczywiście żart. Mamy 14 stopni na termometrze, mój Waldek z Kamieńska i zaśpiewa. Ciągle pada, już od rana, już w nocy sobie tak kilka puśniaczek pada. Nie ostro, ale pada sobie kapuśniaczek.
0: To będą jeszcze dwa telefony z Wielkopolski. Pan Przemek.
2: Dzień dobry, raport pogodowy. Poznań o poranku, mamy dzisiaj chłodno, 11 stopni. Na barometrze mamy ciśnienie 1008 hektopaskali. Lekki wiaterek wieje. Niebo jest częściowo zachmurzone, ale padać według prognozy nie powinno. Pozdrawiam, Przemek.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. No, sprawdzimy sobie jeszcze, jak to będzie z tą pogodą dzisiaj, ale to po godzinie 6. To jeszcze telefon od pani Magdy.
3: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Z samego rana o 5.30 13 stopni. Dzisiaj maksymalnie u nas 20 stopni. Jest bardzo pochmurno. Gdzieniegdzie jeszcze pada deszcz, bo w nocy też ten deszcz u nas się pojawił. Jutro też ma być deszcz, więc tak jakby chyba kończą się wakacje i zaczyna się pogoda taka iście już jesienna. Ale dobrze, bo jest susza i deszcz jest nam potrzebny. Wszystkim życzę dobrego wtorku i serdecznie pozdrawiam. Magda.
0: Bardzo dziękujemy pani Magdo. Również dobrego wtorku życzymy. 22 139 22 02 to jest telefon do nas, do radiowej jedynki. Gorąco polecamy w sprawie pogody i nie tylko.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I za 10 minut godzina 6, czyli za 10 minut ruszą w programie pierwszym Polskiego Radia sygnały dnia, w których dzisiaj będzie pomidorowe królestwo.
2: Ja najbardziej lubię stary, sprawdzony przepis pomidory z cebulą i ze śmietaną. Może być jako osobne danie, a może być po prostu do kanapki.
3: Ja od paru lat suszę pomidory w końcu sierpnia.
1: Przyznam, że nigdy jakoś się nie przekonałam do świeżych pomidorów ani ze śmietaną, ani z majonezem, ale fani podobno są. Ja uważam, że świeży chleb albo bułka, do tego masło, gruby plaster pomidora i sól to jest jedno z absolutnie najlepszych dań na świecie. 22 139 22 02 o tym dzisiaj będzie w sygnałach dnia, bo sierpień to jest świetny czas dla pomidorów, więc o różnych sposobach na nie będziemy mówić. Ruszymy też do Czech, nie dlatego, że mamy za darmo, ale dlatego, że jeszcze południe Europy warto zwiedzić.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. I na początek województwo małopolskie i wieści zza kierownicy. Dzień dobry.
4: Witam stały słuchacz. Chciałem powiedzieć, że dosyć niebezpieczny jest przejazd przez punkt poboru opłat w Palicach w Krakowie w stronę Katowic.

0: tam z 8 bramek wjeżdżamy do 2, które są w remoncie. Także powiem, tam jest dosyć niebezpieczne. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i patrzeć cały czas.
1: Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Ułomiankami a Warszawą oraz w samej Warszawie na ekspresowej 8, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ponadto na Mazowszu, ale także między innymi w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim panują trudne warunki atmosferyczne i o tym państwo słuchamy.
2: Jadę od Radomia do Warszawy, 7 km przed węzłem Tarczyn Południe, w ulewie przy prędkości 75 km na godzinę czy 80 na godzinę omal nie wpadłem w poślizg. Są kałuże na ekspresówce.
1: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach jest zakorkowana w kierunku Drezna, a spory ruch obserwujemy też w województwie lubuskim na autostradzie A18 i na autostradzie A2 w kierunku Berlina.
3: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Połamane drzewa, zalane posesje i brak prądu, potężne ulewy z silnym wiatrem przechodzą nad Polską.
3: Pierwsza grupa pielgrzymów poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w kraju. Część trafiła do szpitala.
4: Był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Aktorka Grażyna Wolsztak wspomina zmarłego Jana Frycza.
3: Niebezpieczny niż sunie przez Polskę na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Deszcz zalewał drogi, ulicami płynęły potoki.
4: Spore szkody nawałnica wyrządziła w Złotoryi. Strażacy mieli pełne ręce roboty, mówi młodszy brygadier Konrad Siwik ze Złotoryjskiej Straży Pożarnej.
5: Ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz pływał położony niżej teren. Powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu. Zerwane linie energetyczne, połamane drzewa.
3: Niespokojnie było też w Małopolsce. Rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły informuje, że najwięcej zgłoszeń strażacy dostali od mieszkańców Krakowa i okolic Chrzanowa.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim.
4: Ulewy przesuwają się teraz na wschód. Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem obowiązują od północy Mazowsza w części województwa warmińsko-mazurskiego i Podlasia.
3: W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
4: Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymagało hospitalizacji. O szczegółach Paweł Pawlica.
7: 5 rannych karetkami przewieziono prosto z płyty lotniska na oddziały urazowe 2 rzeszowskich szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 16 osób po krótkim powitaniu z rodzinami mogło wrócić do domu. Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji.
8: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce.
7: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
7: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: W wypadku na autostradzie na wschodzie Węgier zginęło 12 osób, a 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
4: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy zatrzymany kierowca autokaru trafi do aresztu. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzą równolegle prokuratury węgierska i polska.
3: Maciej Berek, oficjalnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dotychczasowego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.
4: Jego kandydaturę ma zaopiniować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
3: Według wstępnego porządku obrad Sejm może wybrać nowego sędziego TK na miejsce Justyna Piskorskiego, któremu w przyszłym miesiącu kończy się kadencja na pierwszym posiedzeniu Izby, które rozpocznie się 2 września.
4: Oprócz Berka kandydować będzie też zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

0: Artur Kotowski.
1: Lista kandydatów na prezydenta Krakowa zamknięta wczoraj. Minął termin rejestracji komitetów wyborczych.
0: W sumie zarejestrowano 24 komitety. Teraz ich przedstawiciele i kandydaci muszą do 3 września zebrać co najmniej 3000 podpisów z poparciem.
1: Jakie będą kolejne kroki, tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
0: No, fotel prezydenta Krakowa chcą walczyć m.in. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Michał Drewnicki z PiS-u, radny Krakowa Łukasz Gibała, były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i influencerka Marianna Schreiber.
1: Wybory w Krakowie 27 września.
3: To są aktualności jedynki.
0: Był znany z dziesiątek niezapomnianych ról Świat Filmu i Teatru opłakuje Jana Frycza.
1: Aktor zmarł w wieku 72 lat. Grażyna Wolszczak wspomina, że dał się poznać kilku pokoleniom i potrafił wcielić się w różne typy osobowości.
4: Pamiętam Janka i z ról u Krystiana Lupy w Teatrze Starym, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym i za każdym razem to były niesamowite kreacje, a już ta rola w Ślepnąc od świateł to w ogóle tam przeszedł samego siebie.
0: Jan Frycz był wielokrotnie nagradzany za role drugoplanowe w Pornografii, Pręgach oraz filmie 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy. Odebrał orły najważniejsze polskie nagrody filmowe.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bałę, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Następną rywalką Świątek będzie francuska Diane Parry. W Cincinnati nie powiodło się natomiast innym biało-czerwonym. Maja Chwalińska i Magdalena Fręch odpadły w 3. rundzie. Chwalińska uległa Rosjance Dianie Schneider, a Fręch musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny z Kazachstanu. Polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Polacy wywalczyli w Paryżu 2 medale. Po złoto na 50 metrów strem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów strem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki biało-czerwonych mogły być lepsze.
6: Nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund. Ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.
5: W grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest Obiana wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5 metrów 91 cm ustanowił rekord meetingu. Poprzedni należał do Piotra Liska, którego tym razem z zawodów wykluczyła kontuzja. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla podczas badmintonowych Mistrzostw Świata w stolicy Indii, Nowym Delhi. W pierwszym spotkaniu Polki pokonały egipską parę Yusri Hani 2-0.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Pogoda. Przez większą część dnia będzie pochmurno i deszczowo, a na północnym wschodzie zagrzmi. Wieczorem możliwe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni, trochę chłodniej na krańcach wschodnich i południowych około 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Klimat. W Wodzisławiu Śląskim jakość powietrza jest zła, poza tym głównie dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 21% energii elektrycznej.

0: I ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
10: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
11: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Tears for Fears, Break It Down. W radiowej jedynce, kwadrans po godzinie 6. Zaczynamy.
1: Sygnały dnia.
0: I dzień dobry Państwu o poranku. Karolina Rożej, dzień dobry. Wsparcie duchowe w reżyserce oferują wydawca Radek Małkiewicz i realizator Maciek Załęcki. Witamy we wtorek, 18 sierpnia. To jest 230 dzień roku. Do końca 2026 zostało jeszcze 135 dni. Słońce wzeszło o 5:24, zajdzie natomiast już przed 20, dokładnie 6 minut przed 20, a to oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin 30 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 17 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego 6 godzin i 48 minut. A imieniny dziś obchodzą Bogusława, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Laura, Lena, Ludwik, Nela, Paula, Tacjana i Włodzimir. Oczywiście najlepsze życzenia dla Państwa od całej radiowej jedynki, w której dzisiaj do 9 będziemy wyznawać miłość pomidorom. Tym polskim, pysznym, słodkim, najlepiej z własnego ogródka. Z nich na przykład...
2: Przede wszystkim zupa pomidorowa. No, najlepsza zupa od babci.
3: Czyli ze świeżych pomidorów.
2: Oczywiście, z ogródka. Przecieramy pomidorki, gotujemy tutaj wywar pewnie z jakichś warzyw, marcheweczka też z ogródka, cebulkę podsmażamy, no i makaron.
0: Niektórzy pewnie powiedzą, ale jak to z makaronem? Tylko z ryżem pomidorowa. 22 139 2202 to jest nasz telefon. Na jedynkowym Facebooku też pan Marek, na przykład nasz słuchacz, chwali się swoimi zbiorami. Jak na pierwszy raz, to nawet moje pomidory się udały. W przyszłym roku planuję więcej różnorodności pomidorowej, ale smaku domowych pomidorów nie da się porównać z żadnym innym. Absolutna racja. Goście też będą w sygnałach dnia. Oczywiście o 8.15 Agata Kondzińska będzie rozmawiać z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Natomiast ja o 8.40 porozmawiam z Markiem Konkolewskim o bezpieczeństwie podróży autokarowych, o zmęczeniu kierowców, o pasach bezpieczeństwa i o tym też.
4: To jest przepis na katastrofę. Nie należy kusić losu, nie należy jeździć nocą.
0: Tak mówił jeden z właścicieli biur pielgrzymkowych. To są sygnały dnia. Gramy. No to jeszcze raz numer telefonu do nas do godziny 9 w każdej sprawie 22 139 2202. A tę piosenkę dedykujemy wszystkim rodzicom, których dzieci jeszcze są na koloniach i obozach. Korzystajcie, bo za chwilę znowu wróci rok szkolny.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I wtorkowe sygnały dnia, 21 minut po godzinie 6. Pani Bożena na naszym Facebooku podrzuca taką myśl. Rano mam dwie wersje siebie. Jedna chce podbić świat, a druga zastanawia się, kto włączył budzik i dlaczego tak wcześnie. Mam nadzieję, że niezależnie, którą wersją są Państwo teraz, to obie na kanapce położą pomidorka, bo to właśnie teraz jest ich czas. No nic tak nie smakuje w drugiej połowie lata, jak najprostsza kromka chleba, oczywiście świeżego, najlepiej jeszcze ciepłego, z masłem, z pomidorem, no i oczywiście szczypta soli, chociaż każdy ma swój sposób.
2: Ja najbardziej lubię stary, sprawdzony przepis pomidory z cebulą i ze śmietaną. Może być jako osobne danie, a może być po prostu do kanapki.
3: Ja od paru lat suszę pomidory w końcu sierpnia. Kroimy na ósemki, wystawiamy na balkon, na pergaminie, na papierze do pieczenia na 3-4 dni. One się nie suszą na wiór, tylko takie są delikatnie mokrawe. Broń Boże, w żadnych suszarkach na grzyby, bo się palą. I później zalewamy to olejem nie wrzącym, tylko jak będzie już taki dosyć mocno przegrzany. Do każdego słoiczka dodajemy zioła, czosnek i tak dalej. I jest alternatywa do tego, co się kupuje w sklepach. Jest 100 razy lepsze, po drugie satysfakcja.
4: Sierpień to czas pomidorów w Polsce. Ale czy dobrze je znamy? To warzywo, czy może jednak owoc? Odpowiedź nie jest prosta, mówi Jakub Kuroń, dziennikarz kulinarny, kucharz.
5: Pod koniec XIX wieku sąd musiał zadecydować. To chyba były kwestie też podatkowe, prawne, czy to będzie owoc, czy to będzie warzywo. No i sąd zadecydował, że jednak z pobudek gastronomicznych i wykorzystywania pomidora sąd zaliczył to jako warzywo. Więc pewnie mamy trzy spojrzenia na to: botaniczne, gastronomiczne oraz prawne. Jak jagoda rośnie na krzaku. Większość owoców rośnie w ziemi i wywodzi się po prostu z tej samej grupy roślin, co właśnie rośliny jagodowe, takie jak, które rosną na krzakach, czy właśnie malina. Natomiast smak jego jest, no ma zastosowanie po prostu bardziej warzywne, ale czasami w tych kluczowych momentach roku, jak sierpień, pomidory potrafią mieć taki poziom słodyczy, że rzeczywiście ma się wrażenie, że smakują niemalże jak owoce i chce się je zerwać z krzaka, wgryzać się w nie jak w soczystą brzoskwinię czy morele.
6: Przede wszystkim zupa pomidorowa, no, najlepsza zupa od babci.
4: Czyli ze świeżych pomidorów.
6: Oczywiście, z ogródka. Przecieramy pomidorki, gotujemy tutaj wywar pewnie z jakichś warzyw, marcheweczka też z ogródka, cebulkę podsmażamy, no i makaron.
4: Pomidor śmiało można też łączyć z ogórkiem, dodaje dietetyk Magdalena Czerynda-Koleda.
7: Wiele osób boi się tego połączenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o askorbinazę zawartą w ogórkach, która ma blokować

0: witaminę C zawartą w pomidorach. Jednak do dezaktywacji tego enzymu dochodzi wtedy, kiedy mamy na przykład sałatkę, w której zarówno jest jedno, jak i drugie warzywo i skropimy taką sałatkę na przykład octem, winnym octem balsamicznym i to już spowoduje, że tego problemu nie będzie.
1: Skoro pomidor to owoc, warto łączyć go z innymi owocami.
2: Fantastyczne połączenie truskawek, malin i pomidorów, brzoskwiń, cytrusy świetnie by się tu skomponowały. Myślę, że łączenie właśnie pomidorów z plastrami, z kawałkami owoców i podawanie ich właśnie w formie nawet nie tyle owocowej sałatki, co po prostu formę takiej słodszej, wytrawnej sałatki, czyli połączenie go z jakimś fajnym serem. Tutaj może być kawałki jakiegoś koziego, owczego, bardziej wyrazistego sera. No i to, co uwielbia pomidor, czyli oliwa z oliwek lub olej tłoczony na zimno. Do tego trochę soli, pieprz, ewentualnie ocet balsamiczny lub jabłkowy i mamy fantastyczne połączenie.
3: Weronika Puszkar i pomidorowe love. W sygnałach dnia Państwo wybaczą angielszczyznę, ale aż się prosiło. Natomiast u naszego słuchacza jeden pomidor wyżywi całą rodzinę.
4: W mojej skromnej szklarence jest 21 krzaczków pomidora. Są tam bawole serce bezpestkowe. Pomidory są takie, które rosną tylko i wyłącznie bardzo duże. Jedna sztuka około pół kilograma. Pomidorka spożywamy pod każdą postacią.
3: No ale dokładnie jaką? 22 139 2202 to jest telefon do nas. My tu o pomidorach, a tymczasem w reżyserce trwa kłótnia, czy mizerię można słodzić.

0: Milky Chance, Don't Let Me Down w radiowej jedynce, w sygnałach dnia. Bożej Prośniewski jest już w studiu.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: No i okazuje się, że w kwestii mizerii, choć my dzisiaj o pomidorach, to jest 2-2, czyli mizeria z...
1: Na słodko.
0: Na
1: tylko
0: słodko.
1: I wyłącznie.
0: Jak to w ogóle możliwe? Postaram się nie pogniewać na ciebie, natomiast w kwestiach spożywczych i przy tematach spożywczych pozostaniemy. To był bardzo poważny temat wczoraj poruszany przez BBC, czyli kryzys na rynku parmezanu.
1: Tak, też portal Politico o tym pisze. Chodzi o to, że w północnych Włoszech panują ekstremalne temperatury, a to nie jest dobre dla krów, które produkują mleko, z którego następnie powstaje parmezan. Jak pisze Politico, w oborach są montowane specjalne systemy, które mają chłodzić krowy. Krowy też są polewane wodą, aby trochę lepiej znosiły te temperatury, bo to są zwierzęta, które optymalnie funkcjonują w temperaturach do 25 stopni. Te wszystkie temperatury wyższe sprawiają, że na przykład dają mniej mleka. Według szacunków nawet o 20% mniej niż w takich optymalnych warunkach. No a to oczywiście przekłada się później na koszty produkcji tego sera, no bo dodajmy, to jest ser, który jest chroniony unijnymi certyfikatami, a te na przykład sprawiają, że mleko do produkcji parmezanu musi pochodzić z określonego obszaru Włoch. Też pasza, którą są karmione te zwierzęta, musi pochodzić z lokalnych pastwisk, a zatem nie można tak po prostu przenieść produkcji parmezanu w inny region świata, no i w związku z tym jego ceny rosną. Obecnie, jak wynika z danych Mediolańskiej Izby Handlowej, za kilogram parmezanu trzeba zapłacić około 18 euro. Rok temu było to 13 euro, więc widzimy dosyć dużą podwyżkę, a będzie jeszcze drożej, no bo parmezan dojrzewa od 12 miesięcy do 24 i ten okres 24 miesięcy to jest taki optymalny, a więc to, co dziś dzieje się na przykład na rynku mleka, zobaczymy w cenach parmezanu za kilkanaście miesięcy, a zatem jeżeli ktoś nie wyobraża sobie życia bez tego sera, a znam takie osoby, to pewnie lepiej zrobić dziś zapasy.
0: Radził Błażej Prośniewski. Takie nieoczywiste konsekwencje fal ekstremalnych upałów. Rzeczywiście dzisiaj w Mediolanie i okolicach 34 stopnie. Błażej, dziękuję za informację.
1: Dziękuję.
0: Do kwestii kulinarnych, a właściwie gastronomicznych. Wrócimy jeszcze gospodarczo po 7.30. No a teraz już czas na nasze aktualności. A dokładnie skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Sieliński.
2: Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalewał drogi, na Śląsku zrywał dachy z budynków, przez Polskę przechodzi niebezpieczny niż. Strażacy interweniowali do tej pory ponad 1000 razy.
3: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów.
2: 21 pielgrzymów poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w kraju.
4: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech.
2: Na to kolejnych 18 osób. Zidentyfikowano też 7 ofiar wypadku. Łącznie życie straciło 12 osób. Służby badają przyczyny tego zdarzenia. Maciej Berek oficjalnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Lista kandydatów na prezydenta Krakowa zamknięta. Minął termin rejestracji komitetów wyborczych. W sumie zarejestrowanych 24. Teraz ich przedstawiciele i kandydaci muszą do 3 września zebrać co najmniej 3000 podpisów poparcia.
5: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą.
2: Życie polskiego teatru, świat polskiego teatru w Żałobień żyje Jan Frycz. Aktor zmarł w wieku 72 lat. Stworzył niemal 200 kreacji zarówno na deskach scenicznych, jak i teatru telewizji oraz teatru polskiego radia na stałe. Zapisał się w historii sztuki.
6: Za każdym razem to były niesamowite kreacje.

0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.
1: Pogoda.
2: Ostatnich kilkanaście godzin było bardzo intensywnych w pogodzie i krótko o tym słuchacz.
3: Ciągle pada.
2: No właśnie, bardzo rozległy front burzowy z ulewnym deszczem od wczoraj przemieszczał się przez Polskę. Strażacy interweniowali około 1000 razy, najwięcej na południu Polski.
4: Najwięcej zdarzeń notowano w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, pompowania wody z zalanych posesji i budynków, jak również zabezpieczeniu 32 uszkodzonych dachów.
2: Ten front zaznacza jeszcze swoją obecność na północnym wschodzie Polski, więc czekam na informacje od państwa, czy na przykład Podlasie, Suwalszczyzna rzeczywiście są teraz z ulewnym deszczem. Tak wynika z map, no ale wiadomo, one nie są tak w 100% na bieżąco aktualizowane. 22 139 2202 to jest nasz telefon. Na pewno jest teraz, no może nie chłodno, ale rzeźko, bo od 10 stopni w Zakopanem do 17 w Kołobrzegu w ciągu dnia nie będzie jakiegoś szaleńczego upału, od 18 do 21 stopni dziś. I to wszystko. Na niebie raczej chmury, może pod wieczór troszeczkę się rozpogodzić. Miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie także lokalne burze. No i ciśnienie niskie, może boleć głowa, może chcieć się spać. W południe wyniesie 991 hektopaskali. I teraz 6.34 na zegarach. W sygnałach dnia zaglądamy do kalendarza.
5: 18 sierpnia, kalendarz jedynki.
6: Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
7: Każdy lubi go pewnie w trochę innych rolach, bo on grał, miał takich parę charakterystycznych ról, które grał. Ja go lubię w rolach takich milczących twardzieli.
5: W 2024 roku, w wieku 88 lat, zmarł Alain Delon. Aktor, producent, scenarzysta i reżyser filmowy. W 1983 roku zmarł Jan Zachwatowicz, architekt, konserwator i historyk sztuki. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. Po II wojnie światowej kierował biurem odbudowy stolicy.
8: Budowa trasy WZ w 1947 roku była, prawda, taka grupa rządowa z prezydium rządu i któryś z ministrów mówił, no tak, ale zamku to nie będziemy odbudowali. A tu pracowali robotnicy obok, raptem podnoszą się i powiedzieli coś bardzo nieprzychylnego, mówią, zamek to będzie odbudowany. Ja mówię, widzi pan, panie ministrze, to jest głos ludu. I tak się stało.
5: Rok 1966. Pekin. Masowe wystąpienie Czerwonej Gwardii zapoczątkowało w Chinach rewolucję kulturalną, która zakończyła się w 1976 roku aresztowaniem członków tzw. Bandy Czworga.
9: Przemawia numer 2, Lin Piao. Zatłuczcie tych, co są jeszcze u władzy i kroczą drogą kapitalistyczną. Zatłuczcie reakcyjne, burżuazyjne autorytety.
5: W 1946 roku urodziła się Irena Jarocka, piosenkarka i aktorka. Zmarła w 2012 roku.
10: Co mogę powiedzieć, oprócz tego, że piszę wiersze i opowiadania? Co mogę powiedzieć, oprócz tego, co mówię w tych właśnie wierszach i opowiadaniach? Niewiele, niedużo. Wszystko, co mam do powiedzenia, jest tam.
5: W 1937 roku urodził się Edward Stachura, poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz. Zmarł w 1979 roku.
11: Przed mikrofonem próbnej stacji Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Stanisław Odyniec wygłosił następujące słowa. Dzisiaj wieczorem o godzinie 6.30, a więc przed 2 godzinami, pan minister przemysłu i handlu podpisał koncesję na prowadzenie broadcastingu w Polsce.
5: W 1925 roku spółka akcyjna Polskie Radio otrzymała koncesję na emisję programu ogólnopolskiego.
2: Ciekawe, czy wtedy też się oburzano, gdy speaker użył słowa broadcasting w Polsce. Jeszcze urodziny. Dzisiaj ma je Daria Zawiałow.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 19 minut godzina 7 w sygnałach dnia jeszcze wspomnienie o Janie Fryczu. Informacja o jego śmierci w wieku 72 lat dotarła do nas wczoraj i od wczoraj padło mnóstwo pięknych słów o tym wybitnym aktorze. Mnie szczególnie poruszyło jedno zdanie, to Jan Englert powiedział tak ładnie, że Jan Frycz nie był nadmuchanym balonikiem chwilowych entuzjazmów. No a sam Jan Frycz w wywiadzie dla Polskiego Radia, to był wywiad w 2009 roku, mówił nie o swoich aktorskich sukcesach, a o porażkach.
2: Nie ma nic piękniejszego niż kłaść rolę, pozbywać się tekstu, bo w tym zawodzie, mówię o zawodzie aktorskim, jeszcze w moim wieku teraz można powiedzieć, klęski, te klęski, jak mówi Mickiewicz, wiek męski, są najwspanialsze. Sukcesy nie pamiętam.
1: No, ale jednak trudno szukać tych porażek w najsłynniejszych rolach Jana Frycza, czy to w Wielkim Szu?
3: Panie Jarku, przemyślał pan to.
4: Gramy dalej.
5: Błagam pana, niech pan tego nie robi, ojciec. Samochód, on mnie zabije. Wszystko, tylko nie to, błagam pana.
3: Niech pan wstanie. Niech pan wstanie, panie Jarku, jest pan w końcu mężczyzną.
5: Nie wolę. Ty gnido.

0: Ty gnoju! Ja cię zniszczę! Ja cię załatwię jak robaka!
1: Czy rola w komedii? Nigdy w życiu?
2: No ale przecież pytałam cię, czy mnie zdradzasz. Pytałam cię, powiedziałeś, że nie.
3: A znasz mężczyznę, który by się przyznał?
2: Nie, no to się nie dzieje naprawdę.
3: Prosiłem cię, nie dramatyzuj. Rozstańmy się kulturalnie.
1: Czy rola przerażającego Dario w Ślepnąc od świateł?
4: Wydaje mi się, że powiedziałeś już swoje.
5: O, ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
4: Do mnie też nie.
6: Dobra,
5: No chyba... i nie podobasz mi się.
6: Dobra, idź.
5: A nie podoba mi się. Nie idzie. Niedługo może mieć kłopoty. Już ma kłopoty. Iść, iść, piękniutku, iść. Gąski, gąski, do domu.
1: No i moglibyśmy tak długo wymieniać, bo to i teatr Polskiego Radia, i teatr telewizji, i film, i serial, i dubbing zresztą też, bo dla fanów na przykład gry komputerowej Wiedźmin to był niezapomniany głos wampira Regisa. Jan Frycz odszedł w wieku 72 lat.

0: YouTube i The Sweetest Thing w sygnałach dnia. No i świetnie się złożyło, bo to będzie sekcja słodka teraz o poranku. Taki słodki telefon od naszego słuchacza.
1: Szanowna pani redaktor, żona uwielbia kanapeczki, tak zwane piętrowe, jajko, pomidorek, masełko z chlebkiem własnej roboty. Jak wracam z trasy, idę do kuchni i wedle życzenia małżonki sprawiam jej te przyjemności. Żona mówi, ja robię.
0: No i prawidłowo, 22 139 22 02. Muzycznie będzie słodko także za chwilę, bo już czeka Sylwia Grzeszczak z piosenką Mango. No a po godzinie 7 w sygnałach dnia będziemy sobie trochę podróżować. Odwiedzimy na początek, bo to będzie start naszego trzydniowego cyklu, w którym będziemy sobie w sygnałach podróżować po Europie samochodem. Zaczniemy od Czech.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w

0: dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. A spory ruch utrzymuje się także na A2 w Lubuskiem, na wysokości Świecka w stronę Berlina. Poranne godziny szczytu już zaczęły się w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Mary Mącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa nr 61 na odcinku Zegrze - Legionowo. Przybywa samochodów na południu naszego kraju, chociażby na A4 pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem, także na Zakopiance, na fragmencie remontowanym pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej czy Nowego Sącza. Na A1 jedzie się wolniej w województwie śląskim pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizację ruchu, ale także ograniczenie prędkości i ma to związek z remontem. Na drodze krajowej nr 1 obserwujemy poranne spowolnienia pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, a podobnie jest na krajowej 86 pomiędzy Tychami a Katowicami. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy Polski w województwie pomorskim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu, a także na drodze krajowej nr 91 spory korek obserwujemy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.
1: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Dziś decyzja węgierskiego sądu w sprawie kierowcy polskiego autokaru. Pierwsza grupa pielgrzymów jest już w kraju, a to w jakim są stanie sprawdzał nasz reporter.
1: Niebezpieczny niż nad Polską wichury i ulewy wyrządziły sporo szkód na południu kraju.
4: Wrócił CPN, wróciła turystyka paliwowa. Niemieccy kierowcy tankują na naszych stacjach.
1: Kierowca autobusu z polskimi pielgrzymami, który rozbił się na autostradzie M3, dziś ma stanąć przed węgierskim sądem.
4: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.
1: 21 osób lżej rannych wróciło już do Polski. Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z pielgrzymami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymaga hospitalizacji. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Pawlicą, który jest w Rzeszowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: W jakim stanie są osoby, które trafiły do szpitali?
5: Są przytomne, ich życiu nic nie zagraża. Trafiły na oddziały ortopedii i chirurgii dwóch rzeszowskich szpitali, MSWiA oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego. Tam przechodzą konieczne badania i zabiegi. 16 osób zebranych z lotniska przez rodziny wróciło już do domów, ale nadal będą pod obserwacją lekarzy. Zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania. Jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia, to takie procedury zostaną wdrożone.
5: Na terenie 4 szpitali na Węgrzech hospitalizowanych jest wciąż 18 osób, w tym 2 osoby są w ciężkim stanie. 5 poszkodowanych zostało wypisanych ze szpitali i zabranych przez rodziny z Węgier do Polski. Na miejscu jest także część rodzin ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał.
1: Paweł Pawlica z Rzeszowa, dziękujemy za relację.
4: Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalewał drogi na Śląsku. Zrywał dachy z budynków, przez Polskę przechodzi niebezpieczny niż.
1: Strażacy interweniowali do tej pory ponad 1000 razy, a cały czas spływają do nich kolejne zgłoszenia.
4: W powiecie gliwickim wichura zerwała dachy na 11 domach. W Bodzanowej w Opolskiem ulice zamieniły się w potoki po tym, jak studzienki przestały przejmować wodę.

0: Niebezpiecznie było też w Głuchołazach. Kilkunastominutowa nawałnica spowodowała podtopienia domów, które dopiero co odbudowano po powodzi z 2024 roku.
1: A na dziś synoptycy prognozują przesunięcie strefy opadów na północny wschód. Tam obowiązują alerty pierwszego stopnia.
2: Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: I dodał, że wiatr miejscami rozpędzi się do 70 km na godzinę.
1: Kierowcy z Niemiec znów szturmują polskie stacje. Wczoraj wrócił program CPN.
0: W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest nawet o ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów.
3: Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
1: Program CPN ma działać do końca wakacji. Dziś za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 41 groszy, a za diesla 7 zł 37 groszy.
0: Ceny paliw napędza konflikt na Bliskim Wschodzie i niewielkie są szanse na szybkie jego zakończenie.
1: Wygasło właśnie 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odmówił przedłużenia porozumienia, a Teheran nie jest skłonny do kapitulacji.
4: Memorandum podpisano zdalnie 17 czerwca. Prezydent Trump zrobił to podczas wizyty w Paryżu. Dokument liczył 14 punktów i zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart 300 miliardów dolarów. W zamian Teheran zgodził się rozminować cieśninę Ormus i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormus. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: W przyszłym roku nie będzie międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało takie stanowisko władzom miasta.
1: Kilka dni temu resort obrony tłumaczył to zmienną sytuacją geopolityczną i wojną w Ukrainie. Wyjaśnił, że priorytetem sił powietrznych są zadania operacyjne i szkolenia.
0: W odpowiedzi na te doniesienia władze miasta informowały, że liczą na zmianę decyzji MON-u i są gotowe do rozmów.
1: To by były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Tylko Iga Świątek z czwórki Polek startujących w tenisowym turnieju w Cincinnati awansowała do 1/8 finału. Minionej nocy Raszynianka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Świątek jest świeżo po triumfie w Toronto, mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
7: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku. Sakkari grać potrafi, pamięta jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy, dobrze, że wygrane to najważniejsze. No i trzymajmy kciuki, żeby nam się forma do US Open utrzymała.
6: W trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati nie poradziły sobie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Chwalińska uległa Rosjance Dianie Schneider. Fręch przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Martin Wrigley i Bettin Harris z Wielkiej Brytanii zdobyli Mistrzostwo Świata w żeglarskiej klasie 470 podczas regat w japońskiej Enoshimie. Jedyna polska załoga, Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli, zajęła 20. miejsce w stawce 74 mieszanych ekip z 28 krajów. Kolejne Mistrzostwa Świata klas dwuosobowych, stanowiące główną kwalifikację do igrzysk w Los Angeles, odbędą się w przyszłym roku w Gdyni. Polscy lekkoatleci wrócili z Mistrzostw Europy, które odbyły się w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli tam 8 medali. Dwa z nich, srebrny i brązowy, padły w Łupempii Skrzeszowskiej na Płotkach i w sztafecie. Ale nasza biegaczka odniosła tam jeszcze jeden sukces. Została wybrana do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Będzie pełniła tę funkcję do 2030 roku. A jeśli o lekkoatletyce mowa, to wczoraj w Międzyzdrojach odbył się Memoriał Szewińskiej, Ślusarskiego i Komara. Skok o tyczce wygrał tam Filipińczyk Ernest Obiena, uzyskując bardzo dobry wynik, 5 metrów 91 centymetrów.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest...

0: Jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Pogoda. To będzie pochmurny i deszczowy dzień, dodatkowo na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Przejaśnienia dopiero wieczorem. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, trochę chłodniej na krańcach wschodnich i południowych do 16. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie teraz 993 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Johnny Hates Jazz w radiowej jedynce. Mamy 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, Radek Małkiewicz, Maciek Załęcki. Taki skład dzisiaj w Sygnałach Dnia. Dzień dobry Państwu ponownie. Mówimy we wtorek, 18 sierpnia. To jest 230 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 135 dni nam zostało. A słońce dziś wzeszło 24 minuty po godzinie 5. Zajdzie o 19.54. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 30 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 17 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego 6 godzin i 48 minut. A imieniny dziś obchodzą Bogusława, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Laura, Lena, Ludwik, Nela, Paula, Tacjana i Włodzimir. Oczywiście najlepsze życzenia dla Państwa od całej radiowej jedynki. Zdrówka przede wszystkim życzymy. Natomiast w Sygnałach Dnia ruszamy w drogę, bo przez 3 najbliższe dni będziemy podróżować samochodem przez Europę. W końcu jeszcze 2 tygodnie wakacji nam zostało. Maciej Jastrzębski będzie opowiadał o tym, jak się przygotować, ile to wszystko może kosztować, co zobaczyć, gdzie nocować, no i co zjeść. Na początek jemy knedliki, czyli już za chwilę kierunek Czechy. Bo to nie

0: bardzo lubię braci Kacperczyk, ale ten fragment z wokalem Vito Bambino, absolutna pychota. Mam talent w sygnałach dnia, 19 minut po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i zgodnie z obietnicą czas spakować walizki teraz w sygnałach dnia, dlatego że będziemy sobie podróżować po Europie przez najbliższe 3 dni z Maciejem Jastrzębskim. Witaj Maćku, dzień dobry, chociaż dzisiaj dobry dzień powinniśmy sobie powiedzieć.
2: Tak, może być dobry dzień.
0: Tak starałam się, żeby to było z czeskim akcentem.
2: Nie wiem, właśnie, nie mówmy z czeskim, bo my będziemy jechali przez Morawy i ja się dowiedziałem, że na Morawach to raczej oni nie bardzo lubią, jak się mówi o nich, że są z Czech.
0: A proszę, no to tym bardziej lepiej takie być ostrożnym, jeśli chodzi o różne akcenty. Maćku, no rzeczywiście Czechy na początek, no bo trudno nie zahaczyć o Czechy, gdy się zjeżdża na południe Europy, co zdaje się, ty robisz dosyć często.
2: Ja robię bardzo często, ale są zwolennicy jazdy jednak przez Słowację, o tym za chwilę. Po co podróżuję tym samochodem po Europie? Wielu moich znajomych pyta, czy nie możesz polecieć samolotem, nie wiem, do Chorwacji, Włoch, Francji, Hiszpanii? No mogę, tylko że kiedy wsiadam do samochodu, a wybieram szczególnie taki przełom wiosny i lata, na przykład maj, czerwiec lub taką wrześniową aurę, gdzie jest już trochę chłodniej, te sierpniowe upały tam na południu Europy stygną. I gdy już siedzę za kierownicą, knę tą autostradą, to czuję, że odpoczywam. Kiedyś miałem w głowie takie obrazki, że spróbuję może konno przejechać, tak jak to tam 150 czy 200 lat temu podróżowali nasi przodkowie na południe Europy, ale na razie jeszcze nie nauczyłem się jeździć na koniu, tak na tyle, żeby wsiąść i przejechać nim kilka kilometrów.
0: Czyli na razie te mechaniczne konie wybierasz zdecydowanie.
2: Jak rozumiem, czuję się całkiem dobrze i naprawdę odpoczywam.
0: Jak rozumiem, właśnie jesteś jednym z tych typów, dla których podróż sama w sobie jest już przyjemnością, nie cel.
2: Takim typem drogi, jak niektórzy mówią. I najczęściej wybieram właśnie drogę przez Morawę, o czym już wspomnieliśmy państwu. Stolica tego regionu wchodzącego w skład Czech to Brno. Po obu stronach granicy mamy 2 pasy autostrady, więc kierowcy spokojnie sobie mogą jechać co kilkadziesiąt kilometrów, dobrze zaopatrzone stacje paliw z możliwością zjedzenia posiłku, wymiany walut, jeśli ktoś chce mieć w kieszeni gotówkę, co pewnie rzadko się teraz zdarza. Proszę pamiętać o opłacie za korzystanie z czeskich dróg. Za jeden dzień zapłacimy 53 zł i 30 groszy, za 10 dni 64 i 49 groszy, a za 30 dni 109 zł. Proszę również pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Tam jest mnóstwo fotoradarów i policja też stoi na drogach. Maksimum to jest 800 zł za wykroczenia takie podstawowe, no przekroczenie prędkości, i 200 zł to minimum, więc to jest dość bolesne dla naszej kieszeni. A w Brnie, jak już dojedziemy, można zrobić przerwę przed dalszą podróżą, połaskotać na przykład podniebienie regionalnymi potrawami albo zwiedzić miasto.
3: Będziemy przechodzić teraz przez jeden z 3 głównych rynków Brna. Nazywa się Zelny Trh, czy też po polsku Targ Kapuścianny. Tak naprawdę przez bardzo długi czas to był główny plac miasta, na którym odbywały się ówczesne imprezy, czyli najczęściej były to po prostu egzekucje publiczne, ale też odczytywanie wszystkich ważniejszych pism. Obok Zelnego Trhu jest Teatr Reduta. To jest jeden z najstarszych w Europie funkcjonujących nieprzerwanie teatrów.
2: Ja zwiedzałem kilkakrotnie Brno, ale całkiem niedawno dowiedziałem się, jak liczna jest tam Polonia, więc warto też, będąc na Starym Mieście, zapukać do takich wielkich drewnianych drzwi obok brneńskiego ratusza. Tam ma siedzibę klub Polonus i można z naszymi rodakami pogadać albo poprosić ich, żeby nas oprowadzili po mieście. Świetnie znają historię i miasta, i regionu. Rzadziej jadąc na południe

0: południe Europy wybieram drogę przez Słowację, pewnie tylko dlatego, że przyzwyczaiłem się do jazdy przez Czechy, ale tym wszystkim, którzy chcą mieć piękne widoki za oknami, a nie morawskie pola, polecam jednak Słowację. Opłata drogowa bardzo podobna, może złotówka albo dwie droższa niż w Czechach, ale jak już dojedziemy do Bratysławy, to zatrzymujemy się na noc, bo po posiłku na Starym Mieście, nie tak jak w Brnie. Tutaj się nie da tak szybko opuścić słowackiej stolicy.
1: Najciekawiej jest wieczorem dostać się przez Michalską Bramę do Starego Miasta, ponieważ od Michalskiej Bramy przechodzi takie laserowe światło, które jest puszczane zwierciadłami przez wszystkie najważniejsze uliczki Starego Miasta. Nazywa się to nitka Ariadny, a to światełko prowadzi od jednego do drugiego pubu. Po tych wszystkich uliczkach, gdzie jest najwięcej knajp, najwięcej karczm, najwięcej pubów, także na pewno ten, który wejdzie przez Michalską Bramę, odwiedzi wszystkie.
0: No, jak już odwiedzi wszystkie, to raczej nie będzie miał ochoty na wyjazd jeszcze tego samego wieczora w dalszą podróż, a ja uparcie przez te Czechy, przez Brno z chwilą wytchnienia, kiedyś dlatego, żeby coś zjeść i rozprostować nogi, teraz dlatego, żeby spotkać przyjaciół, których mam w stolicy Moraw. No i jadąc przez Brno, nie nocuję w Czechach, jadę dalej, mijam Wiedeń, Graz, Klagenfurt. Co widzę, ile płacę i gdzie nocuję, to jeśli, Karolino, pozwolisz, opowiem Państwu już jutro, bo zabiorę Państwa do Austrii.
2: Zatem nie mogę się tej podróży doczekać, ale muszę Cię jeszcze na chwilę zatrzymać, no bo tak mówiłeś tutaj o łaskotaniu podniebienia, o tym, że coś dobrego można sobie zjeść.
0: Tylko nie pytaj mnie o nazwy potraw, bo nie pamiętam. No. Jem i tłumaczę kelnerowi zawsze, co ja chcę, żeby mi podał, ale ja nie pamiętam, jak to się nazywa.
2: No to są różne pierogi, że jakieś mięso,
0: albo takie
2: knedliki.
0: Na słodko. Tak. Tak, ja zjadłem ostatnio przepyszną potrawę, nie wiem, czy ona jest regionalna, morawska, ale pierwszy raz tam zjadłem, w pekińskiej kapuście taki olbrzymi filet panierowany z indyka z różnymi sosami. No, zrobiło to na mnie duże wrażenie, próbowałem w domu powtórzyć tę sztukę kulinarną.
2: Taka wariacja na temat kucharza. Gołąbka to jest?
0: No nie, to leży sobie na liściach, grubych liściach kapusty, lekko podgrzanych i to jest taki filet w wielkości, no jakbyśmy w centymetrach chcieli zmierzyć, to ze 25 na 25, więc to musiał być bardzo cieniutko pokrojony przez kucharza, to też jest sztuka. No ale oprócz
2: sztuka
0: tego zapraszano
2: mięsa.
0: Mnie na różnego rodzaju pierogi i z mięsem i te na słodko, no te knedliczki czeskie, czy też morawskie, różnego rodzaju takie gulasze, które się tam znajdują, troszeczkę z naleciałościami takimi węgierskimi, bo pikantnie przyrządzone. Bardzo mi to smakowało. O innych przysmakach dla naszego podniebienia mogę Państwu opowiedzieć po 22.
2: Okej, dobrze. To w takim razie musimy się kiedyś na taką rozmowę umówić. Jutro natomiast będziemy kosztować tego, co dobre w Austrii.
0: Oj, austriackie. To ja zacytuję Państwu i na jutro przygotuję taki fragment. To jest moje pierwsze spotkanie z panem, który oprowadzał mnie po Wiedniu jakieś 20 parę lat temu. Specjalnie znajdę to w swoim archiwum, który między innymi powiedział, że właściwie polska i austriacka kuchnia niczym się od siebie nie różnią, oprócz tego, że austriacka jest trochę bardziej tłusta.
2: To ciekawe. To czekamy na jutro w takim razie, Maćku. Po 7.15 się usłyszymy. No i w czeskich klimatach pozostaniemy jeszcze, takich czesko-polskich właściwie. To Ewa Farna nam zaśpiewa na ostrzu noża, choć po czesku, ale Dua Lipa też się z tym mierzyła.

0: Na ostrzu noża w wersji czeskiej w radiowej jedynce, 7:30 na zegarach. Skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Ponad 1100 interwencji za nimi, a wciąż napływają kolejne. Strażacy walczą ze skutkami burz, które nad Polskę przeniósł niebezpieczny niż. Najczęściej chodzi o wypompowywanie wody z zalanych posesji i usuwanie połamanych drzew.
2: Odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
1: Kierowca autobusu z polskimi pielgrzymami, który uległ wypadkowi, ma stanąć dziś przed sądem. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. 21 osób lżej poszkodowanych wróciło już do kraju. Część z nich trafiło do szpitali.
3: Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby.
1: Wróciła paliwowa turystyka. Polskie stacje szturmują kierowcy zza zachodniej granicy.
4: Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
1: A to pokłosie dużych obniżek cen ma to związek z przywróceniem programu CPN. Obniżony VAT na paliwa będzie obowiązywać do końca miesiąca. Ale szans na poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie, która bezpośrednio wpływa na ceny paliw, na razie brak. Wygasło 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odmówił jego przedłużenia.
5: Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormus. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych.
1: To największy w Polsce festiwal kina niezależnego. W Nowej Soli rozpoczyna się dziś Solanin Film Festival. W 18 odsłonie imprezy twórcy powalczą o nagrody w 5 kategoriach.
6: W tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
7: Pogoda.
0: A my przed paroma minutami wędrowaliśmy sobie po Czechach, także odrobinę kulinarnie. No więc po tej sztuce mięsa, o której opowiadał Maciek Jastrzębski, po knedlikach, coś lżejszego jeszcze teraz, czyli wracam do tych naszych pomidorów, o których mówiliśmy sporo po godzinie 6:00, bo najpyszniejsze są właśnie teraz. Państwo na jedynkowym Facebooku chwalą się swoimi zbiorami. Pani Ewa na przykład napisała, że nie mam działki, ale mam w tym roku takie pomidory na balkonie. Można zobaczyć zdjęcie. No a jesienią zaśpiewam sobie z panem Michnikowskim adio pomidory, bo te zimowe to już zdecydowanie nie ten smak. Pozdrawiam, poranną zmianę radiowej jedynki, napisała pani Ewa. Również serdecznie pozdrawiamy, natomiast pani Anna, tutaj też jest zdjęcie i koniecznie muszą je państwo zobaczyć, dlatego że pani Ania pisze, na zdjęciu jest nasza ulubiona odmiana malachitowa szkatułka. Jak pięknie brzmi ta odmiana pomidorów, a jak wygląda, to muszą państwo zobaczyć na jedynkowym Facebooku. To do pogody teraz przejdę, ale to też nasza słuchaczka, pani Irena, dlatego że zapytałam, czy północny wschód Polski nadal jest mocno deszczowy i rzeczywiście jest. Potwierdza to pani Irena. Na Podlasiu jest deszczowo, no ale jak pisze dalej, sprawdziłam prognozę pogody i w dzień ma się rozjaśnić. No to sprawdzimy.
8: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami także rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie kraju również punktowo mogą zjawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
0: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dodam jeszcze tylko, że ciśnienie dzisiaj niskie, więc jeśli komuś energii brakuje, to może winę na ciśnienie zrzucić. W południe wyniesie ciśnienie 991 hektopaskali.
7: Autopromocja.
9: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w arboretum.

0: Hospitum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A to są wtorkowe sygnały dnia, 7:34 na zegarach i przy pogodzie, a dokładnie przy tym, co działo się w ostatnich kilkunastu godzinach, jeszcze o poranku zostaniemy. Przy telefonie jest starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: No, to była rzeczywiście bardzo intensywna noc dla strażaków, ponad 1000 interwencji, przede wszystkim na południu Polski, prawda, panie kapitanie?
4: Tak, w poniedziałek odnotowaliśmy ponad 1124 interwencje, najwięcej w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim. Natomiast od północy do dzisiejszego poranka odnotowaliśmy 70 takich zdarzeń, najwięcej w województwie mazowieckim. W większości interwencje to dotyczy usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czyli wiatrołomów, oraz wypompowywania wody z zalanych posesji i umieszczeń. Dodatkowo zabezpieczaliśmy 43 uszkodzone dachy i z informacji, jakie Państwa Straż Pożarna posiada. Dwie osoby zostały ranne w województwie małopolskim, dokładnie w Krakowie. Odniosło obrażenia wskutek przewróconego drzewa.
3: Panie kapitanie, a jakie są prognozy na dziś? I to czy też one sprawiają to, że dzisiaj pozostaniecie jeszcze w gotowości, jeśli chodzi o ewentualne interwencje?
4: Jednostki ochrony przeciwpożarowej cały czas są w gotowości do podjęcia niezwłocznych działań ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie ta strefa opadów znajduje się w północno-wschodniej Polsce, czyli tam województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Natomiast aktualnie intensywność tych opadów, jak również silnego wiatru, jest większa. Wskutek tych interwencji nie ma tak wiele. Niemniej jednak cały czas monitorujemy też sytuację i alerty pogodowe, jakie wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: I dlatego też warto słuchać radiowej Jedynki, bo o tych alertach też mówimy. Niemniej spokojnego dnia życzymy, panie kapitanie. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sygnałach dnia. A teraz na zegarach 7:36. No i no taki dziś nam się motyw przewodni jedzeniowy zrobił.
2: Po pierwsze, ekonomia.
3: Bo było już o parmezanie, było o pomidorach, było o mizerii na słodko, były czeskie knedliki i no, mięso z indyka w kapuście pekińskiej. Taka wariacja na temat czeskiej kuchni, o której mówił Maciek Jastrzębski. No a Błażej Prośniewski, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: O tym, że podobno w polskiej gastronomii też jest boom.
5: Tak, polska gastronomia bije kolejne rekordy i to mimo rosnących cen i ograniczenia wydatków przez konsumentów, liczba placówek serwujących jedzenie przekroczyła właśnie 100 tysięcy. Co ciekawe, szczególnie szybko rozwijają się tak zwane food trucki, których tylko w pierwszym półroczu 2026 przybyło blisko 700. Rzeczywistość jednak nie jest tak różowa, jak może ją malować wspomniana chociażby przed chwilą liczba nowych food trucków. Bartosz Frydulski ze Stowarzyszenia Food Trucking Polska przyznaje, że choć obserwujemy obecnie boom na samochody gastronomiczne, to jednocześnie, jak dodaje, to jest dość trudny biznes.
6: Przed sezonem zawsze przybywa samochodów gastronomicznych. To taki trend jest stały. Po sezonie te auta się wyprzedają, bo nie każdemu sezon pójdzie dobrze. Jedni zarobią, drudzy nie zarobią. Więcej osób mam wrażenie, że jednak wychodzi z tego biznesu niż w niego wchodzi. Na pewno boom mogło też spowodować firmy typu kebaby, lody, które udzielały franczyz. Tutaj dużo osób w to też weszło, ale widać w internecie, że jest masa niezadowolonych osób z tego rozwiązania. Bardzo dużo tych przyczep teraz jest wystawionych na sprzedaż.
5: No a dlaczego w ogóle ludzie myślą o wejściu w taki biznes? Wielu z nich zapewne jest mamionych potencjalnymi wysokimi zyskami, no ale są i tacy, którzy marzą o założeniu własnej restauracji, jednak wysokie koszty takiej inwestycji skutecznie ich do tego zniechęcają. No i w tym kontekście food trucki jawią się jako tańsza i też bardziej elastyczna alternatywa. Co ciekawe, wiele takich food trucków funkcjonuje de facto trochę jak stacjonarna restauracja, bowiem są one ustawione w jednym miejscu. Wiele z nich też oferuje możliwość dostawy. No a przy tym koszty założenia takiego biznesu są znacznie niższe, bowiem tu mówimy o kwotach rzędu 40 tysięcy w górę. Tymczasem otwarcie w cudzysłowie tradycyjnej restauracji średniej wielkości to jest wydatek na poziomie co najmniej 200 tysięcy złotych, a więc pięciokrotnie

0: krotnie więcej. A do tego, jak mówi Jarosław Uściński, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, dochodzą jeszcze wysokie miesięczne koszty utrzymania.
1: Koszty, które zaczęły razem z inflacją od 2019, od wiosny rosnąć, one zmieniły bardzo dużo i pewne biznesy przestały się opłacać, pewne po prostu gorzej idą, a niektórych już w ogóle ludzie nie chcą otwierać. Teraz jeżeli otwierają się restauracje, oczywiście, zobaczcie jakie, spektakularne, które mają bardzo wysoki boom, w Warszawie to widać. Są też restauracje, które mają potrzeby zrobić 600 tysięcy obrotu, żeby zamknąć poziom zero i to nie są restauracje, które mają 1000 metrów kwadratowych, bo takie są ich stałe koszty.
0: No a to wszystko sprawia, że usługi gastronomiczne w ostatnim czasie mocno zdrożały, a dla wielu są one już na tyle wysokie, że albo wybierają tańszą alternatywę, albo ograniczają liczbę wyjść, albo po prostu w ogóle rezygnują z wyjścia do restauracji.
2: O czym mówił Błażej Prośniewski, czyli inwestycja w food truck, ja tylko dodam, alternatywna wersja to mobilna gastronomia albo autokuchnia, takie mi się spodobało. To inwestycja w taki biznes wcale nie jest taka różowa, jak mogłoby się wydawać.
0: Niekoniecznie można na tym faktycznie zarobić, więc wszyscy ci, którzy myślą o tym, powinni bardzo dobrze się zastanowić, czy faktycznie chcą ponieść takie ryzyko.
2: Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia we wtorek za 17 minut, godzina 8. Węgry teraz. Wracamy do tego wypadku, który wydarzył się na Węgrzech, gdy pielgrzymi wracali z Medjugorje. Mówiliśmy już w aktualnościach radiowej Jedynki o tym, że 21 pielgrzymów wróciło już wczoraj do Polski takim specjalnym samolotem. Całą sytuację śledzi także tam na Węgrzech Anna Orzeł, z którą teraz się słyszymy. Aniu, ty jesteś w Egerze. Dzień dobry. Powiedz, proszę, o
2: tym dobry.
1: Specjalnym transporcie, no ale także o sytuacji tych osób, które są jeszcze w węgierskich szpitalach.
2: Faktycznie tutaj przyleciał specjalny samolot, taka specjalna misja medyczno-dyplomatyczna. Lekarze, dyplomaci z Polski odwiedzili wszystkie szpitale.

0: Było ich cztery, czy jest ich cztery, w których leczeni byli poszkodowani w tym wypadku. I wspólnie polscy, węgierscy lekarze podejmowali decyzję, którzy poszkodowani mogą wracać do Polski i jakiego rodzaju środkiem transportu. 22 osoby mogły wracać tym rządowym samolotem, który pierwotnie miał startować w Budapeszcie, ostatecznie wystartował z lotniska w Debreczynie, ponieważ tutaj po prostu było łatwiej dojechać i ta podróż trwała krócej, co oczywiście było korzystne dla tych osób. Odlot też przyspieszono, bo prognozy ostrzegały przed burzami, więc żeby nie było żadnych zawirowań, żeby ci ludzie nie musieli potem czekać. Uznano, że tak będzie po prostu lepiej. Międzylądowanie w Rzeszowie. I tutaj pacjenci po prostu trafili do szpitali, miejsca czekały, lekarze czekali, całe zespoły. Także od razu się nimi zaopiekowano. 5 osób opuściło szpital, ale nie skorzystało z tej rządowej oferty. I ci ludzie na razie tutaj zostali, ponieważ tutaj przyjechali też ich bliscy, albo też bliscy pozostali na przykład w szpitalu. Tak? W związku z tym mamy 21 osób wróciło, jedna osoba zrezygnowała z tego lotu, wróciła z rodziną. Na własną rękę. 18 pacjentów wciąż mamy w szpitalach, 5 ten szpital opuściło, bo zostali wypisani, ale są tutaj na Węgrzech. A stan dwóch kolejnych osób jest wciąż przedmiotem dyskusji polskich i węgierskich lekarzy, bo te urazy no, po prostu są na tyle poważne, że trzeba ograniczyć ryzyko transportu do niezbędnego minimum. I w takiej sytuacji są rodzice, a w zasadzie mama pani Angeliki z Rzeszowa.
1: Tata wyszedł, mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, to dopiero będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jak najszybciej wrócimy do Polski. Oni wrócą.
0: Kierowcę przesłuchano, zatrzymano. Taka osoba na Węgrzech może pozostać w dyspozycji policji 72 godziny, a nie 48 godzin, tak jak w Polsce. Mężczyźnie zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar, a dzisiaj węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do tego wypadku, trafi do aresztu i stąd też nasza podróż do Miszkolca, gdzie ta decyzja zapadnie.
2: O tym wszystkim mówiła Anna Orzeł, prosto z Węgier, miejscowość Eger. Aniu, bardzo ci dziękuję za te informacje. Jeszcze tylko dodam, no bo wrócę do tego, że 21 osób wróciło już do kraju. Mówiliśmy o tym, że w większości oni pochodzili z Podkarpacia. Jak mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, jest już gotowe także wsparcie psychologiczne dla tych osób, które mogłyby go potrzebować, a w większości takiego wsparcia będą potrzebowali. Mamy przygotowanych psychologów, którzy mogą przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, pomocy. Dzisiaj do tej grupy dołączyło 2 psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, mówiła wczoraj Teresa Kubas-Hul.

0: To brytyjski zespół Jungle i singiel Sunshine z albumu, który, no można powiedzieć, jest jeszcze cieplutki, bo wydany został 4 dni temu zaledwie. No a piosenka bardzo przyjemna, przyznają państwo, po tych ulewach Sunshine idealnie nam pasuje. To Sygnały Dnia, Radiowa Jedynka, za 9 minut godzina 8 i w studiu już Agata Kondzińska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No z ulgą ten deszcz witam, słuchaj.
0: Ja powiem ci
1: bardzo
0: też.
1: Bardzo przyjemnie, wreszcie przyjemna noc, okna otwarte, ojejku. Jest czym oddychać.
0: Czy będzie przyjemnie po 8, ty mi powiedz.
1: A no to lepiej się okaże, a to się okaże, czy gość będzie zdyscyplinowany i będzie odpowiadał na pytania, tak jakbyśmy chcieli, żeby słuchacze się dowiedzieli wszystkiego.
0: A będziesz się pytała między innymi o Trybunał Konstytucyjny?
1: No, no widzisz, miało być spokój, miało być odpolitycznienie. Tutaj jeden z najbliższych współpracowników premiera, pan już były minister Maciej Berek, idzie do Trybunału Konstytucyjnego. No może trochę się zapędziłam z tym, idzie. Bo jeszcze po drodze, żeby dojść, musi przejść przez Sejm, a tu już są wątpliwości. Tak jak wątpliwości budzi kandydatura wśród komentatorów prawniczych, to w Sejmie też są wątpliwości partii koalicyjnych, a na końcu jeszcze jest prezydent, a jeszcze dalej, jeszcze drugi koniec jest, przepraszam cię bardzo, końców jest trochę, jest jeszcze Bogdan Święczkowski, który albo dopuści do orzekania, albo nie, więc czy ta historia z Maciejem Berkiem się skończy na korytarzu, czy na sali rozpraw. No i co, kiedy minister będzie rozpatrywał ustawy, które sam pilotował w rządzie.
0: I o to będziesz pytała?
1: Jacka Karnowskiego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, posła Koalicji Obywatelskiej.
0: Zapraszamy, ta rozmowa o 8.15, ale jeszcze jeden gość pojawi się przed godziną 9. To będzie Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Będę pytać o te kontrole autokarów i o bezpieczeństwo podróżnych, którzy jadą w takie dłuższe podróże właśnie autokarowe. To po 8.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To nie są zwykłe wakacje.
13: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
12: Więcej na caritas.pl/dzieci.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ auto ciężarowe uderzyło w bariery. Chodzi o 9 kilometr i jest nie w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się pasem lewym. Na Krajowej 94 w województwie opolskim doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki, dokładnie w brzegu na kilometrze 141. Jezdnia jest tam częściowo zablokowana, obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz województwo podkarpackie i wieści od państwa. Słuchamy.
15: Witam, Sławek z Rzeszowa. Chciałem poinformować, że właśnie na rondzie Ulmów zderzyło się co najmniej 4 samochody, w tym autobus.

0: komunikacji miejskiej, także osoby wjeżdżające od strony Trzebowniska powinny wybierać inną alternatywną drogę, bo wjazd starą 19 jest do Rzeszowa zakorkowany.
1: A zakorkowane są także inne trasy dojazdowe do Rzeszowa. Od strony Tarnobrzega, Barwinka, Sokołowa Małopolskiego, Sędziszowa Małopolskiego, a także Łańcuta. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się w Warszawie na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także przybywa samochodów na południowej obwodnicy na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, podobnie na Krajowej 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii oraz na Krajowej 7 na północ od stolicy. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
2: Jest 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech, może zostać aresztowany. Dziś decyzja sądu.
2: Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Południe Polski sprząta po ulewach.
3: Krutek poczuł już jesień. Słynny bocian z Mazur wyruszył w drogę do Afryki.
2: Węgierski sąd zdecyduje dziś, czy po tragicznym wypadku kierowca polskiego autokaru trafi do aresztu.
3: W nocy z soboty na niedzielę autobus z pielgrzymami z Podkarpacia zjechał z drogi i przewrócił się na prostym odcinku autostrady. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.
2: Według wstępnych ustaleń kierowca zasnął w trakcie jazdy. Sprawę na miejscu na Węgrzech śledzi nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Z Michałem się teraz łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak wygląda śledztwo? Kto je prowadzi?
4: Obecnie postępowanie prowadzą jednocześnie polska i węgierska prokuratura. Polski prokurator, policjanci oraz biegły z zakresu ruchu drogowego uczestniczyli w ponownych oględzinach wraku rozbitego autokaru. Węgierskie służby mają też przekazać pełną dokumentację dotyczącą okoliczności katastrofy, w tym dane z tachografów, które pozwolą ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny przed tragicznym wypadkiem, no i czy kierowcy mieli odpowiednio długą przerwę w czasie jazdy. Sprawa została zakwalifikowana przez prokuraturę okręgową w Krośnie jako nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Za to grozi do 8 lat więzienia i wkrótce będzie wiadomo, czy kierowca będzie sądzony w Polsce czy na Węgrzech.
5: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
4: Powiedziała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Węgierska policja zatrzymała kierowcę na 72 godziny. No i dzisiaj sąd w Miszkolcu może zdecydować o aresztowaniu go na 30 dni. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zamierza zapewnić swojemu kierowcy niezbędną pomoc prawną.
2: Z węgierskiego Egeru Michał Makowski, który lada chwila do Miszkolca rusza. Dziękujemy za relację.
3: W aktualnościach teraz sprzątanie po nawałnicach. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Deszcz zalewał piwnice i drogi.
2: W sumie w całym kraju strażacy ponad 1100 razy wyjeżdżali do akcji. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
3: Ulewy przesuwają się teraz na północny wschód kraju. Tam obowiązują alerty pierwszego stopnia.
2: Maciej Berek, odwołany z rządu, jest już oficjalnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.
3: Głosowanie na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Oprócz Berka kandydować ma też zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
2: Pytania o kandydaturę bliskiego współpracownika Donalda Tuska padną w sygnałach dnia już za niecały kwadrans. Agata Kącińska porozmawia z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.
7: To są aktualności jedynki.
3: W nich coraz poważniejsza sytuacja na kanale Gliwickim. Służby wyłowiły już ponad 300 kg śniętych ryb.
2: Przyczyną może być gwałtowny rozwój tzw. złotej algi. Weryfikują to służby weterynaryjne, mówi Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
8: Na bieżąco o przebiegu tych wszystkich zdarzeń informowane są właściwie.

0: instytucje, takie jak chociażby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, ale także Polski Związek Wędkarski, czy inne służby zarządzania kryzysowego.
1: Nie bez znaczenia jest sytuacja hydrologiczna. Trwająca w Polsce susza oznacza niższe przepływy w korytach, wyższą temperaturę wody i mniejsze rozcieńczenie zanieczyszczeń.
2: Słynny bocian Krutek pożegnał Mazury, wyruszył do ciepłych krajów. Jego lot znów będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
1: Krutek zawsze wraca na Warmię i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje na południe. Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrod mówi, że do pokonania może mieć nawet 10 tysięcy kilometrów.
3: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam? Trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć.
2: W tym roku Krutek miał problemy z powrotem na Mazury. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam bocian celebryta odzyskał siły.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi WTA 1000. W nocy z poniedziałku na wtorek trzy Polki rywalizowały tam w trzeciej rundzie. Wygrała tylko Iga Świątek, pokonując Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-6, 6-1. O szczegółach Jan Pachlowski.
5: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Frank z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach staram się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Frank Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem.
4: Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla podczas badmintonowych Mistrzostw Świata w stolicy Indii, Nowym Delhi. W pierwszym spotkaniu Polki pokonały egipską parę Yusri Hani 2-0. Na koniec o bezkompromisowym działaniu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. Niedawno krytycznie wypowiedział się o pomyśle prezydenta Gianniego Infantino, który chciał powołać specjalną organizację, nadać jej prawa do zarządzania najważniejszymi imprezami, w tym Mistrzostwami Świata, i sprzedać prywatnym inwestorom około 20% udziałów. Mający francuskie i szwajcarskie obywatelstwo Lamour stwierdził, że jest to projekt jednego człowieka, a on i inni działacze poczuli się oszukani pozbawionym otwartości zachowaniem szefa. Dziś nie pracuje już FIFA.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Pogoda. Przez większą część dnia będzie pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie zagrzmi. Wieczorem możliwe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyrównana od 18 do 20 stopni, trochę chłodniej na krańcach wschodnich i południowych do 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Duke Dumont i Ocean Drive w radiowej jedynce, 14 minut po 8.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w ten wtorkowy poranek. To jest 18 sierpnia, 230 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 135 dni nam zostało. Słońce wzeszło o 5.24, zajdzie o 19.54. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 30 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 17 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 48 minut. A ja właśnie widzę, że po raz pierwszy nad Warszawą wyszło słońce. Imieniny dzisiaj obchodzą Bogusława, Bronisław, Eryk, Eryka, Firmin, Helena, Ilona, Jan, Laura, Lena, Ludwik, Nela, Paula, Tacjana i Włodzimir. Oczywiście najlepsze życzenia dla Państwa od całej radiowej jedynki. No a w sygnałach dnia już teraz gość, a rozmawia Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, Maciej Berek, do niedawna jeden z zaufanych pracowników pana premiera, został zgłoszony przez klub Koalicji Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Czy będą głosy koalicjantów dla tej kandydatury?
3: Jestem przekonany, że koalicjanci ocenią i oceniają bardzo dobrze dotychczas pracę pana ministra dotychczasowego Macieja Berka, który jest świetnym prawnikiem, doktorem prawa, jest bardzo dobrym organizatorem i człowiekiem jednak pewnego kompromisu, ale i twardej ręki. Jest urzędnikiem przede wszystkim, a nie politykiem, nie jest członkiem partii politycznej. Oczywiście myśmy mieli inny pomysł, nie ukrywajmy na to. Skierowaliśmy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Chcieliśmy jego w pewnym sensie wyczyszczenia, ale nie uzyskaliśmy zgody drugiej strony sceny politycznej. Co więcej, pan Święczkowski, na którym powinny ciążyć poważne zarzuty używania Pegasusa także do celów prywatnych, bo on podsłuchiwał prywatnie, chciał sobie podsłuchiwać rozmowy, takie podejrzenia są, czy miał specjalne pieniądze za używanie apartamentu i też je przyznawał, jest szefem Trybunału, jednej z najbardziej ważnych instytucji państwa polskiego. I teraz mówi się tak, wy to tak bądźcie do końca wszystko korekt, a my będziemy robić co chcemy. Wobec tego rozumiem, że takim jest zamysłem pana premiera, to żeby wysłać bardzo dobrego, sprawnego, obeznanego z prawem urzędnika, żeby jednak ten Trybunał wyporządkować, a nie podporządkować
2: ale
3: politycznie.
2: Panie ministrze, na czym polega ta szarża pana premiera? Bo są już sędziowie, od których przysięgę przyjął prezydent Karol Nawrocki. Są inni sędziowie, którzy ślubowali też w Sejmie i oni siedzą na korytarzu, nie są dopuszczani do orzekania. Dlaczego panu ministrowi Berkowi miałoby się to udać? Znaczy, co zrobi pan minister Berek tak? Jaki jest plan na pana ministra Berka w Trybunale Konstytucyjnym?
3: Dlatego, że pan Maciej Berek, doktor prawa, do tej pory pokazał, że jest człowiekiem bardzo skutecznym. Mamy rzeczywiście, jak pani redaktor powiedziała, taką dziwną sytuację tych wszystkich, którzy płaczą teraz, jak to ma być upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, że no, mamy sytuację dość kuriozalną, to jest w ogóle ośmieszającą państwo polskie, także na arenie międzynarodowej, że czterech sędziów, bardzo poważnych ludzi z dorobkiem konstytucjonalistów prawa, siedzi na korytarzu w sądzie. No, to jest coś kuriozalnego, a Trybunałem zarządza przyjaciel z roku Banity, uciekiniera do Stanów Zjednoczonych, pana Ziobry i pewnie też Romanowskiego, który gdzieś schował się pod skrzydła KGB i nie dopuszcza tych ludzi do orzekania. Raczej ta Trybunał ma w tej chwili twarz właśnie pana Święczkowskiego, pani Pawłowicz.
2: No i jak pan Berek to zmieni?
3: Pan Berek to zmieni, dlatego że za chwileczkę będzie to, że normalni ludzie, przepraszam, że tak powiem, ludzie nie z powołania politycznego, nie będący członkami partii politycznych i nie będących członkami tych gremiów, tych partii, jak właśnie Pawłowicz, Piotrowicz, będą mieli większość w tym Trybunale.

0: przypuszczam, że będzie jednak organizował ten Trybunał na nowo.
1: Jako prezes?
0: Nie jest powiedziane, czy jako prezes, czy nie. Myślę, że tutaj pan Maciej Berek, bo już pan były minister Maciej Berek jest osobą, która nie musi być osobą pierwszoplanową. Może być także osobą, która bardzo sprawnie zarządza instytucją państwa, jak pokazało to w rządzie. Nie mając zawsze, nie ulegając wpływom poszczególnych polityków. To jest bardzo ważna cecha pana ministra Berka.
1: A jeśli prezydent nie zaprosi pana Berka do pałacu, żeby złożył ślubowanie?
0: Według...
1: Bo są już takie zapowiedzi, ja tylko odpowiem sekundkę, Przemysława Czarnka, który zgaduje, że właśnie pan prezydent może mieć wątpliwości dotyczące tej kandydatury.
0: No ale jakie wątpliwości pan prezydent ma także wobec pozostałych czterech sędziów wybranych przez parlament? Ja rozumiem, że pan Bogucki chciałby mówić, że pan prezydent może robić co chce. Nie, pan prezydent spełni funkcję bardzo najważniejszą w państwie i ta funkcja powinna być transparentna. I pan prezydent, jeżeli nie chce przyjąć ślubowania od sędziów, to powinien powiedzieć dlaczego. Jeżeli nie chce dać awansu szefom służb specjalnych, którzy walczą o bezpieczeństwo Polski, też powinien powiedzieć dlaczego.
1: Ale nie daje i nie mówi dlaczego, bo generałowie, znaczy bo nominacje generalskie czekają dla szefów służb specjalnych, jak pan powiedział, aby było SKW.
0: Wobec tego my nie będziemy też czekali biernie, ale poczekajmy, nie zdradzajmy wszystkich planów do końca.
1: A pan zna ten plan?
0: Przypuszczam, że...
1: Czy tylko premier go zna?
0: Jestem przekonany, że żeby plan dobrze przeprowadzić w trudnej sytuacji, to jak najlepsza i najmniejsza ilość osób powinna go znać.
1: Ale pan go zna?
0: Przypuszczam, że przewiduję, jak on powinien wyglądać, ale na ten temat z panem premierem nie rozmawiałem.
1: Rozumiem. Koalicjanci chyba też nie, bo czują się zaskoczeni.
0: Czują się zaskoczeni, ale pamiętamy, jak było... z takim wyrzucaniem hejterów Jacka Kurskiego z telewizji publicznej. Jak wszyscy mówili, na początku wszyscy płakali, że wszyscy robią to nieudolnie ze strony koalicji rządzącej. Jak pan minister Sienkiewicz zrobił to udolnie, to mówili, że nieestetycznie. Tak samo pamiętajmy, że rozdzieliliśmy funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości przy niesprzyjającym nam prezydencie. I pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński dostał dwóch kandydatów, wybrał jednego, pana prokuratora Seremeta. Oczywiście PiS to zniszczył i pan Ziobro mianował prokuraturem generalnym swojego świadka na ślubie przyjaciela. No bo taki prokurator pewnie mu krzywda nie, albo Romanowskiemu, ani Mateckiemu nie zrobił. No bo taką oni Prawo i Sprawiedliwość widzą. No i mamy taką sytuację,
1: pan mówi, że... Pan o prokuratorze krajowym, tak?
0: Tak. Barskim. Mówię o Barskim, który był prokuratorem, prokuratorem krajowym.
1: Tak.
0: Świadkiem na ślubie Ziobry. No i tutaj połączyli znowu tę funkcję. I teraz do nas się mówi, rozłączcie. Tylko może najpierw trzeba jednak doprowadzić do tego, że w prokuraturze byli prokuratorzy rzeczywiście niezależni. Bo z jednej strony, jak śledztwa jakieś biegną za wolno, to mówią, dlaczego pan Żurek nie przyspieszy. A z drugiej strony mówią, ale jak pan Żurek ma wpływać na niezależność prokuratorów, przecież są niezależni.
1: A czy tylko polityk może posprzątać się w prokuraturze, czy też może to zrobić
0: właśnie pan Maciej Berek nie jest według mnie politykiem, jest urzędnikiem. Jest to wysokiej klasy urzędnik. I bardzo sprawny urzędnik, który nie ulega wpływom poszczególnych frakcji politycznych.
1: Czyli pan odpiera ten zarzut upolitycznienia?
0: Absolutnie odpieram ten zarzut, bo nie jest posłem jak pani Pawłowicz czy pan Piotrowicz.
1: Ale jest jedną z najważniejszych osób w rządzie, która kontroluje innych ministrów polecenie pana
0: ale
1: premiera.
0: Ja pamiętam, że gdyby pan Morawiecki słuchał na przykład szefa prokuratorii generalnej i prawników swoich czasów, to nie zrobiłby wyborów kopertowych, bo oni by dawali mu negatywną opinię. Więc w rządzie też są ludzie bardzo niezależni, którzy są urzędnikami, a nie politykami.
1: Pan o wyborach kopertowych, był pan też w komisji śledczej, która badała te historie, ale ja chciałam pana zapytać, bo za rok wybory, a wciąż nie ma raportu finalnego z prac komisji śledczej Pegasusa. Pan też był słuchany. Czy czuje się pan rozczarowany, że to tyle trwa?
0: Ja nie czuję się rozczarowany, bo w mojej sprawie trzy osoby mają zarzuty. Pan W, który był szefem tego CBA, przepraszam, w Warszawie, który kierował tą całą akcją podsłuchiwania.
1: No tak, ale to praca śledcza.
0: Pani S także i miał także szef Sopockiego Klubu Tenisowego, który razem z panem W chcieli, no teraz zresztą ten pan szef CBA jest wiceprezesem tego klubu. Tam chodziło także o nieruchomości naprzeciwko Grand Hotelu. O 2 hektary ziemi. No ale są zarzuty.
1: Tylko są to jest

0: dla wielu osób.
1: Ja pytam o pracę poselską. Ale
0: ta komisja też, na przykład moja sprawa najpierw wyszła na w tej komisji. Myślę, że ta komisja spełniła swoją rolę, też pokazała, jak pan Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości i uciekł na końcu do Stanów Zjednoczonych. Najpierw na Węgry, gdzie pewnie służby specjalne dowiedziały się, co się miały dowiedzieć sprzyjające Putinowi. Tak samo pan Romanowski. Widać było, teraz chciałby list żelazna, widać jak ucieka przed prokuraturą. No to jest w ogóle nieprawdopodobne, że ktoś jest tak bezczelny, że chce list żelazna, a najpierw ucieka przed prokuraturą. To nie jest tak, że jego te zarzuty spotkały tam gdzieś za granicą, zaskoczył go i mówi, dajcie mi list żelazny, to ja wrócę. Nie, on najpierw złamał, mówiąc, że będzie się stawiał na polecenie prokuratury, wszystko złamał. Ale co z grozą jest pytanie, co powiedział służbom specjalnym już Orbana, on i Ziobro. Orbana, który był przyjacielem Putina, jest przyjacielem Putina. Czy teraz, co tam opowiada w Naddniestrzu, co odpowiada...
1: No nie wiemy, czy jest w Naddniestrzu. Wiemy, że list został wysłany z Naddniestrza, a mecenas reprezentujący pana Romanowskiego powiedział, że jego klient przebywa poza granicami Unii Europejskiej.
0: Ale jednak ktoś zaprzyjaźniony z panem Romanowskim, czy dla niego pracujący, wjechał do Naddniestrza i nadał ten list. I to jest też pewien sygnał.
1: Ale po co, pana zdaniem?
0: Może to jest sygnał, słuchajcie, ja mam bardzo wiele do powiedzenia, powiem to KGB, jak mnie nie
1: odpuścicie. Ale że tu grozi, tak?
0: Może tak, nie wiemy. No, no, w każdym razie ludzie, którzy są oskarżeni także o prywatne korzyści majątkowe, bo tutaj, tak jak z panem Mateckim, w akcie oskarżenia jest jednoznacznie, że była koperta dla Darka za dotację, tak tutaj, zresztą pan Matecki też stara się uniknąć, chociaż akt oskarżenia odpowiedzialności, przedłużając tą sprawę sądową.
1: Ale jest. No, pan Matecki jest sprawuje mandat posła. I
0: ale jest, ale PiS bierze za nich wszystkich odpowiedzialność. To są ludzie PiSu, co więcej, jeden z wiceszefem PiSu, pan Ziobro. Pan Ziobro także przyjął dotację, pewną donację od, dla swoją fundację od Zonda Krypto, ponad 400 tysięcy złotych. Myślę, że tutaj PiS daje im rękojmę i to nie jest tylko wina Romanowskiego, Ziobry, Mateckiego, to jest wina całego PiSu, bo oni dają im rękojmę.
1: Gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Z naszym gościem rozmawia Agata Kondzińska.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Ja natomiast o 8.40 o bezpieczeństwie przejazdów autokarowych porozmawiam z Markiem Konkolewskim, zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

0: Przyszedł do ciepłych krajów, przed nim 10 tysięcy kilometrów.
1: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki czy też polowania.
0: Na jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
2: Pogoda.
3: Jeśli dobrze pamiętam, to Bocian Krutek niedawno został ojcem, więc jak rozumiem, urlop ojcowski zamierza spędzić w ciepłych krajach. Taki telefon mamy w sygnałach dnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Na Choszczyno, zachodniopomorskie. U nas dzisiaj od rana 14 stopni. Taki lekki chłodek, czuć troszkę jesieni. Na szczęście słoneczko się przewija, więc jest jeszcze pozytywnie. W ciągu dnia ma dojść do 20 stopni, więc dzisiaj się nie poopalamy, nie popływamy na supach.
3: Rzeczywiście dzisiaj pogoda zdecydowanie nie na opalanie, bo raczej pochmurno w całej Polsce, chociaż pod wieczór mają się jakieś rozpogodzenia pojawić. Na szczęście powoli już odchodzi od nas ta dość niebezpieczna, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu. Z jednej strony ten deszcz jest potrzebny, a z drugiej, jak już mówiliśmy, strażacy od wczoraj interweniowali ponad 1100 razy właśnie w związku z tymi ulewami i silnym wiatrem. Na termometrach też raczej dzisiaj bez szaleństw, bo od 18 do 21 stopni. Ciśnienie też niskie, 991 hektopaskali, tyle wyniesie w południe. Natomiast jutro troszeczkę cieplej, do 25 stopni, no ale także mają pojawić się i burze, i przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju i w centrum. To na deser jeszcze pomidory, tak jest, pomidory na deser.
4: Ulubione ciasto pomidorowo-bananowe. Super sprawa, polecam. A jeżeli chodzi o ogórki i mizerię, absolutnie nie na słodko. Kto to tam wymyśla te słodko? Matta, miłego dzionka, pozdrawiam.
3: Również serdecznie pozdrawiamy. No jak to nasz realizator Maciek wymyślił mizerię na słodko.
5: Reklama.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Reklama. Autopromocja.
8: W lecie z radiem opowiemy o największej kolekcji lilii i lotosów w Polsce, która znajduje się w Arboretum Bolestraszyce. Ponadto w audycji Majka Jeżowska, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a Rafał Bała z redakcji sportowej podsumuje Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce.
9: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: I 8:35 na zegarach, w sygnałach dnia, czas na poranny trening szarych komórek. Skoro podróżowaliśmy dzisiaj dokładnie po 7:00 po Czechach, no to nie może być inaczej.
10: Szwajk.
11: Szwajk.
10: Zde.
11: Obecny.
10: Zatim bez diagnozy.
11: Jeszcze bez diagnozy.
10: Tak.
11: Co wam dolega?
10: Posłusznie, hlasy,
11: posłusznie melduje, że reumatyzm.
10: No,
11: co za tak? Akurat wtedy, kiedy jest wojna i trzeba walczyć. I pewnie jest wam przykro.
10: Posłusznie, hlasy,
11: posłusznie melduje, że bardzo.
10: Się mnie to strasznie mrzy.
3: Strasznie mrazi. Pytanie dzisiaj brzmi w naszej zagadce, które polskie miasto jest najbardziej ze Szwajkiem związane? Opisane jest to w czwartym tomie powieści. W tym mieście jest zaułek wojaka Szwajka, jest ławeczka pomnik, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, są szlaki turystyczne śladami Szwajka, no i są też wielkie manewry szwajkowskie. O które miasto polskie oczywiście chodzi? 22 139 22 02.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: I sygnały dnia za 21 minut, godzina 9. Nie milkną echa wypadku, do którego doszło w ten weekend na Węgrzech, w którym to wypadku zginęło 12 pielgrzymów, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Jak mówiliśmy też w naszych aktualnościach, dzisiaj sąd podejmie decyzję, czy kierowca tego autokaru trafi do aresztu, a my teraz o bezpieczeństwie takich autokarowych przejazdów porozmawiamy. W naszym studiu Marek Konkolewski, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dzień dobry, witamy w sygnałach dnia.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Zapowiadacie kontrolę firmy przewozowej, której autokar uległ temu tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Co dokładnie chcecie skontrolować?
3: Może na początku zacznijmy od tego, że ta kontrola oczywiście ona jest związana z tą katastrofą tego autobusu, ale proszę nie rozumieć tego w ten sposób, że myśmy wcześniej nie dokonywali kontroli autokarów należących do tego przedsiębiorstwa, dlatego że od 2020 roku Inspekcja Transportu Drogowego na drodze przeprowadziła 11 kontroli autobusów, które należały do tego przewoźnika i na 11 kontroli jedna kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł za brak wykresówek podczas kontroli, a natomiast druga zakończyła się wszczęciem postępowania w związku z naruszeniem czasu pracy. 9 kontroli było czystych, bezwynikowych, wszystko było w porządku. Mam też kolejną informację, że ten autokar, który uczestniczył w tej katastrofie w ruchu lądowym, dwukrotnie był zarejestrowany przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość. Nie mówię o tym kierowcy, który uczestniczył w zdarzeniu, bo nie mam takiej wiedzy.
2: Ale kierowca tego autokaru.
3: Tak. Natomiast policja także kilkukrotnie kontrolowała autokary tego przewoźnika. A więc to nie jest działanie ad hoc, że nagle zadzwonił pan minister Stanisław Bukowiec albo pan minister Dariusz Klimczak i powiedzieli: proszę zlecić kontrolę. Tak, była stała rozmowa z szefami resortu na bieżąco, natomiast szefowie dobrze wiedzą, że Inspekcja Transportu Drogowego na co dzień taką pracą organiczną dokonuje kontroli autobusów. Od 1 stycznia do dnia dzisiejszego dokonaliśmy prawie 15 tysięcy kontroli autobusów.
2: No właśnie, bo ja chciałam dopytać, bo my bardzo często, także w Radiowej Jedynce, także w tym studiu, rozmawiamy o kontrolach autobusów, autokarów, którymi na wakacje, na wypoczynek zimowy także jeżdżą dzieci. Głośna akcja Bezpieczne Wakacje. Bardzo dużo się mówi o tym, co mogą zrobić

0: rodzice, kiedy mają jakieś podejrzenia co do stanu technicznego pojazdu, czy na przykład kondycji samego kierowcy. A jak wygląda to w sytuacji, w której autokarami na przykład w długie też trasy podróżują dorośli?
1: Jeżeli mamy bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bądź też rok kalendarzowy, który trwa przez ponad, ma 365 dni, to pani redaktor, to nie jest tak, że tylko kontrolujemy wakacje. Mhm. Jeżeli seniorzy, osoby starsze wyjeżdżają na jakąś pielgrzymkę do miejsca kultu religijnego, bądź do jakiegoś miasta o walorach typowo turystycznych, no strzelam, na przykład Malbork, tak, Warszawa, Kraków, tak, no to zawsze taką prośbę o weryfikację stanu technicznego autobusu, tachografu, trzeźwości kierowcy, wymaganego wyposażenia autobusu, wymaganej dokumentacji można złożyć z pewnym wyprzedzeniem do wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, bądź też do wydziałów ruchu drogowego policji i my bezpłatnie takie kontrole przeprowadzimy. A więc mówiąc zwykłym prostym językiem, to nie ogranicza się tylko do bezpiecznych wakacji i do podróży dzieci i młodzieży na zorganizowane formy wypoczynku. Starsi, młodsi, każdy może zgłosić takie zapotrzebowania na kontrolę autobusu i to zrobimy. Natomiast nie dokończyłem rzeczy najważniejszej, bo tutaj pani powiedziała o tej kontroli. Tak, taka kontrola została zlecona. Wczoraj poinformowałem ministra infrastruktury, że został wysłany już dokument z Biura Nadzoru Inspekcyjnego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Tam jest polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli tej firmy, tego przewoźnika. Natomiast inspektorzy z Rzeszowa na początku muszą skontaktować się, skonsultować z prokuraturą, która wszczęła śledztwo w sprawie tej katastrofy w ruchu lądowym na Węgrzech, dlatego że dwa podmioty kontrolne nie mogą prowadzić jednocześnie kontroli, tak? Zarówno prokuratura, jak i też inspekcja. Mam nadzieję, że inspekcja będzie dobrze, tak jak zawsze, dobrze współpracować z prokuraturą. No i co będziemy kontrolować? Będziemy kontrolować zachowanie kierowców, tachografy 6 wybranych autobusów posiadających ważne licencje. Tachografy będą sprawdzane z ostatniego roku. No i zachowania kierowców, którzy korzystali z tych autokarów, ale nie chcę za dużo mówić na temat tej kontroli. O wynikach na pewno media poinformujemy.
0: To ja chciałam jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo w kontekście tego tragicznego wypadku pojawiają się takie głosy, że takie długodystansowe wycieczki autokarowe w ogóle nie powinny odbywać się nocą. Że nie powinno się oszczędzać, powinno się zorganizować nocleg i nie, przepraszam mówiąc kolokwialnie, cisnąć za wszelką cenę po nocy.
1: Wie pani co, to ja zacznę od innej rzeczy. Kontrola stanu technicznego przeprowadzana przez inspektorów i policjantów na drodze. Co taki inspektor albo policjant na drodze może skontrolować, jeżeli chodzi o super nowoczesny, drogi, skomplikowany autobus? Zawsze mówiłem, że jeżeli chcesz spać spokojnie, żeby twoje dziecko dojechało bezpiecznie autokarem do celu, to żeby w umowie najmu autokaru zawrzeć klauzulę, że pomimo tego, że autobus ma ważne badania techniczne, żeby ten autobus w dzień albo przed dzień wycieczki był poddany dodatkowej kontroli na stacji kontroli pojazdów i wówczas płacę 10 zł więcej na łebka, a mam pewność, że ten autobus jest sprawny technicznie. Tamten autobus był sprawny, bo badania techniczne były wykonane chyba 26 lipca tego roku, a więc był sprawny technicznie. Natomiast jeżeli chodzi o tę jazdę nocą, jak pani powiedziała, to są przepisy unijne. Mierz siły na zamiary. Trzeba tak rozmawiać z przewoźnikiem, żeby po prostu planował wyjazd na drogach różnej kategorii, żeby one były bardziej różnorodne, żeby te godziny co do zasady jazdy odbywały się w dzień, ale przede wszystkim nie można oszczędzać na kosztach. Na Boga, jeżeli mam do przejechania 2-3 tysiące kilometrów, to powinien być zapewniony raz, dwa, trzy razy nocleg. My wszyscy, zarówno pasażerowie, uczestnicy, organizatorzy, ale także firma przewozowa bardzo często stara się ciąć koszty. To, że wyjeżdżamy w nocy, to, że podróżujemy w nocy, to nikt nas do tego nie przymusił, bo zarówno jedna i druga strona powinna negocjować.
0: Też.
1: Dokładnie tak, panie redaktor, dokładnie tak.
0: Na Koniec jeszcze, poproszę o króciutki apel do pasażerów, wszystkich, którzy

0: będą teraz podróżowali autokarami. Pasy nie są w autokarze dobrowolne. To nie jest, one nie wiszą tam dla
1: bierzmy
0: ozdoby.
1: Bierzmy przykład z tego, co się dzieje w samolocie. W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. I te pasy, proszę mi wierzyć, nie chcę tutaj wyrażać katastroficznych myśli, ale gdy ten samolot spadnie z 10 tysięcy kilometrów, nic nie pomogą. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie pasażerów, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom, tym, którzy są poszkodowani w takim zdarzeniu. Drodzy Państwo, zapinajmy pasy bezpieczeństwa. Naprawdę, jeżeli ktoś mnie w tej chwili w autobusie słyszy, sprawdźcie jeden po drugim, jeden na drugiego, zróbcie efekt domino. Wow, zapinamy pasy bezpieczeństwa. O to was proszę.
0: Taki apel od Marka Konkolewskiego, zastępcy głównego inspektora transportu drogowego w Sygnałach Dnia. Pięknie dziękuję za to rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, szerokości życzę wszystkim.

0: Za 9 minut godzina 9. Jeszcze a propos bezpieczeństwa takich autokarowych przejazdów i zapinania pasów bezpieczeństwa, to teoretycznie kierowca nawet nie powinien ruszyć z miejsca, jeśli wszyscy pasażerowie mają niezapięte pasy. Jak możemy się domyślić, bardzo rzadko się to dzieje. W sygnałach dnia jeszcze rozwiązanie naszej zagadki porannego treningu szarych komórek. No, oczywiście państwo poradzili sobie świetnie. Pytałam o polskie miasto najbardziej związane ze Szwajkiem.
1: Jeśli chodzi o polskie miasto związane ze Szwajkiem, no to Przemyśl. Tylko i wyłącznie Przemyśl.
2: Oczywiście chodzi o miasto Przemyśl.
3: Miastem związanym ze Szwajkiem jest Przemyśl. Byłem właśnie niedawno w Przemyślu. Na ławeczce ze Szwajkiem siedziałem.
0: No właśnie, tam jest ławeczka wojaka Szwajka. Jest też stowarzyszenie, które organizuje bardzo dużo ciekawych inicjatyw. No i o Przemyślu można w czwartym tomie powieści też przeczytać. Agnieszka Kunikowska jest w studiu po urlopie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: dobry.
1: Ostatnio dużo osób tak witam, że wszyscy po urlopie. Dzień dobry, Agnieszka.
0: I czekasz, aż ciebie ktoś tak powita. Życzę ci, żeby to było...
1: Już okazję.
0: Już niebawem.
1: Kwiatowo będzie u ciebie.
0: Tak, tak. Kwietnie, wodnie. Wodnie? Tak, chyba tak. Bo będziemy mówić o takim miejscu, w którym jest największa w Polsce kolekcja lotosów i lilii wodnych. Wybierzemy się do Arboretum w Bolestraszycach, ale także odwiedzi nas... Poniekąd połączymy się z Majką Jeżowską, którą będzie można usłyszeć w Tarnowie w tę sobotę.
1: W lecie z radiem zaprasza Agnieszka Kunikowska i ja również zapraszam. Pięknie dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądku.

0: ogniska i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Konin Wschód a Modła doszło do zderzenia auta osobowego i busa na kilometrze 260. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Uwaga na trasie ekspresowej S5, także w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 9 niedaleko miejscowości Mikoszki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia i ruch odbywa się pasem lewym. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Cały czas kilkukilometrowy zator utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka. Na ekspresowej 8 zdecydowanie wolniej jedzie się także na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, a także pewne spowolnienia obserwujemy na fragmencie remontowanym pomiędzy Radzyminem, węzłem Niegów a Wyszkowem. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. A spory ruch utrzymuje się też na A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w stronę Berlina. Zakorkowana jest trasa ekspresowa, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu, a podobnie droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
8: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, już 9.

0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Це Polskie Radio. Ви слухаєте передачу «Літо з Радіо».
2: Говорить Польський Розглас. Послухайте пожад «Літо з Розгласом».
3: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
4: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
5: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
6: Bielsko-Biała, Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy, a w najbliższą sobotę Tarnów. Jesteśmy już daleko za półmetkiem trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej, ale jeszcze po Tarnowie będą Gołdap i finał w Białych Błotach. I jeszcze będzie okazja, żeby wziąć udział w plenerowej audycji.

0: pobawić się na rodzinnym pikniku Lata z Radiem i posłuchać przebojów na koncercie. Jeszcze wciąż jest też okazja, żeby wygrać rower w naszym konkursie Ścieżki z Jedynką. Czekamy na Państwa 60-sekundowe filmiki z ulubioną trasą. I wakacje marzeń też czekają. Dzisiaj kolejne pytanie w konkursie i szansa na zdobycie punktów. A na to, by przedstawić aktualności radiowej Jedynki, czeka już Anna Kowalczuk.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech już pod opieką lekarzy w Polsce. Do kraju wróciło 21 osób. Maciej Berek ma uporządkować chaos w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że to dobry kandydat, przekonywał w radiowej Jedynce Jacek Karnowski. Solanin kończy 18 lat. Impreza potrwa 6 dni. Na urodzinach festiwalu pojawią się filmowe gwiazdy. Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Wszyscy bezpieczni. Ostatecznie na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała z lotu. Wybrała powrót do domu z rodziną. W nocy z soboty na niedzielę autobus z pielgrzymami z Podkarpacia zjechał z drogi i przewrócił się na prostym odcinku autostrady. Zginęło 12 osób. Przyczyny tragedii bada prokuratura w Krośnie. O szczegółach Anna Orzoł.
2: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i polskie i węgierskie, dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
2: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Maciej Berek był urzędnikiem, a nie politykiem, przekonuje Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. W radiowej Jedynce zapytaliśmy wiceministra funduszy i polityki regionalnej o zarzuty pod adresem kandydata KO do Trybunału Konstytucyjnego. Karnowski zapewnił, że za Berkiem przemawia jego doświadczenie, a najważniejszym zadaniem będzie odpolitycznienie Trybunału.
4: Pan Berek to zmieni, dlatego że za chwileczkę będzie to, że normalni ludzie, przepraszam, że tak powiem, ludzie nie z powołania politycznego, nie będący członkami partii politycznych i nie będących członkami tych gremiów, tych partii, jak właśnie Pawłowicz, Piotrowicz, będą mieli większość w tym Trybunale. Przypuszczam, że będzie jednak organizował ten Trybunał na nowo.
1: Wcześniej Maciej Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Głosowanie nad jego kandydaturą na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Jest jeszcze jeden chętny do zajęcia miejsca, Justyna Piskorskiego, to zgłoszony przez PiS Artur Kotowski. Uderzenie w mafię śmieciową. Śląscy policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w nielegalnym obrocie odpadami. Paweł Kasprzak ze śląskiej policji mówi, że funkcjonariusze przeszukali ponad 30 miejsc.
5: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
1: Śledczy zabezpieczyli 3 samochody, gotówkę i złoto o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
6: To są aktualności Jedynki.
1: Kierowcy ruszyli na stację. Od wczoraj tankują taniej, bo rząd przywrócił program ceny paliwa niżej. Za litr benzyny 95 trzeba dziś zapłacić maksymalnie 6 zł i 41 groszy, a za olej napędowy 7,37. Tankujący liczą, że takie ceny utrzymają się albo będą jeszcze spadać.
7: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
8: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
9: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
10: To wszystko są ruchy pozorne.
11: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na cenę.
1: Program CPN ma działać do końca wakacji. Solanin Film Festival wkracza w dorosłość. Największy w Polsce festiwal kina niezależnego rusza w Nowej Soli już po raz 18. W tym roku twórcy powalczą o nagrody w 5 kategoriach, mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.
12: Jeżeli mówimy o głównym konkursie, czyli tym konkursie, który jest wpisany

0: Wpisany w DNA Solanina bardzo mocno, czyli konkursie filmów krótkometrażowych. W tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów. 30 to animacje, filmy niezależne, czyli filmy tych osób do 21 roku życia, dokumenty oraz kino offowe, fabularne, tworzone już przez studentów.
1: Ogłoszenie laureatów w sobotę wśród gości festiwalu Wojciech Smarzowski, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn i Katarzyna Figura. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
6: Dzisiaj w całej Polsce zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór miejscami również możliwe rozpogodzenia. Może przelotnie popadać, a po południu na północnym wschodzie mogą przejść burze. Dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie od 18 stopni Celsjusza do 21 stopni. Chłodniej miejscami na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich. Tam około 16 stopni. Ciśnienie wyniesie 991 hektopaskali w południe i będzie rosło.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Klimat.
6: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 38%, wytwarza się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego. Od 16 do 19 zaleca się oszczędzanie energii, w tym czasie bowiem największa część prądu będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z odnawialnych źródeł energii, czyli z wiatru i słońca. W lasach w większości regionów występuje małe zagrożenie pożarowe.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Bardzo dobre przesłanie w piosence Wiktora Dyduły. Tam słońce, gdzie my, choć go na niebie nie ma albo jest mało, to trzeba je nosić w sobie. 13 minut po godzinie 9, program Pierwszy Polskiego Radia. Proszę Państwa, proszę posłuchać. Kwiatowy zegar słoneczny. Z lilii wodnych. Od białych przez błękitne po czerwone. Mini ogrody wodne z lotosami w roli głównej. Gdzie takie cuda do podziwiania? Właśnie teraz, właśnie w sierpniu? Największa kolekcja lilii i lotosów w Polsce znajduje się w Arboretum w Bole Straszycach. I dzisiaj o niej Państwu opowiemy. Będzie też rozśpiewany gość, którego będą mogli Państwo zobaczyć na scenie koncertu Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Tarnowie w najbliższą sobotę, a u nas już dzisiaj Majka Jeżowska. I wpadnie też Rafał Bała, świeżo po lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy i Marcin Wojciechowski z historią pewnej piosenki. Konkursy, maskotki, to wszystko do 12. Agnieszka Kunikowska. Ogromnie się cieszę, że mogę Państwu po przerwie powiedzieć dzień dobry.

No i takim radosnym głosem przywitała Państwa nasza audycja Lato z Radiem. Powiem, że w czasie mojej nieobecności pojawiło się kilka piosenek, też piosenek, ale przede wszystkim przesyłek. Kilka się pojawiło na moim biurku, niektóre już odpakowałam, inne czekają na odpakowanie. Maskotki dla Państwa też mam już przygotowane, zatem szybkie przypomnienie facebook.com/1 71 151 i nasz telefon 22 645 22 66. Dawno nie wybieraliśmy psiego mistera i psiej mis, prawda? Zatem śmiało, proszę pisać, proszę zamieszczać zdjęcia. Chciałabym się pozachwycać. We

21 minut po godzinie 9 to jest program Pierwszy Polskiego Radia i to jest Lato z Radiem. Jeżeli chcieliby Państwo zerknąć na fragmenty tego, co można zobaczyć w Arboretum w Bolestraszycach, to zapraszam na facebookowy nasz profil. Tam wspaniały filmik z tej czarodziejskiej krainy. A teraz wszystkich tych, którzy zbierają punkty w naszym konkursie Wakacje Marzeń, zachęcam, żeby wyostrzyli słuch, ponieważ za chwilę pojawi się kolejne pytanie Romana Czyjarka. Szybciutkie przypomnienie. Ci, którzy zbierają punkty, muszą być zarejestrowani. Oczywiście ci, którzy nie zbierają, mają szansę na maskotkę, taką naszą nagrodę codzienną. Jest też nagroda tygodnia, czyli zestaw dwóch zegarów.

0: Karków damski i męski, a nagrodą główną, o którą Państwo walczą, ci, którzy zbierają punkty, jest voucher na wyjazd zagraniczny o wartości 10 tysięcy złotych. Tyle gwoli wyjaśnienia. Teraz już Roman Czejarek ma głos.
1: Jak rozpętałem II wojnę światową? Ciąg dalszy. Kolejna słynna scena, gdy Franek Dolas nagle orientuje się, że ucieczka jest udana. Leciało to tak.
2: Jeśli pobegałeś z nemaczkę armię, ili si se izgubię u planyny.
3: Porany.
1: Pytanie łatwe, więc za dwa punkty. W jakim kraju znalazł się w tej scenie Franek Dolas? Czyli co wykrzykuje z radością, a ja to wyciąłem z tej sceny. Podpowiedź. Tego kraju w tamtej formie już od dawna nie ma. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72151, najpóźniej do 11.30 wpisać słowo klucz. Wakacje.
0: Wszystko Państwo wiedzą, trzymam kciuki za dzisiejszą odpowiedź i zachęcam do zaglądania na facebookowy profil programu pierwszego. No naprawdę cuda, cudeńka, a nasz gość, dyrektor Arboretum w Bolestraszycach pojawi się po 9.30.

0: kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Mega,
5: co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: Zacznijmy od temperatury. Spójrzmy, jak to teraz się przedstawia. Najcieplej, proszę Państwa, w Gdańsku i w Poznaniu. Tam 18 stopni. Najchłodniej w Zakopanem 11. Wrocław, Gorzów 16 stopni. Szczecin 17 stopni. A w Łodzi tylko 16, w Warszawie podobnie. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór może się rozpogodzić, czyli jest szansa na troszeczkę słońca. Może też przelotnie popadać, po południu na północnym wschodzie mogą wystąpić także burze. A teraz przenosimy się do Skłudzewa w Kujawsko-Pomorskiem. Tam jest pan Jarosław Pokrywczyński, sołtys Skłudzewa.
10: Dzień dobry, witam ze Skłudzewa, malowniczo położonego na skarpie Doliny Wisły. W tej chwili mamy słoneczne niebo z takimi pierzastymi chmurami, 16 stopni Celsjusza, całkiem dobre warunki na wycieczkę rowerową. Zachęcam przynajmniej do zaplanowania takiej podróży szlakiem niebieskim z Torunia do Bydgoszczy. Nasza wieś leży w środku tej trasy i zachwyca czystym powietrzem oraz wyjątkowym mikroklimatem. Warto u nas zobaczyć zabytkowy park i pałac, XIX-wieczną rezydencję otoczoną wiekowymi pomnikami przyrody, dębem, platanami, jesionem, urokliwą aleją kronową. Dziś pałacyk to tętniące życiem centrum warsztatów plastycznych i plenerów malarskich. Ciekawostka historyczna. Badania archeologiczne ujawniły tu średniowieczne grodzisko, dawno siedzibę rycerską i małą warownię krzyżacką chronioną podwójną fosą. Niezależnie, czy wpadniecie do nas na rowerze, czy planujecie dłuższy odpoczynek, Skłudzewo serdecznie zapraszam.
9: Oczywiście, że na rowerze, no przynajmniej ja. Jeszcze słówko o ciśnieniu, 991 hektopaskali i będzie rosło.

To miejsce po prostu zapiera dech w piersiach, napisała pani Beata Wiktoria. Arboretum w Bolestraszycach to coś więcej niż zaczarowany ogród, a widok kwitnącego lotosu na żywo, i to po raz pierwszy w życiu, to jest przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Już za chwilę się tam przeniesiemy za sprawą naszego gościa.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Za 22 minuty, godzina 10. To jest Lato z Radiem, a to są, proszę posłuchać, proszę Państwa, oczeret sztyletowaty, salwinia pływająca, grzybieńczyk wodny, seler błotny, kotewka, orzech wodny. Prawda, że piękne nazwy? Czego? Wodnych roślin. A gdzie je można właśnie teraz w sierpniu zobaczyć? W Arboretum w Bolestraszycach na Podkarpaciu. Są z nami wspaniali goście. Doktor habilitowany Narcyz Piórecki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor Arboretum i, tutaj muszę dodać, Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest także
1: witam
0: pan...
1: Państwa.
0: Dzień dobry, jest także pan Mariusz Czernicki, specjalista od roślin wodnych z tegoż Arboretum. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry.
0: Te wymienione przeze mnie rośliny to zaledwie ułamek tego, co u państwa rośnie, kwitnie, co zachwyca urodą. Zresztą nasi słuchacze już o tym pisali, że to jest taki czarodziejski ogród i że wizyta w tym ogrodzie to niezapomniane przeżycie. Ale ja się zastanawiam, czy państwo policzyli kiedyś wszystkie rośliny?
1: My? To jest pytanie, no tak, przepraszam.
0: Tak.
1: Tak, oczywiście, jako ogród botaniczny, bo Arboretum jest nazwą taką historyczną, a jesteśmy ogrodem botanicznym, czyli mamy pełne kolekcje. To grzebieni zimotwawych mamy 112 odmian i 2 gatunki. Grzebieni tropikalnych mamy 3 gatunki, 18 odmian. Lotosów mamy 2 gatunki, 5 odmian, jeśli chodzi o te najciekawsze w tym momencie rośliny. A co do innych roślin, to są byliny, więc trudno to policzyć, szczególnie te przybrzeżne. Ale widać je w całych dużych grupach.
0: Tak, myśmy zamieścili na naszym facebookowym profilu taki krótki filmik z wizyty u państwa i rzeczywiście te rośliny zachwycają urodą, swoją egzotyką, ale muszę na początek zapytać o jedną z tych roślin, która szczególnie mnie zaintrygowała. Co to za kwiat, który ma taką bardzo długą łodygę i wygląda, przepraszam za porównanie, ale takie tylko mi się nasuwa, jak słuchawka prysznicowa?

0: To jest już nie kwiat, tylko to jest już torebka nasienna. To jest właśnie lotos, roślina, którą znamy z tropików, a jej zasięg w Azji sięga aż do Władywostoku, więc można go uprawiać oczywiście w pewnych warunkach. Tutaj pan Mariusz Czernicki, odpowiedzialny za to, ma taki talent, że jest w stanie to hodować u nas. I to jest lotos orzechodajny. On tak wygląda już po przekwitnięciu.
1: A te
0: A
1: takie.
0: kwiat, tak, a kwiaty są różowe do białych, czerwonych, jeśli chodzi o azjatycki. Mamy jeszcze drugi gatunek lotosa z Ameryki Północnej, który ma żółte kwiaty.
1: Jest przepiękny, choć tak jak pan mówi, już nie kwiat, ale i tak bardzo intrygujący, tak troszkę kosmicznie wygląda. Wspomniał pan o lotosach. To, co na pewno jest państwa dumą, to fakt, że mają państwo największą w Polsce kolekcję lotosów, ale także lilii.
0: Tak, lilii, czyli grzebienie zimotrwałe, czy grzebienie tropikalne, nasza nazwa zwyczajowa lilie wodne, myślę, że ona jest, no, sama w sobie już pokazuje piękno tych roślin. One o tej porze roku kwitną, o tej porze są najpiękniejsze i to jest właśnie ozdoba w tym momencie naszego ogrodu.
1: Panie profesorze, pan jest, tego nie powiedziałam, ale muszę zdradzić teraz naszym słuchaczom, że jest pan również artystą plastykiem. Proszę powiedzieć, czy te kwiaty, które pana otaczają w ogrodzie, są inspiracją czasami do stworzenia jakiegoś obrazu?
0: Tak, oczywiście, ja cały czas jestem pod tym wrażeniem i to widać w mojej twórczości, ale w tym momencie Barboetum jest placówką kultury województwa podkarpackiego i w tym w sierpniu właśnie, jak kwitną lotosy i lilie wodne, mamy wystawy czterech artystek, które inspirowały się właśnie lotosami, tym ogrodem. Pani profesor Doroty Ssak z Łodzi, pani Anny Gonery też z Łodzi. To są Anny Baranek, artystki z Francji, która też inspiruje się właśnie wodą, morzem. Jeszcze jest pani Krystyna Kosin z Gdańska, która też inspirowała się właśnie tymi motywami roślinnymi. I te wystawy towarzyszą właśnie zwiedzającym, uzupełniają tą naszą ofertę sierpniową.
1: To powróćmy jeszcze na chwilkę do lotosów, tych, które można teraz właśnie w sierpniu podziwiać w Państwa arboretum w ogrodzie. Nelumbo nucifera, Nelumbo lutea to łacińskie nazwy. Panie Mariuszu, te cudeńka można podziwiać właśnie teraz, właśnie w sierpniu, a potem co się z nimi dzieje?
2: Tak, to są łacińskie nazwy. Nelumbo nucifera to lotos orzechodajny, Nelumbo lutea to lotos żółty. Można je oczywiście podziwiać już od czerwca, ale teraz w sierpniu przypada ten ich najciekawszy, najsilniejszy rozwój. Tak więc te liście zaczynają być coraz większe. Pojawiają się kubki nasienne po przykwitłych kwiatach, czyli te właśnie podobne do pryszniców, wypełnione nasionami. I później na zimę, już jesienią, pierwsze przymrozki niszczą te liście i trafiają one do cieplarni, ale część pozostawiamy na dnie oczek wodnych.
1: A czy te rośliny są bardzo wymagające, bo pan jest tutaj, jak zresztą pan dyrektor wspomniał, specjalistą od opieki nad tymi roślinami. Bardzo są wymagające? Co lubią, a czego nie lubią na przykład?
2: W zasadzie wymagania nie są aż takie duże, gdyż wystarczy nam pojemnik, najlepiej okrągły, wystarczy go posadzić kłącza tych lotosów, które podobne są do bananów, w bardzo żyznym, ciężkim podłożu, no i podpędzić w szklarni bądź w tunelu foliowym i w czerwcu wynieść do oczka wodnego, aby właśnie były jego ozdobą. Na zimę trzeba je zabezpieczyć, bądź tak jak mówiłem, posadzić w stawie czy zanurzyć w oczku wodnym. Dotyczy to oczywiście odpornych odmian, dotyczy to też gatunków, o których wspomniałem, czyli lotosa orzechodajnego i lotosa żółtego.
1: W ogrodzie jest taka kaskada wodna, metalowa kaskada wodna. I tam w tej kaskadzie można podziwiać coś, co bardzo też pięknie się nazywa Marsylia czterolistna. Czy zechcieliby panowie słowo o tej roślinie powiedzieć?
2: Marsylia czterolistna

0: Chroniona paproć wodna uznana jest za wymarłą w naszej naturze, czyli do złudzenia przypomina czterolistną koniczynkę. Ona dotarła do naszego ogrodu z ogrodu botanicznego w Warszawie w latach 80. dzięki staraniom profesora Jerzego Piureckiego. Tutaj rozrasta się pięknie w naszych stawach, a w oczkach wodnych jest ozdobą. Służy też jako roślina filtrująca, czyli w tej metalowej kaskadzie, która jest swego rodzaju filtrem roślinnym, korzeniowo roślinnym, rozwija się ona bardzo silnie, tworzy kożuch z korzeni, które po prostu wyciągają z wody biogeny, dzięki czemu woda trafia do oczka wodnego czysto.
1: No to na koniec może jeszcze słowo o czymś, co mnie bardzo przemawia do wyobraźni. Kwiatowy zegar słoneczny. Jakie kwiaty tworzą kwiatowy zegar słoneczny i czy on naprawdę pokazuje godziny?
0: Kwiatowy zegar słoneczny, tak, oczywiście pokazuje godziny. Jest to, jak dowiedzieliśmy się ostatnio, jedyny kwiatowy zegar słoneczny na świecie, którym rosną tropikalne lilie wodne. Tak więc lilie wodne, które związane są z klimatem tropikalnym, subtropikalnym. Znajdziemy tutaj przeróżne odmiany, jak różową Asabadin, czy też żółtą pełną Sasimonton, Lin Ellen, taka żółtawa odmiana, która ma fioletowe zabarwienie końcówek płatków korony, ronda tej niebieska i wiele, wiele innych, a także jeszcze te, które nie zostały nazwane, czyli są po prostu wynikiem krzyżówek, czyli mają jak na razie tylko numery.
1: Panie dyrektorze, to na koniec bardzo proszę o takie wyznanie. Z jakiego okazu są Państwo najbardziej dumni?
2: Takiego okazu. Myślę, że tutaj trudno powiedzieć z jakiego okazu, dlatego że to wszystko jest tak piękne. One kwitną trochę jakby naprzemiennie, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć całości. Myślę jednak kolekcji nie
1: cały ogród jest do zachwycania tak. się nim, do podziwiania i do odwiedzenia na pewno. Bardzo dziękujemy. Czujemy się zaproszeni. Profesor Narcyz Piurecki, dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach i Mariusz Czernicki, specjalista od roślin wodnych. Bardzo panom dziękuję i serdecznie pozdrawiamy.
2: To dziękujemy i zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo.

Najproszę chyba za sprawą rozmowy o czarodziejskim ogrodzie do studia Polskiego Radia, programu pierwszego Zajrzało Słońce. Czy pamiętają Państwo, że przepustką do skojarzeń Lata z Radiem jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Odpowiedź rozszerzona, odpowiedź błyskotliwa, odpowiedź intrygująca i szczera przede wszystkim. Wysłana pod 72 151, to jest nasz konkursowy numer SMS-owy. Skojarzenia po godzinie 10 i po 10 także porozmawiamy o tym, co za nami, ale co przyniosło wiele emocji, sportowych emocji, czyli o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Rafał Bała pojawi się w studiu i opowie Państwu o kulisach tego wydarzenia.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendy.

0: weekendami i podróżami.
1: I mamy Letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
0: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
1: Zapraszają Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski.
1: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lutnisko zderzyły się trzy pojazdy na kilometrze 464. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Terespola i na tym fragmencie obserwujemy spory korek. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie na kilometrze trzecim pomiędzy węzłami Ostrów Północ a Ostrów Południe zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tam tylko pasem awaryjnym. Na ekspresowej ósemce utrudnienia pojawiły się także w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bralin a Syców Wschód. Na kilometrze 87 doszło do dachowania auta osobowego i w kierunku Wrocławia jezdnia jest zwężona. Zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale także coraz większy ruch obserwujemy na trasach wojewódzkich niedaleko Rumi, Redy, Pucka, Władysławowa oraz Jastrzębiej Góry i Karwi. Zakorkowana jest także autostrada A4 nadal od wczesnych godzin porannych na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdnię w kierunku Drezna. Na A2 sporo samochodów, także w województwie lubuskim, także na fragmencie przygranicznym na wysokości Świecka w kierunku stolicy Niemiec. I jeszcze województwo małopolskie, Zakopianka, tutaj dość spory ruch i pod Krakowem na fragmencie remontowanym i na odcinku podhalańskim w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 10:00.

0: Czuję się trufliś. Obsypałam się brokatem. Cała jestem w brokacie. Trufliś też. Ma chusteczkę z napisem Lato z radiem, a autorką jego portretu jest 9-letnia Zuzia z Jeleniej Góry. Domyślam się, Zuziu, że liczysz na takiego maskotkowego truflisia. No to wysyłamy go do Jeleniej Góry. Gratulacje. A teraz aktualności radiowej Jedynki i Andrzej Kocjan.
1: Kolejna grupa Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech czeka na powrót do kraju. Więcej za chwilę w relacji naszego reportera, który rozmawiał na miejscu z poszkodowanymi. Zalane piwnice, zerwane dachy, przerwy w dostawach prądu. Ponad 1000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach. Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę, celem m.in. magazyny i centra handlowe. Grupa 18 rannych w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wciąż oczekuje na transport medyczny do kraju. Stan ich zdrowia nie pozwolił wczoraj na powrót rządowym Boeingiem. Poszkodowani mają zostać ewakuowani z Węgier za pomocą samolotu wojskowego CASA oraz samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz wysłannik na Węgry, Michał Makowski.
2: Najciężej ranni pasażerowie autokaru przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii.
3: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
2: Powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel. Gdy stan pacjentów się poprawi, wtedy zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej, na przykład wojskową kasą lub samolotami LPR-u w asyście ratowników medycznych. Matka pani Angeliki będzie musiała jeszcze zostać w węgierskim szpitalu.
4: Ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym jak jej to zrobią, będzie mogła specjalistyczną karetką zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
2: Decyzje o ewakuacji kolejnych pacjentów do Polski będą podejmowane na bieżąco po konsultacjach z węgierskimi lekarzami. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: A wczoraj do Polski rządowym samolotem wróciło 21 osób poszkodowanych w wypadku, 5 z obrażeniami ortopedycznymi i chirurgicznymi. Przewieziono do dwóch rzeszowskich szpitali, pozostałych odebrały rodziny. Trwa sprzątanie po nawałnicach, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Straż pożarna wyjeżdżała do akcji ponad 1100 razy. W samym tylko województwie śląskim prawie 300 razy, przekazuje Aneta Gołębiowska z tamtejszej straży pożarnej.
5: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200.
1: W województwie śląskim silny wiatr uszkodził 22 dachy na budynkach mieszkalnych. W Łódzkiem woda wdarła się do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zalowie.
6: Tam doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych oraz apteki.
1: Mówi Michał Wieczorek ze Straży Pożarnej w Bełchatowie. Sprzątanie także w Głuchołazach w Opolskiem.
7: Były głównie podtopienia. Jeśli chodzi o zalane mieszkania, to dwa takie przypadki.
1: To burmistrz Paweł Szymkowicz podczas ulewy wylał również tamtejszy potok. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z innymi służbami rozbili gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym podejrzanego o kierowanie grupą. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP mówi, że gang działał od 10 lat.
8: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli 100 tysięcy złotych w gotówce i zablokowali 50 rachunków bankowych. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
9: To są aktualności Jedynki.
1: Moskwę zaatakowało 600 ukraińskich dronów. Rosyjskie media państwowe podają, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny Wildberries, centrum handlowe i kilka domów.
10: Atak rozpoczął się wczoraj wieczorem i trwał do świtu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu około 200 ukraińskich bezzałogowców. Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano w rejonie pawłowsko-posadzkim. Ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych i około 46 obiektów socjalnych nie ma prądu. W Nagińsku dron uderzył w magazyn Wildberries, powodując pożar. Natomiast w Kołomnie

0: Zapalił się jeden z pawilonów centrum handlowego Globus. W kilku innych rejonach moskiewskiej aglomeracji uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Rosjanie atakowali z kolei Ukrainę, zabijając cywilów. 10 osób zginęło, a co najmniej 8 zostało rannych w miejscowości Peczenichy na wschód od Charkowa. Uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych, kawiarnia, poczta i sklep. CNN informuje, że armia ukraińska wyczerpała zapasy pocisków do zestawów przeciwlotniczych Patriot. Ogromne zainteresowanie wizytą papieża we Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Więcej w relacji naszego korespondenta w aktualnościach za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
5: Spójrzmy na termometry. Maksymalnie od 18 stopni Celsjusza do 21 stopni, chłodniej na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich. Teraz najcieplej w Gdańsku, prawie 18 stopni, najchłodniej w Zakopanem. Dzisiaj w całej Polsce zachmurzenie duże, może się przejaśnić pod wieczór, mogą być rozpogodzenia i słońce, chociaż te rozpogodzenia u nas właśnie trwają cały czas. Słońce wciąż świeci za oknami studia programu Pierwszego. I jeszcze taka informacja do wszystkich Państwa, którzy są wrażliwi na to, co się dzieje w pogodzie. Ta przeważnie pochmurna, wietrzna i deszczowa pogoda z niską temperaturą powietrza, jak na lato, przez większość dnia będzie niekorzystnie oddziaływać na nasze organizmy, na Państwa organizmy, tych, którzy są wrażliwi. Także proszę sobie jakoś tak się przygotować do tego albo zapewnić sobie komfortowe warunki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Tak oto latynoskim rytmem wkroczyliśmy w 10:11:25. Alvaro Soler i Jennifer Lopez Państwa przywitali w tej godzinie. Ja też witam, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry i zapraszam, bo w tej godzinie będziemy przede wszystkim grać w skojarzenia lata z radiem. Państwo pamiętają, że przepustką jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale odwiedzi nas także Rafał Bała. Najpierw pewnie z wiadomościami sportowymi, a potem opowie, jak było na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Także o tym, co lekkoatletyka ma wspólnego z nowinkami technologicznymi i o przekraczaniu granic też bym chciała z Rafałem porozmawiać. Granic wieku czynnych sportowców. Myślę, że Anita Włodarczyk jest tu świetnym przykładem. No to co? Zaczynamy drugą godzinę. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Zapraszam także na facebookowy profil programu Pierwszego. Tam się zaroiło od Państwa zdjęć przepięknych kwiatów, nie tylko lilii wodnych i nie tylko lotosów, ale także różnych innych. I pory roku też nam się zmieniają tutaj na tych Państwa zdjęciach. Coś przepięknego. facebook.com/jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No ciekawe, czy jakaś Zuzanna weźmie udział w dzisiejszych skojarzeniach lata z radiem. Tego jeszcze nie wiem. Zaraz się dowiemy. Natomiast wiem, że szybciutko przypomnę Państwu, mam przypomnieć Państwu zasady tej naszej zabawy. Bardzo proste, co są zasady. 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Wcześniej maszyna losująca losuje zestaw skojarzeń. Państwo odpowiadają szybko, najszybciej jak się da. Jeśli Państwo nie wiedzą, to odpowiadają Państwo nie wiem albo dalej mówią. I ja wtedy przechodzę do następnego pytania. Jeżeli nie będzie żadnej dobrej odpowiedzi, to nie będzie żadnej nagrody. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ale jeżeli będą dobre odpowiedzi, to odpowiednio za miejsce trzecie mamy dla Państwa plecak podróżny o wartości prawie 300 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Miejsce drugie nagradzamy beztłuszczową frytkownicą z powłoką ceramiczną.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
1: A ten, kto zdobędzie miejsce pierwsze, zdobędzie również czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: Mam nadzieję, że wszystko jasne i teraz się okaże, czy Zuzanna. No nie Zuzanna, pan Michał z Krakowa jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czy my się dobrze słyszymy? Coś mi przerywa. Proszę sprawdzić połączenie. Proszę się nie ruszać. Proszę nie zmieniać pozycji, żeby było wszystko. I telefon w trybie głośno mówiącym. Bardzo proszę, dobrze?
4: Dobrze.
1: Dobrze, już przestawione? Bo wie pan,
4: tak, jestem. Mhm.
1: Bo to nie, będzie działać na pana niekorzyść, jeśli pan źle usłyszy albo ja źle usłyszę pytanie. Odpowiedź. Panie Michale, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
4: Ponieważ psa i człowieka można porównać do Ziemi i do Księżyca. Człowiekiem jest Ziemia, a księżycem jest pies, który tak dookoła krąży cały czas człowieka.
1: Panie Michale, pięknie, pięknie powiedziane, ja się z tym zgadzam, ale teraz jeszcze raz ta techniczna uwaga i prośba do pana, bo mamy wrażenie, że cały
4: tak,
1: czas...
4: Tak, już zmieniłem już z miejsca.
1: No to teraz...
4: Powinno być lepiej.
1: Tak, no chyba jest. No to co? Maszyno, losuj, że proszę. I wylosowała maszyna zestaw skojarzeń dla pana, a ten zestaw to są aktorzy. Aktorzy, ale uwaga, ułatwienie pewne, tylko polscy. Ja mówię nazwisko, pan mówi imię. Mówię na przykład Frączewski, a pan mówi?
4: Piotr.
1: A mówię Linda, a pan mówi?
4: Bogusław.
1: No i świetnie. I tak proszę odpowiadać, pamiętając o dalej albo nie wiem, gdyby, no gdyby coś tam umknęło z pamięci. Uwaga,

0: 3, 2, 1. Start. Bielenia.
1: Piotr.
0: Szyc.
1: Borys.
0: Kulm.
1: Eryk.
0: Barciś.
1: Artur.
0: Lis.
1: Tomasz.
0: Żmijewski.
1: Artur.
0: Roznerski.
1: Mikołaj.
0: Musiał.
1: Maciej.
0: Habior.
1: Dalej.
0: Zawierucha.
1: Dalej.
0: Gierszał.
1: Piotr.
0: Żebrowski.
1: Artur.
0: Dorociński. No niestety tak. Po czasie. Marcin Dorociński, Michał Żebrowski, Jakub Gierszał, Zawierucha. Rafał to ten człowiek, który zagrał w filmie hollywoodzkim u Tarantino, także nie wypada nie pamiętać, ale już będzie pan pewnie pamiętał. Antoni, przepraszam, tak. Ignacy Lis i Bielenia Bartosz, znakomity aktor młodego pokolenia, zasłynął rolą między innymi w takim filmie Boże Ciało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dobrych skojarzeń na koncie pana Michała z Krakowa. Zuzanna teraz będzie, niech zgadnę. A nie, jednak nie. Pani Basia z Konstantynowa Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ma pani psa?
2: Tak, mam. Florkę. Owczarek australijski, miniaturowy.
0: Och, jaka piękna Florka. Jest już to, widzę oczyma wyobraźnię. Owczarki australijskie są cudne. A dlaczego owczarek australijski i w ogóle pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
2: Dlatego, że jest taki kochany, że stoi na straży lodówki i jak coś niespodziewanie wypadnie, to zawsze pomaga, żeby człowiek nie musiał sprzątać.
0: Tak się poświęca.
2: Tak, a no do tego właśnie, do napisania tego była taka sytuacja, że właśnie wypadła mi cała śmietana z lodówki, bryzgając całą kuchnię, no ale...
0: No ale już posprzątane, jak rozumiem.
2: Pomogła, tak. No pomogła właśnie. Tak ochoczo.
0: No dobrze, Florka trzyma łapki, a pani czeka na to, co wylosuje maszyna. Zabytki, znane miejsca w Polsce lub na świecie. Trzeba podać kraj, uwaga, kraj, nie miasto. Czyli gdybym powiedziała Zamek Czocha.
2: Polska.
0: Oczywiście. A gdybym powiedziała Wersal.
2: Francja.
0: Tak jest. Jest pani gotowa? Pamięta pani o słowie dalej albo nie wiem?
2: Tak.
0: No to uwaga. 3, 2, 1. Start. Wieża Eiffla.
2: Francja.
0: Wawel.
2: Polska.
0: Machu Picchu.
2: Dalej.
0: Stonehenge.
2: Stany Zjednoczone.
0: Wyspy Galapagos.
2: Dalej.
0: Schody hiszpańskie.
2: Hiszpania.
0: Angkor Wat.
2: Dalej.
0: Muzeum Prado.
2: Włochy.
0: Pałac Buckingham.
2: Anglia.
0: Big Ben.
2: Anglia.
0: Pałac Schönbrunn.
2: Niemcy.
0: Austria. Austria. No, taka zmyłka. Schody hiszpańskie są we Włoszech, tak, nie w Hiszpanii. Tak. A Galapagos to Ekwador. Co jeszcze było? Machu Picchu, Peru. I Stonehenge. Stonehenge jest w Wielkiej Brytanii. Angkor Wat, Kambodża. Tak jest. Tutaj też nie było odpowiedzi. Cztery dobre skojarzenia. Zapisuję na koncie pani Barbary i no znowu nie Zuzanna, ale jakże piękne imię, także nam się tutaj zaraz pojawi. Pani Karolina z Piekar, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak.
0: To nie są Piekary Śląskie, prawda?
3: Nie, Piekary nieopodal Mszczanowa, województwo mazowieckie.
0: A czy pani też ma jakąś taką swoją Florkę kochaną, czworołapną?
3: Tak.
0: Jak ma na imię?
3: Jest Łatka.
0: Łatka. No a dlaczego Łatka jest najlepszym przyjaciółką, pani?
3: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo jest jedynym terapeutą, który nie pobiera opłat za swoje usługi, tak? Nie zwraca uwagi na nasz status. Po prostu jest i ta miłość jest bezwarunkowa.
0: A tutaj mi realizator do ucha szepce, a smaczki, pani Karolino.
3: No to... Ale to nie jest opcja bardzo taka wymagająca, prawda?
0: No tak, to prawda. To prawda. No to co, losujemy zestawik?
3: Tak.
0: Ale dzisiaj maszyna losuje różne, różniste zestawy. Tenisistki i tenisiści. I ci, którzy kiedyś odnieśli sukces i ci, którzy teraz triumfują na kortach. Ja nazwisko, pani imię. Myślę, że to nie będzie trudne. Na przykład Fibak.
3: Wojciech.
0: A Nadal?
3: Rafael.
0: No i świetnie. I tak właśnie trzeba odpowiadać, pamiętając o dalej.

0: albo nie wiem. Możemy?
1: Mhm.
0: Uwaga. 3, 2, 1, start. Rybakina.
1: Aryna.
0: Graf.
1: Dalej.
0: Fürstenberg.
1: Dalej.
0: Linet.
1: Magda.
0: Sabalenka.
1: Aryna.
0: Bork.
1: Dalej.
0: Navratilova.
1: Dalej.
0: Sinner.
1: Dalej.
0: Woźniacki.
1: Karolin.
0: Karolina. Grzybowska.
1: Dalej.
0: Dziokowicz.
1: Nowak.
0: Lendl.
1: Niestety.
0: Chyba już niestety nie zdążyła pani. Chyba mamy remis. Raz, dwa, trzy, cztery skojarzenia. Przy rybaki nie pani powiedziała to, co przy Sabalence. A Sabalenka to dobrze, tak. Aryna Sabalenka. A rybaki na Elena. Cztery skojarzenia. I teraz tak, sytuacja wygląda następująco, że... Sytuacja wygląda następująco. Pan Michał z Krakowa jest zwycięzcą i wysyłamy... Tak, to dla pana fanfarę i czytnik. A jeśli chodzi o panie, panią Basię i panią Karolinę, to albo się panie porozumieją poza anteną, albo będziemy robić dogrywkę. Gratulacje.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cień.

To Mercy i Duffy. Za 22 minuty będzie godzina 15. Niedawno, stosunkowo niedawno opowiadaliśmy Państwu o wywiadzie, jakiego Olga Tokarczuk udzieliła Dui Lipie, że to wszystko odbyło się na kanale brytyjskiej wokalistki.

0: I sporo się o tym mówiło, no bo to była też jedna z wielu takich rozmów, które Dua Lipa przeprowadziła z pisarkami, no ale to nasza pisarka, nasze dobro narodowe było u artystki gościem. Okazuje się, że pani Olga Tokarczuk pojawia się wśród inspiracji innej artystki, także z Wielkiej Brytanii. Nazywa się Paris Paloma, ma 27 lat i tworzy muzykę z pogranicza folku i popu. Brzmieniowo bardzo blisko jest jej do zespołu Florence and the Machine, z którym zresztą występowała na jednej scenie na trasie koncertowej, która też zawitała do Polski.
1: A jeśli chodzi o teksty właśnie, Paris czerpie inspiracje z mitologii, poezji i sztuki, a przy pracy nad nowym albumem także z twórczości Olgi Tokarczuk.
0: No to dajmy jej teraz głos, oto Paris Paloma.
2: Hi, it's Paris Paloma and my new album The Fatal Flaw is an album about love and about art.
3: Cześć, tu Paris Paloma. Mój nowy album The Fatal Flaw jest płytą o miłości i sztuce. Jego tytuł pochodzi z fragmentu powieści Donny Tartt, Tajemna historia, w której mocno wybrzmiewa motyw rzeczy, które uważamy za piękne i które kochamy, ale jednocześnie nas przerażają. To temat obecny także na tym albumie, który łączy miłość, ból i te rzeczy, które nas wszystkich poruszają, kiedy odkrywamy w nich piękno. Inną pisarką, która mnie inspiruje, jest Olga Tokarczuk. Fascynuje mnie jej połączenie mitu z realizmem ludzkiego doświadczenia. Uwielbiam też jej przewrotne podejście do gatunku kryminału oraz sposób, w jaki w swoich powieściach podkreśla sprawczość zwierząt, szczególnie wprowadź swój pług przez kości umarłych i dom dzienny, dom nocny. Jej historie wydają mi się niezwykle magiczne, jakby tworzyła religię z rzeczy codziennych.
2: Her stories feel so magical and like she is creating religions out of the everyday.
0: No i jasna sprawa, Olga Tokarczuk inspiruje młode pokolenie brytyjskich artystek. Jeśli natomiast chodzi o drugi album Paris Palomy, ten ukaże się 4 września. To teraz muzycznie oddajmy.
1: Posłuchajmy.
0: Paris głos.

0: Paris Paloma to jest utwór promujący najnowszą płytę artystki, ta płyta 4 września. No i co? Florence.
1: Zrobiłem taką minę, bo końcówka to wybitnie florensowa była. Już tam na koniec to się rozkręcało jak u Florence.
0: Ale niektóre wokalizy jak Kate Bush.
1: Tak, to prawda.
0: Zwłaszcza z tego późniejszego
1: okresu. Bardzo ciekawe, czekamy na płytę 4 września, jak powiedziała Ula, dokładnie The Fatal Flow. Taki tytuł będzie nosić album, który się ukaże. A teraz co? Znowu czytamy.
0: Nie, teraz Madonna.
1: A, no oczywiście, Like a Prayer, album Madony z 89 roku, wielkie przeboje, trochę kontrowersji, muzycznie mistrzostwo. Proszę napisać nam, która piosenka z tej płyty jest Państwu najbliższa, którą Państwo lubią najbardziej.
0: I dlaczego?
1: I dlaczego uzasadnienie folder@polskieradio.pl. Czekają winyle z najnowszym materiałem Madony, Confessions 2, winylowe, kolorowe płyty, limitowane. Zapraszamy.
2: Czytam, bo lubię.
0: No to teraz właściwie moglibyśmy zacząć czytać, ale zanim zaczniemy czytać, muszę ci się zwierzyć
1: z czegoś. Bardzo.
0: Tak siedzi to we mnie od samego rana. Aha. I pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby ci o tym powiedzieć.
1: Tak.
0: Wiesz, Marcinie?
1: Tak.
0: Chciałabym być kapibarą.
1: A dlaczego?
0: No to wytłumaczy Magda Mikołajczuk.
3: Uwielbiam kapibary. I oczywiście nie jestem w tym osamotniona. Bo czyż jest coś bardziej kojącego niż obserwowanie gigantycznego chomika, który nie przejmuje się absolutnie niczym oprócz celebrowania własnego relaksu, który niespecjalnie zwraca uwagę nawet na drapieżniki, na przykład umieszcza swoje obłe biodro niemal na głowie krokodyla, bo akurat w tym miejscu znajduje się idealne miejsce do odpoczynku, który jest na tyle uprzejmy, że pozwala także innym zwierzętom mościć się na swoim grzbiecie lub na głowie. Skoro kocham kapibary, to zawsze rzucam się na wszystkie książki o nich. Tym razem przeczytałam i pooglądałam debiutancką książkę Austriaka Matthäusa Boora, jednego z najbardziej znanych autorów piosenek dla dzieci. Teraz napisał dla dzieci, czyli dla dzieci i dla dorosłych bez dorosłych zahamowań, książkę Kapibary na gigancie z ilustracjami Aniki Foyt. Trzy mieszkające w zoo kapibary, Emi, Tristan i Raul, okazują się kapibarami nietypowymi, bo pewnego dnia dochodzą do wniosku, że jednak nie wystarczy im leżenie w błocie, czekanie na jedzenie i odpoczywanie nie wiadomo po czym. Nawet dokuczanie Emu, co robią od czasu do czasu, nie wydaje się zbyt ekscytujące. I kapibary postanawiają sprawdzić, jak wygląda świat poza ogrodzeniem zoo. Już pierwszy etap ucieczki, czyli włamanie do składziku z warzywami, budzi w kapibarach poczucie, że są jak Krzysztof Kolumb, bo przed nimi żadna kapibara nie postawiła łapy w tym miejscu. Potem jest już tylko lepiej, jeśli chodzi o emocje. Jest spotkanie z groźnymi i zadufanymi w sobie świnkami morskimi, z okrytymi złą sławą wilkami, z organizującymi dziwny handel wymienny krukami, z zastraszonym osłem, który zgubił coś ważnego, ale co innego niż w Kubusiu Puchatku. Kapibary przeżywają przygody pełne szybkich decyzji, strachu, sprytu i humoru oczywiście. Dobrze to napisane i świetnie zilustrowane, z różnymi wspaniałymi zwierzęcymi bohaterami, z sensownym przesłaniem, że nie należy się bać świata, że zmiany są czymś dobrym, a jeśli działamy w grupie, to uda nam się więcej. Ale jednak dla mnie, roszczeniowej wielbicielki kapibar, wymagającej by zawsze były jak na rozkosznych filmikach w internecie, te książkowe kapibary na gigancie są za mało kapibarowate. Za mało leniwe, zbytnio przejmujące się różnymi sprawami, poświęcające relaksowi zdecydowanie zbyt mało czasu, za rzadko przymykające z rozkoszy oczy i głaszczące się po brzuchu. Takie za bardzo wyzwolone są. No ale cóż, nawet kapibary są w stanie wyzwolić się spod terroru powszechnych oczekiwań i ruszyć własną niekapibarową drogą. Czytajmy więc sobie i dzieciom lub wnukom książkę Matthäusa

0: Juliusa Borea, Kapibary na gigancie, przełożoną na polski przez Danutę Fryzowską. A potem czytajmy drugą część, Kapibary, operacja Flaming.
1: Czyżbyś chciała wyzwolić się spod terroru publicznych oczekiwań?
2: Powiedz naszym słuchaczom, proszę, i słuchaczkom, co robię.
1: Leży i gładzi się po brzuszku.
2: Jak kapibara.
1: Smyra się jak kapibarek.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ale jakaż to piękna analogia z tym, o czym będzie mowa teraz. Kapibarek w kawiarence.
1: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że za chwilę zagramy piosenkę, którą Ula już chciała zagrać od dawna. Już mi o tym mówi gdzieś od roku mniej więcej, że szuka okazji. No i dzisiaj jest okazja idealna, aby zagrać tę piękną, piękną piosenkę, która rzeczywiście wymaga specjalnej oprawy i specjalnej zapowiedzi.
2: Kompozycja Wojciecha Trzcińskiego, podobno utwór przeklęty, jak Wojciech Trzciński opowiadał w jednym z wywiadów w radiowej Jedynce, mówił, że ta naklejka kawiarenek długo się za nim ciągnęła. On przecież nie robił tylko i wyłącznie takich melodii, no ale tak się stało, że Odpływają kawiarenki, czyli utwór z 1975 roku, który wykonywała Irena Jarocka, stał się jednym z największych polskich przebojów tamtej dekady. Dziś chcemy go Państwu przypomnieć, bo to jest jedna z najpiękniejszych kompozycji i nawet jeśli ten aranż czy produkcja brzmi nieco vintage'owo,
1: przypomina nam ten czas, z którego
2: to jednak jest w niej piękna melancholia. A dziś Irena Jarocka, gdyby żyła, obchodziłaby 80. urodziny. To co?
1: Gramy. Piękne to jest.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S6 w Zachodniopomorskiem na trasie między węzłami Sycewice i Wrześnica zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Szczecina na 183 kilometrze. Tutaj nie ma informacji oczywiście o poszkodowanych i trasa ma być odblokowana dosłownie w ciągu 15-20 minut.

Na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem na trasie Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ruch odbywa się naprzemiennie. Do tego zderzenia doszło, do tej kolizji na jezdni w kierunku Zawiercia. Tutaj ten kierunek jest zablokowany, no ale właśnie ruch puszczony jest na przemian jednym pasem na 184 kilometrze. W Świętokrzyskiem utrzymują się też problemy w ruchu na trasie Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Stąporkowa, gdzie samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Droga jest całkowicie zablokowana na 229 kilometrze. Trzeba objeżdżać ulicami Stąporkowa, na przykład Mykielecką albo Miłą. Na S8 pod Warszawą, na wysokości Ostrowi Mazowieckiej, na jezdni w kierunku Warszawy, tak jakby była to obwodnica Ostrowi, jest 3,5-kilometrowy korek ze względu na roboty drogowe. Ten sam powód i też korek, ale dłuższy, jest na S8, też na jezdni w kierunku stolicy, między węzłami, między Wyszkowem i Radzyminem. Tutaj ten korek ma niestety 5,5 kilometra i wydłuża się. Na S8 w samej Warszawie jest już także długi korek na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Marymontu do Bemowa. W przeciwną stronę jest tylko niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Marymącka. Korkuje się też już S2 przy węźle Lotnisko, jadąc w kierunku Terespola. I mamy także coraz większy ruch na ulicy Puławskiej. To jest oczywiście fragment drogi krajowej nr 79 między Ursynowem i Piasecznym.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Marzena Godon, zapraszam. Brak podstaw do wydania Romanowskiemu listu żelaznego, uznała prokuratura. Belgijski sąd odroczył sprawę zablokowanych środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do października. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Tak brzmi stanowisko prokuratora skierowane do sądu. Co mówią przepisy w takiej sprawie? Tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
1: Sąd okręgowy może fakultatywnie wydać list żelazny w razie ustalenia, iż podejrzany przebywa za granicą oraz w sytuacji, gdy złoży oświadczenie, iż będzie się stawiał na każde wezwanie sądu. Mimo spełnienia tych ustawowych przesłanek, to wydanie listu żelaznego jest zawsze fakultatywne. W swoim stanowisku prokurator wskazał, iż żadna z tych dwóch przesłanek de facto nie jest spełniona.
0: Prokurator zwrócił się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że służby innych państw z regionu potwierdziły, iż Romanowski na 99% tam się znajduje. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził Polskiemu Radiu, że złożył również wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego.
2: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
0: Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja w sprawie zablokowanych środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odroczona. Belgijski sąd wyznaczył dziś nowy termin rozpatrzenia skargi agencji, a dotyczącej niewypłacania należnych jej opłat nawigacyjnych. Rozprawa ma się odbyć 15 października.
3: W lipcu konta agencji zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domagała się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nie odebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Frankofoński sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Po trzech miesiącach Eurocontrol, Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, poinformowała PAŻP, że wypłata środków z opłat nawigacyjnych będących głównym źródłem dochodu agencji została wstrzymana w związku z wyrokiem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw, bo jak zaznacza, nie jest powiązana ze sporem dotyczącym szczepionek.

0: Pyta Król, Polskie Radio.
1: Kierowca autobusu, który rozbił się na węgierskiej autostradzie, stanął przed sądem w węgierskim Miskolcu. Podczas posiedzenia zapadnie decyzja, czy mężczyzna trafi na 30 dni do aresztu.
2: Po wypadku mężczyzna był przesłuchiwany przez policję. Potem zatrzymano go na 72 godziny. Kierowcy zarzuca się nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć wielu osób. Prokuratura wystąpiła o 30-dniowy areszt. W sądzie towarzyszą mu obrońca i tłumacz. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: I właśnie otrzymaliśmy informację, że 62-letni kierowca polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech, trafi do węgierskiego aresztu. Sąd w Miskolcu orzekł właśnie o zastosowaniu wobec mężczyzny 30-dniowego tymczasowego aresztu.
3: To są aktualności jedynki.
1: Z Kada Mogliwickiego wyłowiono kolejnych ponad 200 kg śniętych ryb. Przyczyną jest zakwit toksycznej złotej algi.
4: Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich już ponad 800 kg. Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał wczoraj rozporządzenie o zakazie korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody, zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabronione jest także połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych.
1: Relacjonowała Joanna Opas. I jeszcze w aktualnościach Zakopane, gdzie dziś ostatni dzień europejskich targów produktów regionalnych. Na zakończenie przygotowano dni polsko-słowackie. Słowaccy górale przyjechali pokazać tradycyjne rękodzieło.
5: To są strugane gąty, ręcznie robione komplet. Taki gonet wytrzymie dużo więcej, jak na maszynie robiony.
6: Ja jestem ze słowackiej strony. No tak jak zrobił takie torbeczki na mobily. Teraz robimy torby pasterskie, robimy orle pióra. To nie
1: zakłopań! Targi organizowane są po raz 17. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Pogoda.
1: Po południu sporo chmur, ale i przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie kraju również burze. Temperatura od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie 993 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Klimat.
1: Powietrze na obszarze większości Polski jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem jest Gorzów Wielkopolski, gdzie niestety jest bardzo złej. Niemal 53% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Od 15 teraz do 18 zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost.

0: Suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
9: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.

0: krótkie momenty. Daria Zawiałow w utworze Hej, hej, nie bez powodu.
1: Śpiewamy znowu?
0: Nie, my już nie, ale możemy Państwu zdradzić, ile świeczek pojawi się dziś na torcie u Darii Zawiałow. 34. Dziewczyna, Boże, która dopiero dorastała na naszych oczach, no bo przecież zaczynała od programów muzycznych. Oj, Marcin, co tak skrzypisz? Mówiłam, żebyś nie zakładał nogi na nogę, bo będę miała potem problem z rozplątaniem cię. Proszę bardzo. Takie, drodzy Państwo, mamy problemy, kiedy skończymy 40 lat.
1: To Daria jeszcze na szczęście musi trochę poczekać. Wszystkiego dobrego Darii i jej fanom, których w Polsce wiadomo mnóstwo. No i czekamy, bo w 2027 Daria zapowiedziała powrót na scenę z nowym. No więc tak, czekamy. A w ogóle zaraz ci powiem, że będziemy mieli dzisiaj problem.
0: Letnisko.
1: Houston, mamy problem. No bardzo piękne listy przychodzą od naszych słuchaczy.
0: O tym mówisz.
1: I nie mam pojęcia, jak wybierzemy jeden, bo to będzie bardzo trudne, bo są naprawdę fantastyczne. Państwo przypominają piosenki Madony z płyty Like a Prayer. Widać, że państwo wiedzą, o czym mówią, że znają tę płytę. Pan Michał przypomina numer Oh Father, między innymi pan Marcin tytuł numer Keep It Together, świetny zresztą, każdy inny. No i tak dalej, i tak dalej. Maile przychodzą na folder @polskieradio.pl. Czekamy na państwa opowieść krótką o najlepszej, osobistej, ulubionej piosence Madony z płyty Like a Prayer, a do wygrania najnowsze krążki Madony Confessions 2. Folder @polskieradio.pl.
0: Na winylu te krążki.
1: Oczywiście,
0: bardzo kolorowym. Do wyboru do koloru.
1: Piękne.
0: Mamy różowe, mamy pomarańczowe, białe. Będziemy się z państwem dogadywać na kolor. Teraz będzie grupa Wox, a ja mam jeszcze do ciebie jedno językowe pytanie.
1: Proszę bardzo.
0: Bo ty tak o tej Madonnie to tak mówisz Madonna, tak po amerykańsku.
1: Madonna.
0: Madonna też jest okej.
1: No oczywiście. No wiadomo, że tak. Madonna, jak już.
0: Madame.
1: Madame. No, jak se chcesz. No.

To teraz wracamy do 2012 roku. Mamy XXI wiek, a jest ktoś, kto robi czarno-biały film i opowiada w duchu francuskiej jej nowej fali o historii dziewczyny, która to radzi sobie na wiele różnych sposobów ze światem. Opowiada o dziewczynie, która jest singielką, ale nie opowiada o miłości, tylko o głównej bohaterce. W roli głównej Greta Gerwig, później reżyserka takich filmów jak chociażby Barbie. Greta Gerwig określona mianem Woody'ego Allena w spódnicy w roli Frances H. w filmie pod tym samym tytułem. Ci z Państwa, którzy mieli ten film okazję oglądać w czasie jego premiery, czyli w 2000

0: W 2012 roku. Pewnie wiedzą, jak dużym zainteresowaniem ta historia się cieszyła i jak dużo wywoływała emocji. Między innymi ta słynna scena, w której Francesca biegnie przez ulicę i tańczy do Modern Love Davida Bowiego. No takie rzeczy się pamięta, takie rzeczy działają. Bardzo się cieszę, że ten film teraz wraca na ekrany kin. Film Noacha Baumbacha to także jedno z największych odkryć 63. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.
1: To propozycja zarówno dla wielbicieli francuskiej nowej fali, jak i inteligentnego kina coming of age, mówił w polskim radiu krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski.
2: Reżyser tego filmu to jest człowiek z bardzo własną wizją, z bardzo własną wyobraźnią i też otacza się takimi przyjaciółmi, bo jest na przykład dobrym, serdecznym przyjacielem Wes Andersona, a też Briana De Palmy. To jest tym typem reżysera, który skupia wokół siebie swoich fanów, wielbicieli, ludzi, którzy rozumieją jego styl, jego poczucie humoru, jego żarty, jego wyobraźnię, która czasami od bardzo realnych sytuacji popycha go w bardzo dziwne rejony. No. A Francesca z kolei rzeczywiście jest takim filmem, który łączy wiele płaszczyzn, bo on z jednej strony jest bardzo ładną opowieścią delikatną o miłości, przyjaźni, no bardziej o przyjaźni, o życiu, ale też to, co mówiłaś, że jest nam bardzo list miłosny, zarówno pisany do Nowego Jorku, ale też do starego kina. Francesca jest czarno-biała, jest tam bardzo dużo w muzyce odwołań też do nowej fali. Jest bardzo dużo cytatów, ta czerni-biel, to co mówi Greta Gerwig. Greta Gerwig mówi, że ta błaha historia, codzienna, pozornie nijaka, ona tutaj jest podniesiona właśnie muzyką, jest niesamowicie elegancko opowiedziana i przez to nabiera nowych wymiarów. To tutaj wielkomiejscy 30-latkowie, którzy trochę nie mogą się odnaleźć, nie mogą dorosnąć gdzieś wśród świecie, gdzie właściwie po wszystko mogą sięgnąć, nie bardzo umieją sobie właśnie, nie bardzo umieją wziąć odpowiedzialności na siebie, ale jednocześnie to brzmi tak moralizatorsko, ale w tym filmie nie ma krztyny właśnie moralizatorstwa. To jest bardzo ciepłe spojrzenie, spojrzenie pełne zrozumienia tak naprawdę. Tu nie ma wyższości zresztą. Ten film napisali zresztą razem na Baumbach i Greta Gerwig właśnie. Jeden z rzadkich przykładów, kiedy miłość przynosi coś, nie tylko ból i cierpienie, ale też na przykład dobry film, bo oni napisali ten scenariusz razem. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki wspólne właśnie odwrócenie kamery trochę na siebie, na życie tej artystycznej inteligencji, tej inteligencji kreatywnej Nowego Jorku.
0: Niech Państwa nie przerażą słowa inteligencja kreatywna Nowego Jorku. To jest naprawdę piękny film o życiu, o człowieczeństwie i o tym, co między ludźmi zaczyna się dziać. Marcinowi pokazałam fragment tego filmu, w którym właśnie główna bohaterka biegnie przez ulicę Nowego Jorku i tańczy do tej piosenki.

0: odwrócę los i Rubens. Takie ćwiczenie logopedyczne, a jak? Za 28 minut będzie godzina 16 w studiu Marta Zienkiewicz.
1: Dzień dobry, Marto. Marta dzisiaj przychodzi do nas z niezwykle interesującą instalacją.
2: Tak, z instalacją, wystawą, tym, co łączy kulturę i sztukę. Oczywiście, że lubimy takie połączenia. Pewnie. I nie trzeba czekać na igrzyska, nie trzeba czekać na Mistrzostwa Świata. Jest, proszę państwa, taka wystawa. Konkretnie w Wielkiej Brytanii, w Nottingham i w tamtejszej Galerii Sztuki.

0: tę pracę wprawić w ruch. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Z drugiej strony mamy pracownię rysunkową, no i właśnie siłownię. I o co chodzi z tym, że siłownia pojawiła się w galerii? No cóż, stoją tam prawdziwe, w pełni sprawne metalowe maszyny, sprzęty, można usiąść na ławeczce.
1: Atlasy, sztangi.
2: Hip-trusty, te sprawy.
0: Hip-trusty pompować, oczywiście, że tak. Ale te tradycyjne ciężarki zostały zabrane i zamiast tych ciężarów, odważników pojawiły się, uwaga, rzeźby, prawdziwe głowy, takie przypominające te starożytne...
2: Figury antyczne.
0: Tak, figury antyczne. Fajne. Ze starożytnej Grecji. No wygląda to niesamowicie, bo z jednej strony mamy coś takiego bardzo prostego, metalowe maszyny, siła, a tutaj mamy coś takiego kruchego, co nam trochę przypomina o tym upływającym
1: czasie. Jest taki kontrast. Tak?
0: Jest kontrast, są tam repliki między innymi słynnej rzeźby Michała Anioła Dawid, ale dużo, dużo różnych popiersi głów.
2: A Dawid miał rzeźbę.
0: Oczywiście, że tak. Prowadzone są, co ciekawe, właśnie w tej przestrzeni prawdziwe zajęcia gimnastyczne. W zasadzie takie lokalne grupy fitness zostały zaproszone, że właśnie tam mogą prowadzić swoje zajęcia. Wszyscy odwiedzający to miejsce jak najbardziej mogą usiąść i taką sztangę z głowami antycznymi.
1: Czyli, czyli zamiast
0: podnieść
1: na siłowni mówi się, podaj mi trójkę, to tu się mówi, podaj mi tam, nie wiem, jakąś...
0: Podaj Dawida.
1: Podaj Dawida, tak.
0: Okay. Ale drugiego jeszcze poproszę, żeby była cięższa sprawa. Zamiast na siłowni to można w tym przypadku przyjść naprawdę do galerii. I też ciekawe jest to, że zostali zaproszeni studenci lokalnych uniwersytetów artystycznych na zajęcia z rysunku właśnie w tej przestrzeni. Czyli z jednej strony mamy tych, którzy siedzą, szkicują, malują, próbują, z drugiej tych, którzy po prostu wyciskają. I taki był cel, proszę państwa, bo właśnie Augustas...
2: I ci w pewnym sensie robią rzeźbę.
0: No właśnie, dokładnie o to chodzi. Augustas Serapinas w tej swojej wystawie nawiązuje do czasów studenckich, kiedy miał nagle taką odkrywczą myśl, że skoro on latami próbuje, szkicuje, wyciera i jeszcze raz, i tu poprawia, to w zasadzie bardzo mu to zaczęło przypominać ten proces, w jakim wiele osób chodzących na siłowni rzeźbi swoje ciało.
1: No,
0: skrupulatnie, powoli, powtarzalnie i do celu.
2: Zachęcamy, żeby sprawdzić, jak ta instalacja wygląda w sieci. Są zdjęcia, są filmiki. Robi to kolosalne wrażenie, a o tej niezwykłej wystawie w siłowni, a właściwie w galerii, opowiadała Marta Zienkiewicz.
1: Dziękujemy, Marta.
0: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. A teraz mam dla państwa zagadkę. Czy państwo pamiętają tę piosenkę?

0: Połowa lat 70. Gdybym teraz usłyszała tę piosenkę i nie znałabym źródła jej pochodzenia, pomyślałabym, że jest to kompozycja, która powstała tydzień temu, dwa tygodnie, miesiąc temu.
1: Tak? Tak ci nowocześnie, uniwersalnie brzmi?
0: Tak. A tobie nie?
1: Nie, no ja bym chyba poznał, że to nie dzisiejsze. Chociaż tak tu niektórzy mieszają. Nie, no poznałbym. Ale ja słucham dużo starej muzyki, więc... poznałbym.
0: No być może. Ciekawa jestem, jak młode pokolenie. Proszę pisać, nasz profil na Facebooku jest do Państwa dyspozycji. Ale teraz przechodzimy do sedna, a tym sednem jest winyl Madonny, najnowsza płyta na kolorowym krążku, krążku winylowym. No i pytanie do Państwa. Który utwór z płyty Like a Prayer jest Państwa ulubionym i dlaczego? No i
1: otrzymaliśmy wiele maili, chcieliśmy za wszystkie bardzo podziękować. Mieliśmy oczywiście ogromny problem z wybraniem jednej odpowiedzi, ale musieliśmy i wybraliśmy.
0: Jest z nami Michalina Zmurągowa, która napisała, że kiedy Madonna wydała Like a Prayer, to nie było jej jeszcze na świecie. Dlaczego zatem ta płyta jest znana Michalinie i jakie łączą ją z nią emocje? O tym wszystkim już teraz. Michalino, oddajemy ci głos i gratulujemy!
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tak, to prawda, nie było mnie na świecie, a dlaczego ją znam, albo jakie łączą mnie z nią emocje? Po prostu posiadam dużo starsze rodzeństwo z dobrym gustem muzycznym, więc ta piosenka przewijała się u nas w domu nie raz, nie dwa. No, a takie dziecko, które jeszcze w tamtych czasach, nie znając angielskiego, dzisiaj pewnie już byłoby inaczej, i też nie mając dostępu za bardzo tak na żywo w czasie rzeczywistym do teledysku, po prostu urzekło się, czy zachwyciło się linią melodyczną, podniosłym nastrojem, czy takim ekspresyjnym rytmem tej piosenki.
1: No i chóry przede wszystkim, tamte gospelowe, to co tam się dzieje w tym utworze, jest niesamowite. On się tak zaczyna delikatnie, potem się rozkręca, prawda? Już nie mówiąc o teledysku. Gratulujemy ci bardzo, dziękujemy, że wzięłaś udział w naszym konkursie. I tym z Państwa, którzy dzisiaj nie wygrali i są teraz trochę smutni, to informujemy, że jeszcze jutro i w czwartek i w piątek będzie możliwość wygrania płyt, więc proszę być z nami również wtedy.
0: Pięknie dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, Michalino.
2: Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękuję. Mazury. Dzięki. No i gramy tytułowe nagranie Madony z tej właśnie płyty. Jutro ciąg dalszy naszej madonnowej zabawy.

Jedynka. Polskie Radio.

0: ptakiem nowe.
1: A to Linia Nocna i Kuba Badach. Za 10 minut będzie godzina 16, a to Michał Strzałkowski.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Po 16 ekspres jedynki. No i klasyczne pytanie, co u ciebie?
2: No będziemy na przykład mówić o takiej ustawie, która się dorobiła już nazwy potocznej Lex Rolnik. Chodzi o ustawę, która ma chronić rolników przed tymi, którzy się przeprowadzają na wieś.
3: I a potem przeszkadzają im zapachy na przykład.
2: Albo dźwięki, albo to, że kombajn jeździ po okolicy. No, uśmiechacie się, ale bardzo wiele jest takich osób. Ja dzisiaj słyszałem wypowiedź jednego z rolników, który mówił, ale jakby to było, gdybym ja się przeprowadził do miasta, a potem zawiadamiał prokuraturę, że tramwaje jeżdżą o 5 rano mi pod oknem. Więc ta ustawa ma uregulować tę sytuację i zapobiec takim właśnie konfliktom. Czy to się uda?
3: Pewnie,
2: zobaczymy.
3: Pewnie obniży się wartość nieruchomości.
1: Wiecie co, ja jestem tylko ciekawa, czy w innych miejscach na świecie też są takie problemy?
2: No,
3: pewnie są.
2: Pewnie są. Myślę, że są. Myślę, że to jest dość uniwersalne, bo teraz jest moda, żeby się właśnie wynosić z miasta,
1: no,
2: uciekać do natury.
1: Ale właśnie po to, żeby uciec od miasta.
2: No właśnie, a ludzie uciekają od miasta i chcieliby mieć to miasto, tylko po prostu
3: bez
2: tak,
3: miasta.
2: Bez miasta. Ale dalej trochę tego miasta, tak. No uśmiechasz się, ale trochę tak jest. Ale powiemy też o sztucznej inteligencji w szkołach, o tym, że uczniowie coraz częściej oszukują z użyciem tej sztucznej inteligencji, ale my zapytamy nauczycieli, jak sobie z tym radzą.
3: Są aplikacje, które sprawdzają już, więc pewnie tylko kwestia czasu. Michał Strzałkowski, dziękujemy. Ula Kaczyńska,
1: Marcin Wojciechowski,
3: Monika Góral, Miłosz Duda. Słyszymy się jutro. Dziękujemy.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 na południowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Bielany i Kraków Tyniec zderzyły się 3 samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 408 km. Tutaj służby obiecują, że już kończą odblokowywanie tej trasy, ale niestety korek jest bardzo długi i to nie tylko na jezdni w kierunku Katowic, nie tylko na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie doszło do tego zderzenia, ale jeszcze dłuższy jest w przeciwną stronę, czyli właśnie jadąc w kierunku Katowic zaczyna się ten korek na wysokości mostu na Wiśle, a kończy dopiero za węzłem Kraków-Bieżanów, co oznacza, że ma około 14 km. Na S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Sycewice i Wrześnica nadal zablokowany jest, ale już tylko pas awaryjny w kierunku Szczecina po awarii samochodu osobowego na 183 km. Z województwa świętokrzyskiego dobre informacje z trasy 42 z odcinka Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Stąporkowa. Już usunięto samochód ciężarowy, który wcześniej wypadł z jezdni i blokował.

0: blokował całkowicie przejazd na 229 kilometrze. Za to cały czas utrzymują się w Świętokrzyskiem utrudnienia na drodze krajowej nr 78 na trasie Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic, gdzie przypomnijmy zderzyły się dwa samochody osobowe i po tej kolizji kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 184 kilometrze. Mamy spore korki na A1 na trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Fragment remontowany ponad 3-kilometrowy i właśnie tu utrzymuje się to spowolnienie. Jest tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i prace prowadzone są na obu jezdniach. Duży korek jest też na S8 na trasie Radzymin-Wiszków na jezdni w kierunku Warszawy. Powodem jest tutaj remont i korek ma ponad 5 km.
1: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Jest areszt dla kierowcy polskiego autokaru, który miał wypadek na Węgrzech. Martwy rosyjski opozycjonista znaleziony w Warszawie. Spoty promujące Polskę za granicą, m.in. z Robertem Lewandowskim. Kierowca polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech, trafi do węgierskiego aresztu. Sąd w Miszkolcu orzekł o zastosowaniu wobec mężczyzny 30-dniowego tymczasowego aresztu. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji 62-letni Robert M. miał zasnąć za kierownicą. W wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zginęło 12 pasażerów, 10 zostało poważnie rannych. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. Tymczasem w węgierskich szpitalach pozostaje wciąż 17 pacjentów. Większość z nich najprawdopodobniej wróci jutro samolotem do Polski. To najnowsze informacje, które przekazał wiceminister spraw zagranicznych. Jego konferencji słuchała Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie jeszcze informacje w tej sprawie przekazano?
2: Jutro do Polski wróci konkretnie 12 pacjentów, którzy są w lepszym stanie. Pozostałych 5 na razie pozostanie w węgierskich szpitalach. Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski mówił, że ich stan zdrowia na ten moment nie pozwala na transport.
3: Niektóre osoby są niestety w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Nie nadają się do transportu w dniu jutrzejszym do kraju. My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo.
2: Do tej pory zidentyfikowano ciała 10 z 12 ofiar tego tragicznego wypadku. Wiceminister przekazał, że Polsce zależy na tym, by ciała zmarłych szybko przetransportowano do naszego kraju.
3: Strona węgierska w związku z tym, że wypadek miał miejsce na terytorium Węgier, podjęła działania śledcze i zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
2: Na razie jednak nie wiadomo, ile czasu zajmie procedura sprowadzania ciał do Polski.
1: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję za tę informację. Prokuratura ustala miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Premier Donald Tusk potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie potwierdziła tych informacji. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak wyjaśnił, że informacje posiadane przez premiera o Romanowskim nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie.
4: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim czy przebywa pod wskazanym adresem w teraz. Tak więc ta pozorna sprzeczność wynika wyłącznie z tego, że mówimy o różnych płaszczyznach współpracy i różnych wartości dowodowych tych informacji.
1: Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania i kolejnym etapem będzie wniosek o ekstradycję. Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał prokuraturze krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Podejrzany Marcin Romanowski napisał w nim, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Jest on poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Martwy rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
1: A jutro ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny.
5: Sekcja zwłok 71-letniego mężczyzny i badania specjalistyczne, m.in. badania toksyczne.

0: psychologiczne. Wszystko będzie uzależnione w dalszym ukierunkowaniu tego śledztwa od wstępnych wyników tych badań.
1: Siergiej Własienko po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, później uzyskał azyl polityczny. Należał do Kongresu Deputowanych Ludowych utworzonego przez byłych rosyjskich deputowanych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznaje ją za organizację niepożądaną. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Takie zarzuty usłyszała kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastoletnie ukraińskie rodzeństwo. Zatrzymano ją dziś wraz z mężczyzną, z którym razem mieli wyzywać nastolatków i grozić im, mówi młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Do zdarzenia doszło w piątek w Bydgoszczy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.
4: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
5: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
6: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność we wszystkich krajach badanych.
7: Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
1: Spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w USA. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wywalczyli w Paryżu dwa medale. Po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik. Brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozen. Wasik przyznała, że złoto znaczy dla niej bardzo dużo.
9: Nadal to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to. Dałam radę i zrobiłam to. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
8: Pływaków czekają jeszcze w tym roku Mistrzostwa Świata. Odbędą się w grudniu w Pekinie. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach, z własną flagą i hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendację MKOL-u, który doradził organizacjom sportowym zniesienie ograniczeń dotyczących Rosjan. Wcześniej uczyniły to m.in. Federacja Szermiercza, Gimnastyczna czy Siatkarska. Jeśli chodzi o łucznictwo, Rosjanie będą mogli uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Na razie nie wiadomo jednak, czy zostaną dopuszczeni do imprez na starym kontynencie. Europejska Federacja jest bowiem w tej dyscyplinie autonomiczna, ma prawo sama podejmować decyzje dotyczące organizowanych przez siebie zawodów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Pogoda.
1: Do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie kraju może również zagrzmieć. Temperatura od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy

0: jakości Cere.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Trzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
13: To jest na pewno jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 16. Zaczynamy więc w jedynce popołudnie.
1: Ekspres jedynki.
0: Oj, lało w nocy, lało też w ciągu dnia, o nawałnicach na początek Ekspresu jedynki. Najmocniej lało w Śląskiem, Dolnośląskiem, Małopolskiem i Łódzkiem.
2: O Jezu, przez moje podwórko to pojemniki skakały. Jak już pies się bardzo bał, no tak się wsunął krzesła, że nie chciał wyjść.
0: To jak wygląda ta sytuacja? Od tego, jak mówiłem, zaczynamy dzisiaj Ekspres jedynki. Michał Strzałkowski, zapraszam, będę z Państwem do godziny 18.00.

0: Muszę przyznać, że dawno mi się tak dobrze nie spało. Deszcz przez całą noc, równo lający w Warszawie. No dla mnie to było coś przyjemnego, ale w wielu regionach Polski te nawałnice dały się bardzo mocno ludziom we znaki. Na przykład mieszkańcom Łódzkiego sporo pracy mieli strażacy z Bełchatowa, którzy działali głównie w mieście i gminie Zelów. No a tam na miejscu, żeby się wszystkiego dowiedzieć, był Paweł Kwiatkowski.
1: W Zelowie działania strażaków dotyczyły głównie zalanych ulic i połamanych drzew. Interweniowali także w zespole szkół ponadpodstawowych. Do budynku wdarła się woda, relacjonuje młodszy brygadier Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
2: Doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki.
3: O Jezu, przez moje podwórko to pojemniki skakały. Pies się bardzo bał. No tak się wsunął krzesła, że nie chciał wyjść.
4: Trzeba mieć świadomość, że żadne systemy kanalizacyjne nie są w stanie odebrać tak dużej ilości wody, z jaką wczoraj mieliśmy do czynienia. Kamil Świta, burmistrz Zelowa. Woda opadła i interwencji straży było naprawdę, naprawdę dużo. Z tego, co udało mi się ustalić, 12 jednostek straży tylko z naszej gminy brało udział w tych działaniach, które przede wszystkim polegały na tym, że trzeba było walczyć o to, żeby woda na salę sportową nie weszła właśnie w szkole.
5: Padało, no ale to jak wszędzie.
6: Często jest tak, że Zelów płynie po większych ulewach, czy niekoniecznie?
5: No różnie to bywa i zależy, tak dalej. Zależy w którym miejscu i zależy po prostu jak pada.
6: Z takimi ulewami często tutaj mają Państwo do czynienia, czy niekoniecznie?
7: No czy myślę, że nie. Ja przynajmniej pamiętam poprzedni

0: latach w okolicy zdarzały się takie sytuacje, ale to już wiele, wiele lat temu, kiedy przychodziły jakiś taki pas właśnie burzowy, łącznie z łamaniem drzew w lesie albo z dachami, nie?
1: No ja w domu byłam, to tak nie odczułam, no nie, ale bardzo była, grad padał.
2: Podobno tam gdzieś dalej to strasznie, drzewa powyrywane.
3: Czyli niebezpiecznie.
2: No niebezpiecznie, nie.
3: Często w Zelowie, w gminie Zelów dochodzi do takich gwałtownych zjawisk pogodowych?
2: Nie. No, w tym roku to chyba takie pierwsze, taka właśnie, bo tak to było ciepło, ani burz nie było, ani nic. Właśnie to taka pierwsza uleba była.
4: Sytuacja dzisiaj jest opanowana. No, problem polegał jeszcze na tym, że mieliśmy ograniczenia w dostawie prądu, energii elektrycznej, co de facto później spowodowało to, że nie mieliśmy przepompowni do ścieków i wody opadowej. No i też się to przyczyniło bez wątpienia do tego, że ta woda przez dłuższy czas niestety zalegała na ulicach. Lokalne podtopienia, ale uważam, że jakoś strasznie nie wyszło.
3: W jednym przypadku strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora. Sporo pracy mieli także strażacy z Piotrkowa Trybunalskiego.
5: Największe szkody zostały wyrządzone w miejscowości Kotuszów w gminie Aleksandrów, gdzie wiatr zerwał pokrycie dachowe na jednym budynku mieszkalnym, a trzy inne dachy zostały uszkodzone.
3: Mówił młodszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. W całym województwie łódzkim odnotowano ponad 130 strażackich interwencji.
6: A w ogóle w Polsce tych interwencji było ponad 1100, oprócz łódzkiego najwięcej w Dolnośląskiem, Małopolskim. No i Śląskiem, gdzie do tego bardzo dużo było sytuacji, że spadał potężny grad.
7: Nie było nic widać. Taka gęsta, ten grad, no takiej wielkości piłek. Ja nawet zdjęcia po tym zrobiłam, ile na trawie tam było. To był moment. Biało było.
6: To za chwilę w Ekspresie Jedynki o tym, co robić, kiedy grad zniszczy nam na przykład samochód.

0: W Ekspresie Jedynki teraz o sytuacji na Śląsku po nawałnicach. No bo tam, zwłaszcza w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, nawałnicy towarzyszyła burza, miejscami pojawił się też grad i to porządny grad. Jak duże szkody wyrządził? No i co w przypadku samochodów, które zostały przez ten grad zniszczone? To w Siemianowicach sprawdzał dziś jeden z naszych śląskich reporterów.
1: Dzień dobry panią. Radio

0: Katowice, Artur Zubek. Przychodzę z pytaniem, co tu się właściwie wczoraj stało?
1: Armagedon.
0: Jak to wyglądało?
1: Wie pan co, to naraz się tak, nie było nic widać. Taka gęsta, ten grat, ściała, no takiej wielkości piłek. Ja nawet zdjęcia po tym zrobiłam, ile na trawie tam było. To był moment.
0: W internecie widziałem, że biało.
1: Tak, biało było. Ja nawet tu mam zdjęcie jeszcze zrobione, co zrobiłam sobie. Nie? Strasznie to było.
0: A to się pojawiło tak znienacka?
2: Zachmurzyło się i w momencie. Nie było szans, żeby na przykład odjechać gdzieś samochodem czy coś. No, nie było szans.
1: Motów nie było, nie takiej było. Burzy. Jedynie trochę zagrzmiało tam raz ten, ale i naraz taka się mówię, co się robi? Biało. A to taki grad leciał z tej strony, z tej, ja tu mieszkam właśnie, ale to tak bokiem, bo to wszystko na tamtą stronę. Szczęście, że ja tylko chodziłam i patrzyłam, czy mi szyb nie wybija, bo co potem zrobić, nie?
0: Słyszałem, że tutaj ta pogoda dała się we znaki szczególnie.
3: Oj, bardzo. Ja akurat byłam w drodze i płakałam i jechałam, mówię, co ja mam teraz robić? Wszystkie auta pod drzewami, wszystkie drzewa zajęte w czasie burzy pod drzewami, też nie za bardzo się można, ale tutaj sąsiadom duże szkody. Powbijane gradobiciem, szyby porozbijane, tutaj było, auto stało takie wczoraj bordowe, też miało reflektory rozbite, także no trochę spustoszenia. Koleżanki tu z okolicznych osiedli przesyłały zdjęcia, to jakieś plony na balkonach, rolety, no wszystko porozwalane, także no musimy się przyzwyczaić, teraz będzie tak niestety.
0: W związku z pogodą, która zaskoczyła wczoraj mieszkańców regionu, czy te telefony urywają się dzisiaj?
4: Tak, tak. Chcę powiedzieć, że od samego rana mam mnóstwo telefonów, zapytań, ale w większości przeważnie mówię, żeby pierwsze do rzeczoznawcy pojechali ludzie, jak mają autokasko, żeby wycenić szkody.
0: Mechanik samochodowy Sławomir Wójciga.
4: Widziałem na internecie, że jest bardzo duży grat i samochody są przeważnie powybijane, mają szyby, lampy, elementy plastikowe są popękane. Czasami nawet lakier też uszkodzony potrafi być.
5: Niech pan spojrzy, jakie wgniecenia na dachu i na masce. Szczególnie te poziome powierzchnie, bo szyby na szczęście nie wybiło.
0: A od której godziny to w ogóle się zaczęło? Jak to wyglądało?
5: No tak pod wieczór już, gdzieś koło, nie wiem, 19, 18, 19.
0: Przeczuwał pan, że może coś się stać?
5: Nie przeczuwałem.
6: Podobno tak z nienacka nastąpiło.
0: A pan może też ucierpiał?
6: Nie,
0: jakoś?
6: Nie. Nas akurat nie było, myśmy mieli samochód w garażu, także no, tyle szczęścia.
7: Auto do roboty, cały dach. Zaczął się, bo troszkę burzy, potem był malutki grat, jak groszek, potem jak orzeszek, a potem jak śliwki.
0: Ale to z tego, co słyszałem, to tak zaskoczyło trochę mieszkańców, no bo jak rozmawiałem z ludźmi, nie spodziewali się.
7: No skąd ja byłem na ogródku, zaczął grzmiać, uciekamy do domu, nie? Na ogródku nic, ani listek nie spadł, a tutaj taka chmura.
0: Powiedzmy może, jak wygląda naprawa takiego auta. Co się robi w sytuacji, gdy takie wgniotki się pojawiają? Jak je usunąć?
4: W pierwszej kolejności no to trzeba porządnie samochód umyć, oglądnąć szkody, uszkodzenia. Trzeba ściągnąć pod sufitówkę, na przykład jak jest dach uszkodzony. No i po prostu od spodu wypychamy tą blaszkę umiejętnie, tak żeby była po prostu na prosto. A jeżeli są elementy na przykład takie jak słupki, tam gdzie nie można dojść żadnym drutem, to wyciągamy to na grzybki tak zwane, specjalnym klejem. Się to klei i po prostu się wyciąga. Przestrzegam też ludzi, żeby nie próbowali tego samemu naprawiać, ponieważ można uszkodzić łatwo lakier i potem nie da się już z tym nic zrobić.
0: To jest, zapytam, czy no. Pamiętają panie może podobnego typu gradobicie, czy taką pogodę?
1: 18 lat temu, 15 sierpnia, to taki duży grad, ale to nie było, to taki pojedynczy leciał.
2: Nie pamiętam tego, ale wczoraj Armagedon, normalnie to tak waliło mocno, masakra, przeżycie.
8: A tematem zajął się Artur Zubek. W Ekspresie Jedynki zaś za chwilę powiemy o tych osobach, które zostały jeszcze na Węgrzech po wypadku polskiego autokaru, bo pierwsza grupa, 21 osób, wczoraj wróciła do kraju specjalnym samolotem. Szykuje się kolejny transport, ale niektórzy jeszcze wrócić nie będą mogli.
9: Mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane.
10: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. Mam złamane kręg lędźwiowy.
8: No i o sytuacji rannych w tym wypadku autokarowym na Węgrzech polskich pielgrzymów w Ekspresie Jedynki

0: kończy się niestety śmiercią.
1: Ekolodzy apelują więc o jak najszybsze rozszerzenie systemu kaucyjnego także na jednorazowe butelki szklane, w tym popularne małpki.
2: Dlatego system kaucyjny trzeba uszczelnić i liczymy na to, że jesienią już rozpoczną się prace legislacyjne w tym zakresie.
1: Zapowiedź takich zmian padła już w czerwcu. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska zapowiedziała wówczas rozpoczęcie prac legislacyjnych we wrześniu. Teraz ekolodzy liczą na to, że deklaracje szybko zamienią się w konkretne przepisy.
3: No i do tego tematu jeszcze w Ekspresie Jedynki wrócimy, bo czekamy cały czas na odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ta odpowiedź ma być. No i właśnie stąd powrót do tego tematu. A za chwilę będziemy mówić o ubezpieczeniach na wakacyjne wyjazdy. Na co zwracać uwagę przy wykupywaniu takiego ubezpieczenia? To będzie temat Ekspresu Gospodarczego.

0: I w Ekspresie Jedynki przyszedł czas na tematy ekonomiczne.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Przy okazji tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech eksperci ze wszystkich stron przypominają o tym, jak ważne jest dodatkowe ubezpieczenie podczas zagranicznej podróży. I teraz o tym, co gwarantują ubezpieczenia oferowane przez organizatorów wyjazdów. No i czy one wystarczają w razie jakiegoś wypadku? No i w ogóle, na co zwracać w kwestii ubezpieczeń uwagę przed podróżą? O tym wszystkim Justyna Golonko.
2: To zacznijmy od tego, że ustawa o imprezach turystycznych wymaga, aby organizatorzy takich wycieczek uzyskali wpis do rejestru organizatorów turystyki i odprowadzali składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. A to w praktyce oznacza, że taki organizator musi zapewnić pod

0: podstawowe ubezpieczenie, mówi Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
1: Zgodnie z tą ustawą biura podróży mają obowiązek zawarcia na rzecz podróżnych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. To oznacza, że klient kupujący wycieczkę u tour operatora nie wyjeżdża bez żadnej ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ takie podstawowe ubezpieczenie jest już przez niego zapewnione. Trzeba jednak podkreślić, że ten ustawowy obowiązek dotyczy samego zawarcia ubezpieczenia, natomiast nic nie mówi o wysokości sumy ubezpieczenia, czy kosztów leczenia, czy NNW, ani o szczegółowym zakresie ochrony. Dlatego przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek warto sprawdzić warunki konkretnej polisy dołączonej do imprezy turystycznej i wliczonej w jej cenę. Podróżni, którzy korzystają z biur podróży, nie powinni zakładać, że każda taka polisa zapewnia pełne pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski, ratownictwa górskiego czy morskiego, czy bardzo wysokich rachunków za leczenie, w szczególności poza Europą.
0: Zakres takich świadczeń zależy od warunków konkretnego ubezpieczenia, ale taka podstawowa ochrona, jak mówi Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, ma zazwyczaj bardzo niskie sumy gwarancyjne. A to oznacza, że osoby, które mają tylko takie ubezpieczenie, nie mogą liczyć na rozbudowane wsparcie.
2: Z obserwacji ekspertów naszego biura wynika, że niestety w praktyce w tych podstawowych wariantach ubezpieczeń podróżnych, które są oferowane przez biura podróży, zwykle nie ma na przykład części opcji organizacji pomocy szczególnie przydatnych przy poważnych wypadkach. Na przykład organizacji transportu członka rodziny z Polski do poszkodowanego leżącego w zagranicznym szpitalu, czy też zapewnienia opieki nad niepełnoletnim dzieckiem, które podróżowało z poszkodowanym. I drugim problemem jest też to, że zwykle są tam bardzo niskie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu medycznego.
0: Dlatego też warto się dodatkowo ubezpieczyć i przed wyjazdem zdecydować się na rozszerzony pakiet. Wszystko zawsze szczegółowo opisane jest w umowie, dodaje Artur Dziekański z PIU.
1: Dodatkowe ubezpieczenie często jest rozsądnym rozwiązaniem, bo ono pozwala podwyższyć sumę kosztów leczenia, rozszerzyć asystans, objąć ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ubezpieczyć bagaż, a także uzyskać ochronę w przypadku chorób przewlekłych. Ma to szczególne znaczenie przy wyjazdach do krajów, gdzie koszty leczenia lub transportu medycznego mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Czyli jakbyśmy szukali argumentów, dlaczego warto rozważyć taką dodatkową, indywidualną polisę, to po pierwsze dlatego, że podstawowy wariant, ten oferowany przez biuro podróży, może mieć po prostu zbyt niski limit. Po drugie, ta wyższa suma ubezpieczenia daje większy margines bezpieczeństwa, dlatego warto porównać koszt podstawowego i rozszerzonego wariantu, zamiast automatycznie wybierać najniższą cenę.
0: I tym cenom się przyjrzyjmy, bo taki wydatek na dodatkowe ubezpieczenie to zazwyczaj nie są duże kwoty.
1: Koszt polisy ubezpieczeniowej to od kilku do kilkunastu złotych za jeden dzień. Zatem jest to koszt kawy wypitej w popularnej sieci na mieście, więc to nie jest koszt bardzo wysoki. Warto też zwrócić uwagę, i to jest istotna obserwacja, że podwyższenie sumy ubezpieczenia, na przykład dwukrotnie czy trzykrotnie wyższa suma ubezpieczenia, nie musi oznaczać dwu czy trzykrotnie wyższej ceny ubezpieczenia. Zatem warto sprawdzić, zapytać agenta, sprawdzić w porównywarce, jakie są konkretne oferty, bo przy wyższej sumie ubezpieczenia ta cena może nadal być atrakcyjna.
0: Możemy indywidualnie dokupić takie dodatkowe ubezpieczenie, ale bardzo często możemy też rozszerzyć swoją podstawową polisę u organizatora wycieczki, dodaje Marcin Jaworski.
2: Zwykle jest też tak, że obecnie biuro podróży oprócz tego ubezpieczenia, które oferują w związku z obowiązkiem ustawowym, czyli tego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, dają możliwość wykupienia szerszego pakietu. Więc jeśli rzeczywiście to biuro podróży ma taką ofertę, to warto pomyśleć o rozszerzeniu takiego zakresu, podwyższeniu sum ubezpieczenia. To szczególnie ważne, jeśli jedziemy do kraju poza Unią Europejską i gdzie nie będzie działała ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia nam pokrycie kosztów leczenia w publicznych placówkach.
0: A jeśli chodzi o ofertę, to jak mówią eksperci, naprawdę mamy dziś w czym wybierać, bo ten rynek dynamicznie rośnie i konkurencja jest tu duża.
3: O czym mówiła Justyna Golonko, bardzo dziękujemy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: A konkretnie Ekspres 1.

0: 10 minut z niewielkim kawałkiem do 18, a po 18 to jest to moje zaproszenie. Na muzyczną jedynkę Państwa zapraszam. Nie sam, bo Marcin Kusy już jest w studiu. Witaj, Marcinie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
0: I to będzie taka audycja, która będzie mieć dwóch właściwie bohaterów.
1: Tak jest. Pierwszy to Leonard Cohen, bo jemu poświęcona jest biografia Krzysztofa Lebolda, którą przełożył Filip Łobodziński, a Filip Łobodziński, autor przekładu, będzie naszym gościem. To jest biografia, która nie jest tylko biografią, a Filip Łobodziński nie jest tylko autorem przekładu, ale zdecydowanie kimś więcej dla tej książki. Więcej tajemnic po godzinie 18.
0: No właśnie, bardzo nietypowe podejście do Leonarda Cohena się też pojawi muzyczne. Nie zdradzałem na razie nic, nie zdradzajmy, to po 18.
1: Tak, zaplanowałem. Dużo zaskoczeń po 6. Dziękuję.
0: W takim razie ja też zapraszam, żeby zostać z radiową jedynką. Patrzę na tą biografię. No jest to kawałek książki, jest to
1: poczytać. Ponad 500 stron, zdecydowanie. I to jest podróż po całym świecie. To jest podróż przez religię, muzykę, tęsknotę, odtrącenie, ból, rozpacz i powroty do Montrealu, na Hydrę, do Nowego Jorku i do Londynu.
0: Zatem po 18.

Marcin Kusy, Filip Łobodziński i Leonard Cohen. I jeszcze kilka tych niespodzianek. Już Państwa na to wszystko zapraszam. A Ekspres Jedynki nieubłaganie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia i dobrego wieczoru Państwu życzę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
2: Lato z radiem w Jedynce już jutro od 9:00.

0: zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trudne, bo zmienne warunki atmosferyczne na naszych drogach. Co chwilę spotkać można deszcz, a skoro deszcz, to mokra nawierzchnia, a więc śliskość. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście o dostosowanie prędkości do tego, co dzieje się na drodze. Prośba również o jazdę z włączonymi światłami mijania i prośba o to, aby sprawdzać, czy nasze pociechy są dobrze zapięte w swoich fotelikach. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego, od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenice, czyli po węzeł Patriotów. Autostrada A4, koniec kłopotów na odcinku węzeł Sośnica, węzeł Bojków w rejonie Gliwic na 314 km. Odblokowano wszystkie pasy w kierunku Wrocławia. Również A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Kłopoty są od Balic po węzeł Kraków Południe, z tym, że dłuższy korek jest na tej jezdni, która wiedzie w stronę Katowic. Koniec kłopotów na ekspresowej piątce na odcinku węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ w pobliżu miejscowości Mikoszki na 9 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne, blokując prawy pas w kierunku Wrocławia. Wszystkie pasy w stronę stolicy Dolnego Śląska są już teraz przejezdne. Droga ekspresowa S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką, korek w Morawsku, to 30 km, doszło tam do zdarzenia 3 autosobowych. Droga jest zablokowana na jezdni w kierunku Stargardu.
0: Minęła 18, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób. Trwają rozmowy w sprawie jak najszybszego sprowadzenia ich ciał do kraju. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozmawiał z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Znowu puma pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowskiego.

0: Krakowej na Dolnym Śląsku. Na początek Węgry. Sąd rejonowy w Miszkolcu podjął dziś decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru, wstępnie na 30 dni. Jak przekazała węgierska prokuratura, do wypadku doszło prawdopodobnie wskutek zaśnięcia kierowcy za kierownicą. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie na Węgrzech. 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracało z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, pozostałych 37 odniosło lekkie obrażenia. Wczoraj wieczorem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w tym wypadku. Do kraju wróciło 21 osób. Teraz trwają przygotowania do transportu kolejnych. W węgierskich szpitalach nadal jest 17 poszkodowanych. Prawdopodobnie 12 osób jutro opuści szpitale. Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że trwają też rozmowy w sprawie jak najszybszego sprowadzenia do kraju ciał ofiar śmiertelnych tego wypadku.
1: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Znana jest już tożsamość wszystkich osób, które nie przeżyły tego wypadku. Wszyscy to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Wszystkie osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech, zostały zidentyfikowane. W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty.
0: Na Węgrzech zostaje psycholog, który ma wspierać zarówno poszkodowanych w szpitalach, jak i rodziny ofiar. Rząd przyjął projekt ustawy mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
0: Projekt Lex Rolnik zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie, a znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Michałem Drapatym. Dowódcy poruszyli kwestię możliwości poprawy współpracy i wymiany doświadczeń bojowych. Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał na portalu X, że omówiona została bieżąca sytuacja na Ukrainie i możliwość usprawniania koordynacji w przestrzeni powietrznej. Ukraiński generał przekazał polskim żołnierzom życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. Teraz o zarzutach za napaść w Bydgoszczy na ukraińskie dzieci. 46-letnia kobieta usłyszała zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej. Została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną w związku z atakiem na ukraińskie rodzeństwo. Do zdarzenia doszło w zeszły piątek w pobliżu dworca Bydgoszcz Główna.
4: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca. Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier. Bydgoszcz, Damian Klich.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich wracamy jeszcze do sprawy niewybuchów znalezionych w Warszawie przez robotników w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną. Służby podają, że tych niewybuchów jest ponad 20. Na terenie wokół znaleziska wstrzymano ruch kołowy i pieszy. Autobusy mają zmienione trasy. Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków. Na miejscu działają saperzy. Znowu puma grasuje. Zwierzę pojawiło się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Uchwyciła je fotopułapka. Zdjęcie jest datowane na 9 sierpnia. Leśnicy nie wiedzą jednak, gdzie puma jest teraz, mówi Mariusz.

0: Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
1: Prawdopodobnie na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo.
0: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Jeśli ktoś spotka pumę, nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić zdjęć. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów po lesie. Każdą obserwację pumy należy zgłosić pod numer 112. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się dziś z uczestnikami zakończonych w niedzielę w Birmingham lekkoatletycznych Mistrzostw Europy i podziękował im za odniesione sukcesy. Biało-czerwoni zdobyli tam 8 medali, 6 srebrnych, 2 brązowe. 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz w sztafecie 4x100 metrów.
3: Lekkoatletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no, dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę.
4: No wiadomo, kobiety są lepszą płcią.
3: Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
2: Minister Rutnicki wspomniał, że w 2026 roku resort wsparł Polski Związek Lekkiej Atletyki kwotą 47 milionów złotych. W Cincinnati trwa tenisowy turniej na twardych kortach. Mówiliśmy o tym, że Iga Świątek awansowała do 1/8 finału. O taki awans walczy właśnie w deblu Jan Zieliński. Polak razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, gra z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Rogerem Vasselinem. Pierwszy set dla Polaka i Brytyjczyka 6-3, w drugim jest 1-1. Patryk Vieira został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. 50-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Pape Thiawa, którego związek zwolnił po tegorocznych Mistrzostwach Świata. Urodzony w Dakarze, Vieira to były reprezentant Francji, z którą zdobył Mistrzostwo Globu i Mistrzostwo Europy. Podczas kariery trenerskiej pracował m.in. w Crystal Palace, w Strasburgu i w Nicei.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda.
0: Wieczorem przejaśnienia i rozpogodzenia. W części kraju mogą jednak pojawić się opady deszczu i burze. To głównie na północnym wschodzie. W nocy z kolei głównie na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy około 8, a najchłodniej w Dolinach Bieszczadzkich tylko około 6. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w górach porywisty.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Na obszarze większości Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: I przyszło lato. I co my na to?
13: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla

0: Całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

0: Leonard Cohen i The Future, nagranie tytułowe z jego płyty z 92 roku, 16 minut po godzinie 18, to jest Muzyczna Jedynka, to jest program pierwszy Polskiego Radia. Cohen dzisiaj w roli głównej prezentuje teraz do kamery w mediach społecznościowych, państwo zobaczą to trochę później, okładkę biografii napisanej przez Christopha Lebolda, przełożył tę biografię Filip Łobodziński, który jest z nami w studiu. Filipie, witam cię bardzo serdecznie.
1: Tak, to ja. Świadek, witam serdecznie również wszystkich.
0: Świadek upadku aniołów. Nie ty, ale Leonard Cohen. To jest, powiedziałem zapowiadając nasze spotkanie przed 18, to biografia to nie jest tylko biografia, a ty nie jesteś tylko autorem tego przekładu. Opowiadaj. To jest rzeczywiście, zdanie tylko powiem, podróż przez religię, światy, ludzkie emocje, rozstania, powroty, namiętności. Wszystko to, co Cohena spotykało jako człowieka, jako poeta, jako twórca.
1: No rzeczywiście, jeżeli chcieć wyobrazić sobie optymalną książkę na temat Leonarda Cohena, to chyba właśnie ta. Ona też jest biografią, ale właśnie nie tylko. Ona jest trochę, tak mi dzisiaj przyszło do głowy, jest jak film biograficzny. Bo film biograficzny niekoniecznie też opisuje wyłącznie czy relacjonuje wydarzenia. Tylko pokazuje kontekst, rozmaite perspektywy.
0: Świat, który istniał wtedy i wtedy.
1: Świat i rozmaite współrzędne tego świata. Świata Cohena, ale również naszego świata, bo to jest książka, która w ogóle tak jakby chciała sportretować naszą rzeczywistość w czasie, kiedy w niej istniał Leonard Cohen. I w jaki sposób on tę rzeczywistość, nie wiem, zmienił. Także no, jest to bardzo głęboka podróż przez życie, twórczość Cohena i przez świat, w którym Cohen funkcjonował. Dla mnie przygoda z przekładem tej książki to było coś niebywałego. Nurkowałem też w rozmaite światy, bo tam rzeczywiście, tam jest, są jego przygody duchowe, są jego przygody absolutnie cielesne, karnalne, są jego grzechy, są jego wzniosłości. Zresztą nieprzypadkowo w podtytule książki mowa jest o upadku aniołów, ponieważ naczelną tezą tej książki, naczelną tezą przyświecającą Leboldowi jest przekonanie Cohena, że tylko poprzez upadek możemy dążyć do zbawienia. To znaczy, że klęska jest w życiu niezbędna, żebyśmy w ogóle mogli się gdziekolwiek czy dokądkolwiek wznieść.
0: Kiedy miałeś do czynienia z oryginałem, to uderzyła cię złożoność w ogóle życia i w ogóle tej filozofii tego postrzegania świata przez Cohena. On z jednej strony mówił jedną rzecz, w której on sam sobie od razu zaprzeczał nierzadko. To była krzyżówka religii, jego potomków, pewnego też wyboru, dlaczego idzie z domu, właściwie nie kontynuując tej tradycji swoich przodków, choć mógłby i być może byłoby to wygodne i dostatnie życie. I za każdym razem wyszukuje sobie jakiś taki kontekst w życiu, w którym nie będzie mu wygodnie. I w tym wszystkim jest jeszcze poezja, i w tym wszystkim są koncerty i zupełnie przyziemne życie. No i fascynacja płcią piękną, co ma niebagatelne znaczenie i dla twórczości, i dla jego poczynań.
1: No weźmy pod uwagę, że ja myślę, że mógłby ktoś powiedzieć, że jego duchowość to jest taka religia z klocków Lego. Bo on oczywiście nigdy nie wyzbył się judaizmu, w którym został wychowany. Na ostatniej płycie, na której, którą nagrał za życia, czyli War It Darker, występuje chór z synagogi z jego rodzinnej dzielnicy, że tak powiem, w montrealskiej, w tytułowej piosence. Natomiast z drugiej strony, no, myślę, że wiemy, w każdym razie większość z nas,

0: wie o jego bardzo długim epizodzie buddyjskim. Z tym, że to był buddyzm, który może wahałbym się nazwać to religią. To raczej była pewna praktyka duchowa, która nie była sprzeczna z wiarą judaistyczną. Ale w tym wszystkim jeszcze mamy Leonarda Cohena, który jest wielkim kibolem Matki Boskiej, który kolekcjonuje święte obrazki katolickie. W związku z czym myślę, że nie da się go zamknąć w jakiejś jednej szufladce duchowej. Natomiast jako człowieka żyjącego, mam na myśli praktykującego życie, to zdecydowanie widzę w nim praktyka bardzo aktywnego i nieunikającego rozmaitych przygód, również z narkotykami. Był taki przecież okres w jego życiu, kiedy i po to sięgnął. No szczęśliwie nie po jakieś takie, nie wchodził w wysokooktanowe epizody. Natomiast to jest materia też na, myślę, serial biograficzny, który powodowałby, myślę, momentami przygryzanie paznokci. Co dalej?
1: Tak, i na swego rodzaju film sensacyjny. Zresztą jest pewien moment taki w historii i w twórczości, w jego życiu, kiedy on poprzysięga sobie, że będzie pisał po 5 godzin dziennie, przyjmował środki psychoaktywne, które w jakiś sposób będą wpływały na to, co pisze i w jaki sposób żyje. No i kolejna rzecz to ten test na swoim sercu, czyli nie zakochać się do końca, tracić miłość, poszukiwać, odnajdywać i tak cały czas, bo to dopiero pozwoli mu w jakiś sposób zrozumieć miłość, zrozumieć tęsknotę, rozstanie.
0: Wydaje mi się, że Leonard Cohen też był w pewnym sensie, co jest, myślę, cechą części artystów bardzo świadomych, był projektantem swojego życia. On pewne rzeczy sobie wymyślał, że właśnie tak będzie żył i że to będzie również swoistą projekcją kształtującą jego twórczość. Do pewnego stopnia się to udawało, ale cóż, no będąc człowiekiem nie mógł być w pełni konsekwentny i na szczęście czasami życie go kierowało na jakiś inny tor i tu okazało się, że wagonik imknął w zupełnie inną stronę. Ale przez to ta jego droga życiowa jest tak fascynująca. Tam jest tyle zakrętów, tyle dziwnych stacji po drodze, że jak to już gdzieś powiedziałem kiedyś, że ja sporo wiedziałem o jego życiu, ale przekładając tę książkę dowiedziałem się dwa razy tyle. Naprawdę to jest potężna rzecz, ta książka. Momentami bardziej mi się podoba niż sam Cohen.
1: Powiedział Filip Łobudziński. Filip jest naszym gościem w programie pierwszym. Filipie, sięgam po takie nagranie, wydaje mi się, znaczy piosenka jest oczywista, ale wykonanie jest nieoczywiste. To będzie Jan Kante Pawluśkiewicz. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o biografii Leonard Cohen, Świadek Upadku Aniołów. Filip Łobudziński przełożył tę biografię na język polski. A teraz Jan Kanty Pawluśkiewicz.
2: Piosenkę o Zuzannie napisałem w 1966 roku. Zuzanna mieszkała przy nadbrzeżnej ulicy w porcie w Montrealu. Wszystko zdarzyło się tak, jak jest opisane. Ona była żoną człowieka, którego znałem. Jej gościnność była niepokalana. W parę miesięcy później zaśpiewałem to przez telefon Judy Collins. Prawa autorskie zostały zarejestrowane w Nowym Jorku. Ale prawdę mówiąc, ta piosenka chyba nie jest moją własnością. Któregoś dnia słyszałem ludzi śpiewających ją na statku na Morzu Kaspijskim.

0: To Zuzanna, czyli Suzanne w wykonaniu Jana Kantego Pawluśkiewicza, chociaż nie tylko, bo tam na gitarach Marek Jackowski, John Porter, w chórku Kora, Elżbieta Adamiel, Teresa Haremza, na kontrabasie Jacek Bednarek. Patrzę na Filipa, znałeś czy nie?
1: Nie, nie znałem, oczywiście super grupa można powiedzieć.
0: Tak. Roman Wilhelmi jako poeta, ta introdukcja jego o Judy Collins, o Zuzannie. Tak. To Roman Wilhelmi.
1: Tu warto się zwrócić uwagę na tekst, ponieważ to jest tekst w tłumaczeniu Macieja Zębatego. I fakt, że Cohen jest tak w Polsce popularny, to jest właściwie jednoosobowa zasługa Macieja Zębatego. No, wydaje mi się, że lepszego ambasadora on nie mógł mieć. Bo i audycję Zębatego, ten zgryz, to była kultowa audycja i sama jego postać sprawiły, że czegokolwiek dotknął, to już miało swój znak jakości. W związku z czym to chyba tłumaczy, dlaczego, między innymi, dlaczego Cohen tak w Polsce jest popularny, bo miał po prostu wjazd szeroką bramą. I tu się muszę usprawiedliwić, z czego zresztą tłumaczę się również we wstępie, że niekiedy musiałem dokonać gwałtu na tych kanonicznych przekładach Zębatego, czy Daniela Wysogrodzkiego, czy Macieja Karpińskiego, tak? Ponieważ Christoph Lebold w swoich wywodach często kładzie nacisk na jakieś konkretne sformułowanie, konkretne słowo w tekście Cohena i z tego wysnuwa pewne historie. A zdarza się w przekładzie piosenek, że akurat jedno słowo gdzieś ginie, no bo fraza, bo rytm, bo coś tam. I jak to pisał Gałczyński w Zielonej Kęsi, nagle cała Biblia na nic. No, w związku z tym musiałem zrobić własne przekłady. Między innymi właśnie Suzanne, między innymi Famous Blue Raincoat, The Future właśnie, no You Want It Darker. Dokonać własnych przekładów tych piosenek po to, żeby w jakiś sposób uzasadnić te elementy narracji Lebolda, na których

0: autorowi bardzo zależało. No i od razu zastrzegam, to nie jest tak, że uważam, że tamte przykłady są gorsze. Po prostu są inne, to jest inna perspektywa i im więcej przekładów jednej piosenki, tym dla nas lepiej.
1: A jeśli miałbyś się pokusić, nie wiem, o jakąś ocenę, przepraszam cię za to pytanie, być może ono jest bardzo proste, ale nie chcę tu porównywać Dylana i Reeda, czy Briana Eno, czy kogokolwiek, ale jak na tym tle tego wszystkiego, co tłumaczysz, mówię o muzyce rockowej, mówię o muzyce rozrywkowej, wypada Leonard Cohen?
0: No on jest swoisty, on jest bardzo specyficzny, ale to jest akurat cecha większości dobrych artystów po prostu, że są jedni jedyni. Można próbować ich naśladować, być spadkobiercami, ale dane zjawisko nie istnieje w formie sklonowanej. W związku z czym nie będzie drugiego Cohena, tak jak nie będzie, nie wiem, drugiego Brassensa, drugiego Aznavoura, drugiego Dylana, nigdy. Ale nie musi być. Cohen jest może, jeżeli już mam być absolutnie szczery, dla mnie trochę zbyt manieryczny w zestawieniu właśnie z takimi twardzielami języka, jak właśnie Lou Reed, jak Tom Waits, jak Bob Dylan, którzy się może mniej wbawią w sentymenty, mniej... Nie powiem kreują siebie, bo wszyscy siebie kreują, ale że mniej jest w tym takiego, powiedzmy, nuty lekkiego użalania się nad sobą. Ale z kolei ta nuta jest bardzo dobrze odbierana w naszej części Europy.
1: No właśnie.
0: W związku z czym Leonard Cohen również, i to jest drugi powód, dla którego wydaje mi się jest w Polsce niezwykle popularny, dlatego że dobrze rezonuje z naszą duszą. Mhm.
1: Myślę, że to jest kwestia tłumaczeń Zębatego i Karpińskiego, czy to jest kwestia pochodzenia Cohena, że jemu to grało? I cygańskość, i ten judaizm, i to, że jednak ta Europa Środkowa no, w jakiś sposób w nim była.
0: Pewna rzewność, tak. Tak. Myślę, że i pochodzenie, ale przekłady też. Ja może jestem trochę bardziej chuligański w swoich przekładach i dlatego mój Cohen może momentami jest mało zębaty, ale za to jest może pazurzasty, skoro już operujemy elementami anatomii. Ale nie twierdzę, że mój jest lepszy, jest po prostu inny. Każdy tłumacz tak naprawdę pisze tekst po swojemu na nowo.
1: No tak, no to słuchaj, tak jak zawsze mówię, że jesteś kojarzony z Dylanem i słusznie, bo przekładałeś, bo Dylan.pl i tak dalej, to tutaj jest sporo Dylana. I tych wątków, gdzie się panowie przecinają. Wiedząc o sobie, nie wiedząc o sobie. No koniec końców na jednej z płyt Bob Dylan śpiewa w chórku u Cohena.
0: No tak, no w końcu tak. No obydwaj wywodzili się z rodzin żydowskich. Obydwaj usiłowali w pewnym sensie okiwać trochę tę swoją tradycję, ale nie do końca. Nagrywali dla tej samej wytwórni, Columbii.
1: Obaj byli świadkami kontrkultury,
0: tak,
1: całej generacji
0: tak,
1: protestu.
0: Tylko Cohen zaczął nagrywać nieco później, jako dużo dojrzalszy człowiek. No, Dylan od tego zaczął. Cohen zaczął jako poeta. I nieco wcześniej.
1: Bardziej był 8 lat starszy.
0: Tak, był 8 lat starszy, a na dodatek zaczął publikować w czasie, kiedy Dylan jeszcze był licealistą. Więc i pisał wiersze, pisał powieści, a zdecydował się na pierwsze nagrania w momencie, kiedy no, Dylan już był globalną gwiazdą. Miał za sobą wielkie światowe tournée, 66 rok.
1: Którego trochę mu pozazdrościł nawet.
0: Tak, tak. On, i tam jest taki wątek w książce właśnie tego jego marzenia, żeby być jak Dylan. Młodszy, ale jednak potężniejszy na tym polu. No i te późniejsze ich rozmaite jakieś takie zetknięcia, które momentami przypominały odpychające się magnesy, że są blisko siebie, ale jednak trochę się mijają. To zresztą ten wątek też pojawia się w biografii

0: płyty Various Positions, płyty, która była w ogóle wzgardzona przez macierzystą wytwórnię Coena, czyli przez Columbię. Ta płyta nie ukazała się w ogóle w Stanach pierwotnie. A tam było właśnie Hallelujah, tam było Dance Me to the End of Love.
1: No, no dzisiaj to jest płyta dwa filary. Najeżona przebojami.
0: Tak. I Dylan dostrzegł niebywały walor tej piosenki. No i jest tu zacytowana ta słynna anegdota o tym, jak się w Paryżu spotkali w kawiarni.
1: I pytali.
0: I tak. I Dylan jak mówi, dużo słuchaj, Hallelujah, ile czasu ty to pisałeś?
1: To zajęło. No, to,
0: i Coen skłamał, że 2 lata, bo naprawdę 5.
1: No tak, tak ale tam jest też,
0: a Coen mówi, I and I z kolei, to ile czasu pisałeś? No z kwadrans.
1: No to musiało porażać Coena, bo on tak. W ogóle długo pisał piosenki. Demokracji zdaje się 9 lat powstało. Tak,
0: tak.
1: To
0: tak,
1: w ogóle były same, całe procesy.
0: On był perfekcjonistą. Nie uważał, że pierwsze takie żygnięcie natchnienia to jest to, o co chodzi. Dylan przeciwnie. Dylan potrafił, zresztą Coen sam mówił, ja nie umiem napisać tekstu na serwetce w taksówce. Takie rzeczy umie Dylan. A Coen mówi, a ja nie. Ja pracuję latami. Zresztą Hallelujah to skądinąd wiemy. To jest piosenka, która ma kilkadziesiąt zwrotek.
1: Wiem, że widziałeś...
0: Tylko sam nagrał ich tam, nie wiem, 4 czy 5. John Cale i Rufus Wainwright nagrali też prawie te same zwrotki, dodając jeszcze tam po jednej inny z tego całego zbioru, ale całości nikt nie nagrał nigdy.
1: Wiem, że widziałeś transkrypcję notesu, zdaje się, tak?
0: Nie, to nie ja widziałem, to widział Christophe
1: Lebold. Okay.
0: Tak, ja tylko przełożyłem, że on widział. No i no jeszcze na koniec dodajmy tego ich pojedynku słowackiego z Mickiewiczem, że niedługo przed śmiercią Coen zapytany o Nobla dla Dylana powiedział, no to, tak, no to jest oczywiste, to tak jakby Everestowi przypiąć medal za bycie najwyższą górą.
1: To ładne zachowanie w kierunku kolegi po fachu.
0: No a później Dylan kilkakrotnie piosenki Coena wykonywał. Właśnie w hołdzie zmarłemu. Myślę, że jednak może nie przyjacielowi, ale komuś bardzo bliskiemu.
1: Filip Łobodziński jest z nami. Leonard Coen i jego biografia, o tym mówimy. Nie sięgam po tę piosenkę, w której śpiewa Dylan, której, czy też jest w kurku, ale sięgam po ważną płytę, Death of Ladysmen, na której to płycie on się znalazł.
0: Kontrowersyjna płyta, nie wszyscy ją cenią. Ja w jakiś sposób ją polubiłem i to bardzo.
1: No to True Love Leaves No Traces.

0: True Love Leaves No Traces, tak rozpoczyna się płyta Śmierć bawi damka. Płyta, jak powiedziałeś, którą bardzo chciałeś polubić, w końcu ci się udało. Tak. Filip Łobodziński z nami.
1: Tak, no czasem tak jest, że wiesz, czujesz, że nie wiem, jakoś tam ceniony, szanowany przez ciebie artysta zrobił coś kontrowersyjnego, ale nie chcesz do końca ulec wstępnemu rozczarowaniu i szukasz dobrych punktów, żeby się czegoś uchwycić. No i poczytałem tekst. I to był ten moment, kiedy uznałem, dobra, no to powiedzmy, to nie jest obciach, a z czasem uznałem, że i ta monstrualna mega oprawa muzyczna kompletnie nie pasująca do Coena, ale powiedzmy, ma swój smak. No, ma ten spektorowski sznyt, który wielokrotnie się sprawdzał, więc niech będzie. No nie jest to moja ukochana płyta Coena zdecydowanie, natomiast nie wyrzekam się jej.
0: Filipie, powiedzieliśmy już o tym, że to biografia, która nie jest biografią, bo tutaj nie ma wypowiedzi muzyków, nie ma wypowiedzi współpracowników, nie ma
1: żon kochanek,
0: relacji z sesji i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiedzieliśmy, ale też mówiłem o tym, że ta twoja rola jest niejako podwójna. To znaczy, z jednej strony oczywiście jesteś autorem przekładu, z drugiej też nieco podpowiadasz, a wręcz powiedziałbym, no korygujesz autora.
1: Z rzadka to robię, ale...
0: A to twój pomysł? Przepraszam, tak, że tak wprost
1: zapytam. Tak. Nawet nie wiedziałem, czy wydawca zaakceptuje tę sporą liczbę przypisów, które dodałem do swojego przekładu, ponieważ już autor dał sporo przypisów. W związku z czym książka spuchła jeszcze o co najmniej kilka kartek z mojej winy.
0: Dołożyłeś swoje prace.
1: Tak, dlatego mogę powiedzieć, że o ile pomiędzy rozpoczęciem pracy nad przekładem tej książki, a jej zakończeniem minęło 4,5 miesiąca, o tyle samego surowego przekładu myślę, że jest około niecałe 2 miesiące. No bo oczywiście trzeba odjąć od tego życie i tak dalej, ale myślę, że z miesiąc trwała kwerenda. Czyli szperanie po źródłach, szukanie odnośników, no właśnie przekładanie na nowo pewnych rzeczy. Poza tym wymyśliłem sobie, że ilekroć będzie cytowane Pismo Święte, odwołam się albo do Biblii Żydowskiej w przepięknym przekładzie rabina Izaka Cylkowa, albo do Biblii pierwszych chrześcijan w przekładzie księdza Remigiusza Popowskiego,

0: albo do księdza wujka po prostu, bo wydawało mi się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to przekonanie Leopolda, że tak naprawdę Cohen nie urodził się w 1934 roku, tylko miał może 1000 lat już, kiedy się urodził, bo w nim już jest ten cały ród Cohenów, czyli kapłanów. I że w nim jest ta historia, to dlaczego nie odwołać się do mało może w Polsce znanych i bardzo rzadko cytowanych, ale bardzo pięknych, archaicznych przekładów. Znaczy archaicznego księdza wujka i przekładu księdza Popowskiego, czyli tej Biblii pierwszych chrześcijan, ponieważ odwołującego się do tych naprawdę najwcześniejszych tekstów. Bo wydawało mi się, że to będzie bardzo w zgodzie, będzie harmonizowało z tym, co stwarza przed nami Christoph Leopold.
1: Mhm. Ale to są też takie rzeczy, nazwijmy je, no, faktograficzne, bo powiedziałeś o tych przekładach, o dotarciu do tych wersji, tak, żeby one pięknie korespondowały z tym, co Leopold chciał powiedzieć i do czego nawiązać, ale też się dowiadujemy, że hydra po grecku to wcale nie jest woda, a też się dowiadujemy, że Hank Williams wcale nie zmarł w taksówce, tylko w zupełnie innym pojeździe. To są czasem takie drobne rzeczy, ale które jednak no, faktograficznie wzbogacają tę książkę, że jednak było trochę inaczej niż napisał Leopold.
0: No, jeżeli wiem o czymś, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie popisać się swoją tutaj jakąś taką mikroerudycją i nie sprostować pewnych rzeczy, bo być może umknęły mi pewne szczegóły, których nie byłem świadom. To przyznaję się, bo nie jestem omnipotentem w tym względzie. Natomiast no, tam jest też jedna historia, która wymaga ode mnie trochę szerszego przypisu, mianowicie epizod z tym pierwszym wielkim koncertem Cohena w Polsce. Bo tam się trochę
1: legend
0: wkradło.
1: Tak.
0: Łącznie z próbą zaproszenia Lecha Wałęsy na scenę.
1: Tak.
0: No, musiałem te rzeczy wyprostować, bo byłem na tym koncercie i wiem, co się tam działo, więc
1: łatwo to było
0: nie
1: wyprostować.
0: Mogłem na to pozwolić po prostu.
1: Rozumiem, ale łatwo było to wyprostować. Maciej Zębaty nie żyje. Wielu ludzi, którzy być może przy tym koncercie gdzieś tam pracowali. No, czy to z własnego, że tak powiem, doświadczenia wiedziałeś, jak było?
0: Głównie z własnego. Mhm. Głównie z własnego. Jeszcze Grzegorz Brzozowicz mi tam jedną rzecz uzmysłowił, który też był na tym koncercie, że to nieprawda, że tam w pierwszych dwóch rzędach aparatczycy partyjni siedzieli. W ogóle nikogo prawdopodobnie tam z oficjeli nie było. Co najwyżej może ktoś z ZSP albo no, ktoś tego typu, ale nie było mowy o jakimś takim właśnie, nie wiem, blokowaniu całych sektorów publiczności przez jakieś organizacje polityczne. Także nie, korygowałem autora, ale nie jest tego dużo. No, jednak umówmy się, Leopold wykonał kolosalną robotę dokumentacyjną. No,
1: znał się z Cohenem.
0: Tak, spuentował to jeszcze mieszkanie mu Cohena przez tam, nie wiem, 10 dni, więc myślę, że to jest bardzo dobrze udokumentowana książka, mimo że ona nie jest takim właśnie dokumentalnym zapisem życia. Tylko jest i esejem, i filmem, i refleksją, i felietonem, i swego rodzaju poetycką opowieścią o człowieku, o nadprzyrodzonych istotach, które albo w nim się tłukły ze sobą, albo opiekowały się nim gdzieś tam z zewnątrz.
1: A obok tego...
0: Jest to na dodatek książka, która nie próbuje go, że tak powiem, w nieuzasadniony sposób postawić na cokolwiek. Znaczy tam grzechy Cohena absolutnie są wymienione, wskazane. Także jest to bardzo rzetelna opowieść.
1: Filip Łobodziński, gościem Muzycznej Jedynki, program Pierwszy Polskiego Radia. Filipie, nasz czas dobiega końca. Jeszcze no, za chwilę taki chociaż fragment wykonania, bo Zbigniew Wodecki też śpiewał Cohena. Jak się okazuje, wszyscy chyba śpiewali Cohena.
0: No, a nawet może mnie się zdarzyło.
1: No proszę. Chciałem się zapytać, żebyś jednym zdaniem powiedział, co jest najważniejszego, czego dowiedziałeś się o Cohenie? Czego nie wiedziałeś, a co cię zaskoczyło? I że patrzysz dzięki temu, że przełożyłeś

0: Zauważyłeś, że przeczytałeś Lebolda, patrzysz na tego Coena trochę inaczej.
1: Jest przede wszystkim to, że widzę, że to nie jest jedna postać, tylko to jest ileś nakładających się na siebie, tak jak w takich grach graficznych, że ileś płaszczyzn nakładamy na siebie półprzezroczystych i one się układają w jakiś wzór. Że ten wzór, który dotąd podziwiałem, składa się z iluś elementów i że te elementy też tworzą autonomiczne obrazki. W związku z tym to jest trochę palimpsest. To jest trochę odszyfrowywanie rozmaitych tropów, które na końcu i tak dają piękną syntezę.
0: Niech to będzie puenta i zachęta jednocześnie do tego, żeby sięgnąć
1: bardzo, po bardzo, bardzo gorąco zachęcam.
0: Filip Łobodziński, dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki.
2: W Wiedniu jest ramię, na którym śmierć łuka, i przedsionek, co ma okien 900.

Ja chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie. Na tym krześle z gazetą sprzed lat i w pieczarze na lilii koniuszku, w korytarzu, gdzie miłość wciąż trwa, na tym łóżku, gdzie księżyc się poci, w krzyku pełnym

koncertowa sala jest w Wiedniu, gdzie miał świetne recenzje twój śpiew. I jest bar pełen chłopców milczących, których blues skazał niegdyś na śmierć. Któż się wspina do twego portretu?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
2: Lato z radiem w Jedynce już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały.

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa numer 15. Niestety bez zmian na odcinku Września Gniezno. W pobliżu miejscowości Szczytniki Czerniejewskie na 124 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale 15 jest w tym miejscu na swym 124 kilometrze trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 10, Toruń-Lipno w miejscowości Zębówiec, doszło do zdarzenia trzech pojazdów. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S10 między węzłem Kijewo a Kobylanką. Powstał korek w miejscowości Morawsko. To 30 km, doszło tam do zdarzenia trzech aut osobowych. No i droga została zablokowana na jezdni w kierunku Stargardu, stąd też i korek. I kłopoty trwają już przynajmniej półtorej godziny. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Sycewice, węzeł Wrześnica na 183 km. Nie ma już problemów w kierunku Szczecina. Skończyły się również utrudnienia na autostradzie A4, zarówno na odcinku węzeł Sośnica, węzeł Bojków w pobliżu Gliwic na 314 km jezdni w kierunku Wrocławia, jak i na autostradowej obwodnicy Krakowa, gdzie kłopoty były od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety na obu jezdniach. Teraz A4, jej autostradową obwodnicą stolicy Małopolski, jedzie się bez jakichkolwiek kłopotów. Aura jest największym utrudnieniem dla zmotoryzowanych. Dość często pada deszcz, czasami rzęsisty, drogi są mokre, a więc śliskie.
6: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Rząd przyjął ustawę o działalności rolniczej w sprawie inwestycji infrastrukturalnych. Wkrótce kolejny transport poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem w Tatrach ugaszony. Rząd przyjął dziś projekt ustawy przewidujący przyspieszenie przygotowania i budowy strategicznych inwestycji, które mają znaczenie dla obronności Polski, bezpieczeństwa energetycznego czy ochrony przeciwpowodziowej. Rada Ministrów zaakceptowała także projekt ustawy wzmacniający ochronę

0: ochrony działalności rolniczej. Oczekiwała tego część rolników.
1: Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
2: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie Miasto Tarnów.
1: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: W ciągu najbliższych dni do Polski przyleci kolejny transport z poszkodowanymi w wyniku wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trwają ostatnie konsultacje lekarskie, po których zapadnie decyzja, czy do przelotu posłuży tak jak poprzednio samolot rządowy, czy też inne środki transportu, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób.
0: W wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Sąd w Miszkolcu zdecydował dziś o jego areszcie tymczasowym na miesiąc. Marcin Romanowski niemal na 100% przebywa w Naddniestrzu, potwierdził dziś premier Donald Tusk. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek Romanowskiego o wydanie mu listu żelaznego. Miał on być własnoręcznie podpisany przez byłego wiceministra sprawiedliwości i wysłany z Tyraspola, stolicy prorosyjskiego regionu Mołdawii. Prokuratura Krajowa oceniła, że nie ma podstaw do uwzględnienia tego wniosku. Politolog Maciej Onasz mówił w Polskim Radiu 24, że Naddniestrze jest najgorszym miejscem, które mógł wybrać Marcin Romanowski, aby kontynuować narrację o tym, że zarzuty wobec niego są czysto polityczne.
4: Romanowski ucieka praktycznie do samego Putina pod jego skrzydła. O Romanowskim będziemy słyszeć bardzo często z podkreślaniem, gdzie on jest, z podkreślaniem, jakie służby de facto kontrolują obszar Naddniestrza. To jest kolejny prezent, który w ostatnim czasie otrzymuje obóz rządzący, w szczególności sam premier i jego formacja, od ugrupowań opozycyjnych.
0: Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Tatry. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowani ze śmigłowca Topru, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Pożar objął niewielki obszar. Paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego drzewa. Strażacy podejrzewają, że przyczyną tego pożaru mogło być uderzenie pioruna. W tym rejonie występowało ostatnio wyładowania atmosferyczne. Wcześniej na takich wysokościach w polskiej części Tatr nie dochodziło do tego typu pożarów. Ptaki czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
6: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi.
0: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. Temperatura od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z

0: Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
10: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
12: Jego świątobliwość papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z Medjugorje. Czytamy w telegramie, podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, upraszał Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
11: Dziś opublikowano także telegram, w którym papież zapewnia o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w katastrofie promu pasażerskiego na jeziorze Kariba w Zimbabwe. Wskutek wypadku zginęły tam dziesiątki osób, wśród nich wiele dzieci. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że chrześcijanie także dzisiaj są prześladowani za wiarę. Mówił o tym podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował Leona XIV podczas jubileuszowych uroczystości, mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
13: O beata la nostra chiesa.
12: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.

0: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
1: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Minęła 19:12.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Dobry wieczór, witam Państwa jak zawsze w naszej audycji popularno-naukowej Eureka. Tematy będą bardzo różnorodne. Wspólnie z doktorem Piotrem Witkiem z Obserwatorium Astronomicznego Centrum Nauki Kopernik poznamy tajemnice galaktyk. Z Michałem Przyborowskim wybierzemy się znacznie bliżej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, bo tam można zobaczyć, nie powinniśmy używać określenia banknota, więc powiem, druki testowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, te, które nigdy nie znajdą się w naszych portfelach. A zaczniemy rozmową o architekturze drewnianej. Jest z nami pan Michał Krasucki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, historyk sztuki, warszawianista, wiele lat związany z ochroną zabytków, a spotykamy się z powodu kolejnych czwartych, chciałam powiedzieć już czwartych dni architektury drewnianej, inaugurująca konferencja już w najbliższy piątek.
2: Tak, 21 sierpnia w Świeradowie Zdroju.
0: Też piękne miejsce.
2: Miejsce piękne, ale też właśnie związane z tym dziedzictwem drewnianym, bo pamiętajmy, że Świeradów jest miejscowością uzdrowiskową, stąd też bardzo charakterystyczną architekturą drewnianą. I przez dwa ostatnie weekendy sierpnia, czyli ten najbliższy i kolejny, w 8 województwach w całym kraju będą różne wydarzenia właśnie związane z architekturą drewnianą.
0: A mogę zacząć tak bardziej ponuro, a wręcz tragicznie, to znaczy od pożaru kościoła świętego Mikołaja w Skansenie w Sanoku, bo kiedy patrzymy na te zdjęcia przed pożarem i te zdjęcia po pożarze, to właściwie brak komentarza.
2: No to bardzo przykre była, bardzo przykre zdarzenie. Kościół przeniesiony z Bonczala Dolnego, kościół świętego Mikołaja Cudotwórcy z XVII wieku. Wyjątkowy obiekt, też z bardzo ciekawym wyposażeniem. Tam były świetne XVII-wieczne organy. Spalił się bardzo szybko. Pożar wybuchł przed godziną pierwszą. Po w zasadzie kilkunastu minutach
0: tak, pierwsza 30 już koniec.
2: Straż pożarna przyjechała naprawdę stosunkowo szybko i w obiekcie były też systemy przeciwpożarowe. Co prawda nie było systemu takiego gaszenia mgłą, ale był system szybkiego powiadamiania. I mamy informacje też od pracowników muzeum, że straż przyjechała naprawdę szybko. Natomiast tempo rozprzestrzeniania się pożaru było wyjątkowe. I obiekt praktycznie w ciągu chwili stanął cały w płomieniach. Do tego stopnia ten pożar był gigantyczny, że zaczęły się też palić sąsiednie budynki, chałupa i stodoła. Stodoła się spaliła w całości, prawie w całości, a chałupa mocno nadpalona, częściowo spalona. O dziwo przetrwał krzyż, który był przy samym kościele. No i oczywiście wszyscy sobie zadają pytanie o
0: jak
2: przyczyny.
0: Jak to się stało, tak?
2: Ja nie chcę wyrokować. Wiem, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podpalenia, ale nie po to, żeby nie oznacza,
0: tylko,
2: że to było podpalenie,
0: tak.
2: Tylko żeby właśnie potwierdzić albo wykluczyć. Mm-hmm. Więc czekajmy na dalsze informacje. No oczywiście tutaj w tej chwili się trzeba zastanowić nad tym, w jaki sposób te drewniane kościoły są zabezpieczone.
0: No właśnie, bo mamy, bo te też myślę, że

0: cała grupa kościołów drewnianych i cerkwi, choćby na obszarze, choćby w UNESCO, tak, to mówimy o tym transgranicznym wpisie polsko-ukraińskim. Tam co roku prowadzimy monitoring i te obiekty mają wszystkie te systemy powiadamiania,
1: no nie może być,
0: czujki i tak dalej.
1: No właśnie, bo zawsze istnieje jakaś możliwość, że coś się nie uda, coś
0: nie zadziała.
1: Coś nie zadziała.
0: Tak.
1: Bo myślę, że jednym z tematów też tych dni architektury drewnianej jest ochrona tych zabytków, ponieważ jak czytam z waszych raportów, to ich liczba
0: maleje.
1: Z roku na rok maleje.
0: I maleje, i nie, bo obiektów wpisywanych do rejestru jest coraz więcej, natomiast tak w całej masie to rzeczywiście tych zabytków drewnianych jest coraz mniej. To na to się składa kilka przyczyn. Pierwsza to oczywiście pożary czy kataklizmy. One
1: tak, bo mogą być powodzie, tak, na przykład huragany i tak dalej.
0: One są, natomiast głównym powodem, dla którego tej architektury jest coraz mniej, jest jej nietrwałość przy braku dbałości. To znaczy obiekt drewniany pozostawiony bez użytkownika dużo szybciej popada w ruiny niż obiekt murowany. Bez bieżącej konserwacji, która jest podstawowym tutaj elementem zabezpieczenia, takie obiekty bardzo szybko niszczeją.
1: No dobrze, ale mówimy o konserwacji. Teraz, żeby ten zabytek trwał jak najdłużej, musimy go konserwować. Ja nie mówię o zabytkach wpisanych na listę, ale także o domach drewnianych.
0: Zabytków nawet.
1: No właśnie,
0: tak.
1: Ale nawet w domach mieszkalnych, przecież mamy takie domy, które mają ponad 100 lat, prawda?
0: Mamy ludzie, takie, które mają 200.
1: No, ludzie w nich mieszkają. I właśnie, jak dbać o to drewno, żeby je zabezpieczyć, a jednocześnie nie naruszyć tej zabytkowej substancji?
0: No tutaj ja bym zwrócił uwagę na to, że przede wszystkim największym zagrożeniem dla obiektów drewnianych są dwa takie zagrożenia w kontekście takiego użytkowania, nie mówię o pożarze, jest wilgoć i rozwój grzybów. To są te dwa ewentualnie jakieś tam szkodników. To są dwa największe zagrożenia.
1: No, u nas nie ma termitów, bo to też jest zagrożenie.
0: No ale są kołatki, są korniki, jest trochę tych drewnojadów różnych. Natomiast z nimi sobie można poradzić. Kluczowe to zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wody na odległość od budynku. Nie może ta drewniana konstrukcja zamakać. Musi być szczelny dach. Tutaj też drożne rury spustowe, rynny, to też jest fundamentalna sprawa, bo wystarczy, że będą zapchane i się woda będzie wlewała po ścianie.
1: No dobrze, ale mówi pan też... przepraszam, że panu przerwałam, panie dyrektorze. Mówi pan o szczelnym dachu i teraz tak, mam piękny drewniany dom, piękną drewnianą chałupę krytą gontem. Mnie, laikowi, wydaje się, że dach gontowy... No...
0: Gąt trzeba wymieniać co kilkadziesiąt lat.
1: Kilkadziesiąt.
0: Tak, co kilkadziesiąt lat. Oczywiście kiedyś takie dobre drewniane gąty szczypane, czyli takie łupane, czyli niecięte, wytrzymywały po 50 lat. No, 40, więc to jest ten... Później rzeczywiście zaczynają się już bardzo mocno niszczyć. Natomiast dzisiaj bardzo trudno dostać takie dobre gąty i te, które w tej chwili są, to 20. Więc to naprawdę trzeba na bieżąco wymieniać uszkodzone elementy gątu. To jedno. Po drugie, no, zapewnić jednak w przypadku innych też pokryć tą właściwą szczelność. Bardzo ważnym elementem jest też właściwe użytkowanie tych budynków.
1: To znaczy?
0: Wszelkiego rodzaju ocieplenia wełną, potem stynkiem jakimś tam na siatce z klejem, płytą USB. Ja z przerażeniem patrzę, jak nieprofesjonalne remonty doprowadzają do tego, że takie budynki są obudowywane szczelnymi takimi panierkami, przecież płyta USB nie oddycha. Kiedyś były popularne sidingi. To wszystko powoduje, że ta konstrukcja drewniana nie oddycha, ona się w środku tak kisi i po prostu degraduje. Więc woda. A to jest największe zagrożenie. Drugim zagrożeniem jest rozwój różnego rodzaju, są zagrożenia biologiczne, czyli grzyby. No i tutaj po prostu trzeba te elementy odgrzybiać. Są fumigacje, można robić to na wiele sposobów. Najbardziej takim sposobem, no, najlepszym jest zabezpieczanie tego preparatami przeciwgrzybicznymi, nawet poprzez kąpiel, no, ale to wymaga demontażu elementów, więc po prostu w przypadku zauważenia grzybów trzeba jak najszybciej podejmować działania. No i takie porażone elementy, już tym bardziej takie, które

0: są zdegradowane, które się rozsypują, się wymienia.
1: Wymienić po prostu.
0: I budynki drewniane pozwalają na wymianę elementów fragmentarycznie.
1: No tak, bo to są przecież budynki, które się składa.
0: Po prostu, bez względu na to, jaką mają konstrukcję. I to jest klucz do sukcesu. To znaczy powód, dla którego obiekty drewniane znikają, jest taki, że właściciele stwierdzają, a nie ma sensu tego remontować, prawda? To najlepiej wziąć spychacz i to rozjechać.
1: Albo poczekać, aż się rozpadnie i zbudujemy coś nowego.
0: To naprawdę są obiekty, które można przy dobrym rozpoznaniu można krok po kroku wyremontować, właśnie choćby wymieniając poszczególne elementy.
1: No to teraz porozmawiajmy o tych, krótko o tych dniach, czwartych dniach architektury drewnianej. Wiemy już, jak zabezpieczyć te obiekty. Ja myślę, że temu one służą, te dni architektury drewnianej, żebyśmy o tym wszystkim wiedzieli, żebyśmy mieli świadomość, że warto te budynki zachowywać. Te dni architektury drewnianej nie odbywają się w jednym miejscu cały czas, prawda? Bo tak jakby krocząco jakby, tak?
0: Tak, zaczynamy od Świeradowa, tam cały piątek 21 i 22 sierpnia, w sobotę będą prowadzone i spotkania, też pewnego rodzaju warsztaty, pokazy i też zwiedzanie tych obiektów. Z kolei to właśnie na obszarze województwa dolnośląskiego. Tam będzie kilka spacerów tematycznych w tym Świeradowie. Będzie trasa po różnego rodzaju obiektach. Też w całym regionie w kolejnych dniach też będą różne obiekty otwarte do zwiedzania. Dwory, domy tkaczy. Też będą punkty konsultacyjne dla właścicieli zabytków. To jest, zachęcam do tego, żeby tam przyjść, pogadać, porozmawiać, posłuchać. Na przykład będzie o oleju. Mamy też w województwie kujawsko-pomorskim zwiedzanie Parku Etnograficznego Kujawsko-Dobrzyńskiego. Mamy w województwie lubuskim wydarzenia. W Małopolsce 23 i 30 sierpnia będzie zwiedzanie Osady Młyńskiej w Roztoce Brzezinach, czy w Rabce Zdroju też będzie spacer szlakiem obiektów uzdrowiskowych, czy choćby warsztaty, stoczenie na kole garncarskim.
1: O,
0: w województwie mazowieckim,
1: podoba,
0: tak? W Otwocku też będzie szereg wydarzeń. W województwie podlaskim, w Tykocinie będą wycieczki. W województwie wielkopolskim też planowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia, między innymi zwiedzanie domu w Golinie, Stęszewie, Wrześni. W Szeleniawie będzie zwiedzanie drewnianego silosu. Wszystkie te wydarzenia, ich jest bardzo dużo, są dostępne na naszej stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zachęcam do tego, żeby dokładnie śledzić i się wybrać.
1: No właśnie, bo wakacje się kończą. Architektura drewniana piękna i musimy o nią dbać. Czwarte dni architektury drewnianej przed nami, a naszym gościem był pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pan Michał Krasucki. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A po piosence, proszę państwa, wybierzemy się w kosmos.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jest z nami pan dr Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik, z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Wyczytaliśmy ostatnio, że naukowcy z Uniwersytetu w Missouri zrobili badania, z których wynika, że będziemy mogli dokładniej badać inne galaktyki. Dobry wieczór przede wszystkim, panie Piotrze.
2: Dobry wieczór. Tak, i te nowe odkrycie opiera się na tym, że dużo lepiej poznaliśmy także tę naszą galaktykę, tę najbliższą, bo jej badanie wcale nie jest tak proste, jak może się wydawać.
1: No właśnie, nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, ta najbliższa nam galaktyka.
2: Są także i inne galaktyki w naszym otoczeniu. Galaktyka Andromedy jest najbliższą dużą galaktyką po Drodze Mlecznej, podobną do niej, ale są także i galaktyki sąsiadki Drogi Mlecznej, na przykład słynne obłoki Magellana widoczne z południowej półkuli nieba.
1: Jak to jest z tymi galaktykami? Ja kiedyś przeczytałam, że one na przykład potrafią konkurować między sobą i pochłaniają jedne drugie.
2: O tak, galaktyki, cóż, są ciałami niebieskimi, które są trzymane przez siły grawitacji i ta grawitacja działa także na inne galaktyki. Jeśli galaktyki znajdują się blisko siebie, ich oddziaływania grawitacyjne mogą wpłynąć na strukturę sąsiednich galaktyk, nawet do tego stopnia, że jedna galaktyka pożre drugą. Nowe badania, które w dużej mierze zawdzięczamy fantastycznemu obserwatorium Gaia, stworzonemu przez Europejską Agencję Kosmiczną, pozwoliły odkryć ślady takiego galaktycznego kanibalizmu także i w naszej galaktyce, która pochłonęła wiele mniejszych galaktyk w trakcie swojego istnienia.
1: Wróćmy do tego odkrycia, do tego badania, które zrobili naukowcy z Uniwersytetu w Missouri. Na jakiej zasadzie badaliśmy dotąd galaktyki odległe nam, a co daje to nowe odkrycie, nowe badanie uczonych z Uniwersytetu Missouri?
2: Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że mija zaledwie ledwo 100 lat od czasu, kiedy Edwin Hubble odkrył, że nasza galaktyka, galaktyka Drogi Mlecznej, nie jest jedyna w kosmosie, a te dziwne mgławice, w tym mgławice spiralne, które oglądaliśmy na niebie, to czasem mogą się okazać zupełnie innymi galaktykami, innymi wyspami we wszechświecie. Także jesteśmy cały czas na dość wczesnym etapie tych badań, niezależnie od całych naszych postępów. I w związku z tym stosujemy pewne uproszczone modele, które pomagają nam te galaktyki mierzyć, ważyć, badać. Jednym z takich narzędzi, które często wykorzystywaliśmy, jest narzędzie, które wiąże jasność galaktyki z liczbą gwiazd, które się w nim znajduje. Bo my nie widzimy gwiazd w innych galaktykach tak indywidualnie. Nawet potężne obserwatoria, którymi dysponujemy, są w stanie rozróżnić niektóre gwiazdy w sąsiednich galaktykach, czy to w obłokach Magellana, czy to w galaktyce Andromedy. Ale jeżeli chodzi o te mniejsze gwiazdy, które stanowią absolutną większość masy, absolutną większość liczby też gwiazd w galaktyce,

0: to już jest dużo trudniejsza sprawa. Dlatego najczęściej stosujemy coś takiego jak początkowa funkcja masy. Funkcja, która przekłada liczbę tych jasnych gwiazd na liczbę małych gwiazd, których nie możemy założyć. A liczbę jasnych gwiazd możemy oszacować dzięki jasności takiej obserwowanej galaktyki. W przypadku dalekich galaktyk, no to mamy naprawdę bardzo ograniczone możliwości ich zbadania, także musimy odwoływać się do narzędzi teoretycznych, żeby dowiedzieć się, ile masy w tym się kryje.
1: Czyli tak w przybliżeniu możemy powiedzieć, prawda? Okazywało się, że niektóre galaktyki są cięższe niż zakładano na przykład.
0: Tak, wyglądało to tak, jakby we wczesnym wszechświecie, który obecnie możemy badać dzięki obserwacjom kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, niektóre galaktyki były znacznie masywniejsze niż można się spodziewać w tamtym okresie dziejów Wszechświata. Tymczasem jeżeli ta funkcja masy, która wiąże liczbę gwiazd, szczególnie tych małych gwiazd, z jasnością, po prostu jest inna, jest to dużo prostsze do wyjaśnienia, bo cóż, wszechświat nie łamie nam praw fizyki. Prawa fizyki mają opisywać wszechświat, bo to wszechświat jest rzeczywistością, w której żyjemy, a prawa fizyki są kolejnymi przybliżeniami, które pomagają nam je zrozumieć. Jest takie ładne powiedzenie w statystyce, że wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne. I robimy postępy, robimy ten krok naprzód właściwie w tym momencie, kiedy nasz model przestaje być użyteczny. Wygląda na to, że dzięki badaniom wspomnianej już przeze mnie sondy Gaia możemy zrobić właśnie krok naprzód, bo nasza do tej pory uproszczona, uniwersalna funkcja masy, którą stosowaliśmy do całego wszechświata, nie wystarcza.
1: Czyli odkryliśmy, że ten wszechświat jest bardziej złożony niż zakładaliśmy, tak?
0: Właściwie to mogliśmy się spodziewać, że ten wszechświat jest bardziej złożony, tylko nie mając danych, na których możemy się oprzeć, jakiegoś takiego fundamentu obserwacyjnego, no to musieliśmy stosować to, co jest po prostu do wykorzystania, to, co jest użyteczne. Gdybyśmy, mając mało danych, stworzyli jakiś super pasujący do obserwacji model, to on mógłby się okazać kompletnie nieograniczony żadnymi więzami. To znaczy, że drobna zmiana parametrów, która nadal pasowałaby do obserwacji, dawałaby skrajnie różne wyniki. Musimy stosować coś, co jest wiarygodne, coś, co ma oparcie w tych danych obserwacyjnych. I teraz dzięki misji Gaia, która obserwowała niebo do zeszłego roku, stworzyła już w tej chwili 3 potężne katalogi gwiazd, a w grudniu tego roku oczekujemy 4. katalogu z danych tej sondy, to możemy dużo bardziej szczegółowo opisać to, co mamy w naszej galaktyce i na podstawie różnic pomiędzy gromadami gwiazd w naszej galaktyce możemy skonstruować lepszą funkcję masy. Taką, która już jest zależna od warunków, które panowały na początku w obłoku, z którego formowały się te gwiazdy. Bo te warunki wiedzieliśmy, że mogą na to wpłynąć, ale nie mieliśmy punktu zaczepienia, żeby powiedzieć jak.
1: Inne galaktyki, nasza Droga Mleczna, galaktyka Andromedy, obłoki Magellana, dokąd jeszcze nas poprowadzi wszechświat?
0: Cały obserwowalny wszechświat, to znaczy ten fragment całego wszechświata, z którego światło zwyczajnie zdążyło do nas dolecieć. Światło ma skończoną prędkość i w momencie, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad ogromem kosmosu, który nas otacza, okazuje się, że ta prędkość jest bardzo mała. Jest bardzo mała i sprawia, że poznanie tego wszechświata wcale nie jest proste, a nawet gorzej, jest ograniczone i musi być ograniczone w zasadzie na zawsze. Jeżeli nie mamy żadnej możliwości obejścia tego kosmicznego limitu prędkości, to części wszechświata, i to najprawdopodobniej dużo większej części wszechświata niż ta, którą widzimy, nigdy nie poznamy.
1: Ale to jest smutna konstatacja, panie doktorze.
0: Z drugiej strony ogrom naszego kosmosu i ogrom możliwości, które on oferuje, jest czymś fantastycznym, a to, że w ogóle możemy ten ogrom mierzyć, że możemy próbować zrozumieć, co dzieje się w innych galaktykach, o których istnieniu nie zdawaliśmy sobie sprawy 100 lat temu, jest czymś niezwykłym. Żyjemy naprawdę w wyjątkowej epoce, jeśli chodzi o możliwości naszej nauki. Sięgamy coraz dalej. I cóż, może istnieje taka ostatnia.

0: i Sprawiedliwości. Teraz to już wszystko. Marcin Gowalski
1: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Jest Filip Jastrzębski, będzie tenis i dobra forma Igi Świątek.
3: Tak, zgadza się. Dobry wieczór. Na szczęście mamy turniej w Cincinnati, bo poza tym w sporcie dzieje się niewiele, ale to też skłania nas ku temu, by jeszcze wrócić do tego, co działo się kilka dni temu, czyli Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i w pływaniu. Jest 22:40.
4: Kronika sportowa.
3: Za nami intensywny wieczór, a właściwie noc w Cincinnati, gdzie trzy polskie tenisistki walczyły nie tylko z przeciwniczkami, ale i z pogodą. Ostatecznie Magdalena Fręch i Maja Chwalińska poniosły porażki, a Iga Świątek udowodniła wysoką formę, gra dalej i jutro zagra o ćwierćfinał. O szczegółach Piotr Dąbrowski.
5: Nie tylko rywalki, ale i opady deszczu stanęły na drodze Maji Chwalińskiej oraz Magdalenie Fręch w awansie do dalszej rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Maja trafiła na Dianę Schneider, rywalkę doskonale jej znaną, bowiem kilka miesięcy wcześniej Polka pokonała Rosjankę w półfinale Rolanda Garrosa. Pojedynek w Cincinnati był o tyle ciekawy, że Maja chciała potwierdzić swoją wysoką dyspozycję, a rywalka wyrównać rachunki po niepowodzeniu w Paryżu. Schneider szybko przejęła inicjatywę, dyktowała tempo i wygrała 6-2. W drugiej partii mecz zrobił się znacznie bardziej wyrównany. Były długie wymiany, walka o każdy gem i jakby emocji było mało, przerwy spowodowane deszczem. Ostatecznie żadna z zawodniczek nie zdołała przełamać rywalki w decydującym momencie i o losach seta musiał rozstrzygnąć tiebreak. W nim to Schneider zachowała więcej spokoju i wygrała 7-3. Chwalińska przegrała więc 2-6, 6-7, ale po znacznie lepszej drugiej partii mogło opuszczać kort z poczuciem, że niewiele zabrakło do przedłużenia tego spotkania. Jeszcze więcej emocji było w meczu Magdaleny Fręch. Polka stanęła naprzeciw Jeleny Rybakiny, Kazaszki, która w Ohio była rozstawiona z numerem drugim i zamiast przestraszyć się nazwiska, postanowiła maksymalnie skomplikować życie faworytce. Pierwszy set padł łupem Rybakiny 6-4, ale Łodzianka nie pozwoliła rywalce odjechać. W drugiej partii trwała prawdziwa wymiana ciosów. Polka walczyła o każdą piłkę. Kazaszka odpowiadała potężnym serwisem i uderzeniami z głębi kortu. Do rozstrzygnięcia potrzebny był tiebreak. I właśnie tam Rybakina pokazała wielkie doświadczenie. Wygrała 7-2, zamykając mecz wynikiem 6-4, 7-6. Teraz zarówno Chwalińska, jak i Fręch zagrają w ostatnim turnieju poprzedzającym US Open, imprezę rangi WTA 500 w Monterey. O ćwierćfinał zagra natomiast Iga Świątek. Raszynianka zmierzy się z francuską Dianę Perry. Obie panie dotychczas skrzyżowały rakiety tylko raz, podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie przed 2 laty na ziemnych kortach imienia Rolanda Garrosa Iga oddała rywalce zaledwie 2 gemy. Broniąca w Cincinnati wywalczonego przed rokiem tytułu Świątek będzie więc faworytką tego spotkania. A jak zauważa trener tenisa Radosław Nijaki, stać ją na wielkie wyniki.
6: W pierwszym meczu Iga świetnie się spisała, pokonała Greczynkę Marię Sakkari i w kolejnym meczu będzie walczyła już o ćwierćfinał, a rywalką będzie francuska Dianę Perry, która jest niewygodną dosyć zawodniczką do grania, potrafi dobrze zmienić rytm, bardzo waleczna zawodniczka, ale wydaje mi się, że w aktualnej formie Świątek nie powinna mieć problemu i trzymamy za Igę kciuki.
5: Z kolei w deblu panów do kolejnej rundy nie zdołali awansować Jan Zieliński oraz Brytyjczyk Luke Johnson. Panowie przegrali z byłym partnerem Zielińskiego, Monakijczykiem Ugonysem i Francuzem Edouardem Rogerem Vasselin. 6-3, 4-6, 3-10. Zieliński przed US Open zagra jeszcze w turnieju ATP 250 w Winston-Salem.
3: Dodam jeszcze, że w pierwszej rundzie porażkę poniosła również jedyna Polka w turnieju deblistek. Katarzyna Peter i Janis Tien z Indonezji uległy Chinkom, Jiang Xinyu i Zhang Shuai 5-7, 7-6 i 7-10. A wracając do US Open, jak poinformowali dziś organizatorzy, amerykańska tenisistka Venus Williams, dwukrotna triumfatorka tego turnieju, otrzymała dziką kartę. Do udziału w imprezie zaproszono także jej rodaczkę Sloane Stephens, zwyciężczynię sprzed 9 lat. Tymczasem pod znakiem zapytania stoi występ lidera światowego rankingu Jannika Sinnera. Jak poinformował dziennik La Gazzetta dello Sport, Włoch zmaga się z kontuzją kolana. Ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. W ubiegłym roku w Nowym Jorku Sinner przegrał w finale z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Sprawdźmy, co dziś jeszcze działo się w świecie sportu. Polscy koszykarze mają za sobą pierwszy sparing przed meczami kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dziś w Krakowie zremisowali z Bułgarami po 93. Najskuteczniej

0: Najważniejszy w naszej drużynie był Mateusz Ponitka, który zdobył 21 punktów. W czwartek Polacy zagrają również towarzysko w Sarajewie z Bośniakami. Przed reprezentacją Polski dwa spotkania decydującej fazy kwalifikacji. 27 sierpnia podopieczni trenera Igora Milicicia zmierzą się na wyjeździe z Izraelem, a trzy dni później w Gdańsku z Niemcami. Biało-czerwoni na razie są w dobrej sytuacji i mają naprawdę spore szanse na awans. Przypomnę, że w ostatnich latach zagrali w Mistrzostwach Świata tylko raz w 2019 roku w Chinach i był to pierwszy występ po ponad pół wieku. Kapitan Lecha Poznań Mikael Iszak nie wystąpi w dwumeczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy ze szwajcarskim zespołem FC Thun, poinformował poznański klub. W najbliższy czwartek nie zagra również kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janik Aniero i Filip Jagiełło. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został już sfinalizowany, potwierdziły dziś oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. 50-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Pape Thiawa, którego związek zwolnił po tegorocznych mistrzostwach świata. Urodzony w Dakarze Vieira to były reprezentant Francji, z którą zdobył Mistrzostwo Świata i Europy. Podczas trenerskiej kariery pracował m.in. w Crystal Palace, Strasburgu i Nicei.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W kronice sportowej wracamy raz jeszcze do wydarzeń ubiegłego tygodnia, a jest do czego wracać. Najpierw opowiemy o pływackich mistrzostwach Europy, które w rozmowie z Grzegorzem Nowaczykiem podsumowała prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak.
2: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Kasia Drzenewa-Sik i o dobry występ Justin Godzan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące. Do tego mieliśmy Krzysia, którego też ściągaliśmy do Polski, aby go leczyć, więc ta, powiem, piąta pozycja, ja tam widziałam, że źle wpadł na ścianę, więc może jakby świat wpadł lepiej, to by było, może by ten brąz był. Natomiast jakby biorę usprawiedliwienie na to, że jest po kontuzji i liczę na to, że te następne dwa lata będą dobrze wypracowane. Tak samo Sieracki i Kamil, także mamy go w tym roku po tam 4-5-tygodniowej zatrzymaniu, nie widzieliśmy go, nie trenował ze względu na migdałki, ale Europa pokazuje, że te wyniki trzeba pływać dużo szybciej, więc jeżeli miałabym powiedzieć, to nie będę lukrowała, no bo jak będę lukrowała, to wszyscy powiedzą, że nie widzimy błędów, więc nie będę lukrowała. Nie jest tak, jakbym tego oczekiwała i to jest ostatni gwizdek na to, żebyśmy usiedli i wprowadzili zmiany, popatrzyli, co możemy zmienić, jak możemy zmienić, przeanalizowali każdego zawodnika z osobna, bo pojechało tam wielu zawodników, którzy cieszyli się ze słabych wyników, a to jest chyba dla mnie najtrudniejsze do zrozumienia.
3: Nie wiem, co pani zapamięta najbardziej z tych mistrzostw, ale ja minę Katarzyny Wasik właśnie, kiedy dopłynęła już do mety i kiedy sama nie wiedziała, co się dzieje tak naprawdę. Chyba ona sama nie wierzyła w ten złoty medal.
2: Ja myślę, że na pewno już powoli do niej dociera. Przede wszystkim już powoli będzie musiała się wdrażać zaraz w kolejny sezon, bo my mamy w przyszłym roku bardzo wcześnie Mistrzostwa Świata, bo w 2027 roku Mistrzostwa Świata są już w czerwcu, więc naprawdę bardzo wcześnie, więc ma mało czasu na wielką radość. Natomiast ja przyznam szczerze, że ja pamiętam, jak powiedziałam do Kasi w zeszłym roku po Mistrzostwach Świata, że nie wykorzystała swojej szansy pod nieobecność z siestrem i cieszę się, że dzisiaj pokazała mi i pokazała wszystkim, że wykorzystała swoją szansę pod obecność z siestrem. Czyli jakby potrafiła z nią wygrać i potrafiła zrobić to w bardzo dobrym stylu, bo poprawiając rekord Polski, pływając 23, to jest naprawdę już bardzo dobry rezultat i ja z Kasi jestem naprawdę dumna. Ona pokazała, że poprawiła też tą sferę mentalną, bo sama w jej wypowiedziach słychać, jak powiedziała, że tak naprawdę szła na start pewna, że wiedziała, czego oczekuje od siebie. To nie są poprzednie wypowiedzi Kasi, więc ja myślę, że to jest niezwykle ważne, że mamy już także silniejszą psychicznie Kasię. No i co, będziemy, dwa lata to niedługo, więc będziemy liczyli na to, żeby Kasia właśnie jak najlepiej przygotowała się, szukamy tych małych niuansów do poprawy, przygotowała do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, a sami wiemy, że ta rywalizacja w Los Angeles, patrząc na to, co też się dzieje na świecie aktualnie na zawodach, nie będzie najłatwiejsza. U niej już teraz drobinki będą miały znaczenie. I to jest też taka rzecz, że ja mam nadzieję, że ci juniorzy, którzy byli na tej imprezie, obserwowali Kasię w jej zachowaniu, że też się trochę

0: Mam nadzieję, nauczyli, że liczą się drobne rzeczy, że liczy się ten sposób wysypiania, sposób jedzenia i tak dalej, bo my jako Polski Związek Pływacki zapewniliśmy kadrze wszystko. Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystko, czego oczekiwał trener główny, oczekiwali trenerzy, zostało zapewnione. Więc przy tak dużej kadrze, która pojechała do Paryża, mogę śmiało powiedzieć, że nie mogę być w pełni zadowolona.
1: Pani jako zawodniczka była zawsze bardzo ambitna i zawsze potrafiła powiedzieć, że jeżeli coś poszło nie tak, to poszło to nie tak.
0: Czy dla mnie jest to nie do zrozumiałe. Mogą się na mnie obrazić zawodnicy, mogą się na mnie obrazić trenerzy, naprawdę. Mi zostały, jeżeli się przepisy prawa nie zmienią, 2 lata kadencji. I albo będę umiała tupnąć nóżką, albo nie będę potrafiła tego zrobić. Ja uważam, że mamy potencjał w naszych zawodnikach, mamy potencjał w trenerach, ale uważam, że też musimy skupić się konkretnie na tym, co możemy osiągnąć. Jakby mamy potencjał na to, żeby pływać szybciej. I cieszy mnie wypowiedzi zawodnika, taki zawodnik jak na przykład Kamil Sieracki, który mówi o tym, że czuje, że coś jest nie tak i musi znaleźć problem. Cieszy mnie wypowiedź Jakuba Majerskiego, który mówi, że też nie jest w pełni zadowolony. To tylko świadczy o ich dojrzałości i o chęci walki. A myślę, że to jest jedna z wielu cech, które dzisiaj mogą warunkować to, czy osiągniemy sukces.
2: Również w niedzielę w Birmingham zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski pozytywnie ocenił występ naszej reprezentacji.
3: Jesteśmy zadowoleni. To rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Ale tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
1: No właśnie, to teraz chwila tej przyszłości. Jeszcze sezon trwa, no ale w związku pewnie myślicie już o...
3: Do przodu, no 6 lat do przodu przynajmniej.
1: No i jak te najbliższe 6 lat wygląda w waszych głowach? No oczywiście chciałoby się pasmo sukcesów, no ale jeżeli chodzi o naszą lekkoatletykę, no to ostatnie lata pokazały nam, że tak różowo nie jest.
3: No nie jest, to jesteśmy w trakcie przebudowy. Rzeczywiście te kolejne lata będą bardzo pracowite pod względem organizacyjnym, jeśli chodzi o organizację Mistrzostw Europy w Chorzowie. Pod względem sportowym dalej będzie następowała ta wymiana pokoleniowa. Dalej masę wyzwań. Kolejne 2 sezony są po prostu bardzo trudne dla nas, bo najpierw długi sezon, jeśli chodzi o Pekin, a potem już właściwie bardzo krótki, trzeba będzie bardzo szybko zaczynać sezon w 2028 roku, bo te mistrzostwa mamy szybko, także my pewnie już w kwietniu będziemy lato otwierać. A potem trzeba będzie wprowadzać te kolejne pokolenia na ten wysoki poziom i myśleć o Birmingham, bo część kadry takich fajnych dzieciaków mamy teraz, która się pokazała, to jest ta kadra już 32 i to tam oni powinni odnosić te sukcesy. Trzeba przecież też 6 lat to wszystko dowieść.
1: Z jednej strony tak myślę sobie, fajnie, że tyle pań zdobyło medale, ale pewnie gdzieś tam z tyłu głowy martwicie się też o naszych panów.
3: No tak to się plecie. Czasami rzeczywiście to więcej panowie, ale to gdzieś tam statystycznie można to wszystko jakoś tam podsumować. Rzeczywiście, no trzeba się do tego przyzwyczaić, że my w sportach tych indywidualnych olimpijskich będziemy mieć więcej kobiet. To wszystko gdzieś tam się jest pokłosie bardzo dużego rozwoju szkółek piłkarskich, które zgarniają wszystkich zdolnych ruchowo chłopaków, a niestety nie oddają ich z powrotem. Albo oddają już w takim stanie, że się nie radają.
2: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham stały na bardzo wysokim poziomie. Oprócz 2 rekordów świata w chodzie ustanowiono tam wiele rekordów w kraju i mistrzostw Starego Kontynentu. Doskonałe wyniki padały szczególnie w wydłużonych sprintach i na średnich dystansach. A wszystkiemu przyglądał się z trybun mistrz olimpijski sprzed lat, a obecnie szef Światowej Federacji Lekkiej Atletyki Sebastian Coe. Rozmawiał z nim Rafał Bała.
4: Jest pan Brytyjczykiem, a więc ze szczególną uwagą śledzi pan te mistrzostwa i przypatruje się nim również od strony organizacyjnej. Do jakich wniosków pan dochodzi?
5: Oczywiście jestem bardzo dumny z mojego kraju i ze sposobu, w jaki organizuję mistrzowskie imprezy. Mamy w tej kwestii duże doświadczenie i tutejsze zawody zawsze wypadały znakomicie. Birmingham jest miastem o dużych sportowych tradycjach. Zawodnicy na pewno to doceniają i czują wyjątkowość tego miejsca. No i stadion. biatlonu, który jest jednym z najnowocześniejszych w naszym kraju. Nie ma co ukrywać, że od początku były tu problemy z frekwencją, ale w miarę trwania mistrzostw trybuny się zapełniały, a w weekend mieliśmy już komplet publiczności. Jestem więc szczęśliwy.
4: Był pan znakomitym biegaczem, rekordzistą świata na średnich dystansach. Nic więc dziwnego, że dokładnie obserwował pan w Birmingham rywalizację właśnie w tych konkurencjach.
5: To prawda i muszę przyznać, że

0: Europa doskonale radzi sobie właśnie na średnich dystansach. 20 lat temu były one zdominowane przez zawodników z Afryki, ale ostatnio pojawiło się na starym kontynencie wielu utalentowanych biegaczy. Wśród nich Josh Kerr czy Jakob Ingebrigtsen. Mają szybkość i wytrzymałość. Przyjemnie się to ogląda. A tak w ogóle to 800 metrów jest prawdopodobnie najbardziej efektownym dystansem. Tu jest też olbrzymi postęp ze względu na nowe obuwie, nową nawierzchnię i nowe metody treningowe.
1: Mistrzostwa Europy to bardzo często sprawdzian lekkoatletów z naszego kontynentu. Taka próba sił, jak wypadają na tle rywali z innych części świata i jak pan ich oceni?
0: W wielu konkurencjach trzymają wysoki poziom, na przykład 800 metrów kobiet. To wielkie starcie rywalek tego pokolenia. Jest Hodgkinson, Vero, Femke Bol. Wszystkie one wykonują wspaniałą pracę. Tak, bieg na 800 metrów chyba można nazywać najciekawszym wyścigiem tych mistrzostw.
1: Rozmawiamy o Mistrzostwach Europy, ale myślimy już powoli o końcówce sezonu i podsumowującej go zawodach Ultimate Championships. Do Budapesztu przyjadą najlepsi lekkoatleci z całego globu.
0: Nie mogę się już doczekać tej rywalizacji. Przez 3 dni na tamtejszym stadionie o zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach będą walczyć największe gwiazdy naszej dyscypliny. Formuła będzie trochę zmieniona, bardziej dynamiczna, bo potrzebujemy nowej publiczności. A ta jest bardzo wymagająca. Muszę przyznać, że właśnie w Polsce kibice potrafią stworzyć taką atmosferę, jakiej oczekujemy w Budapeszcie. Dlatego zachęcamy wszystkich polskich fanów, żeby wybrali się na Węgry i wspierali swoich sportowców. Kwalifikacje jeszcze trwają, ale myślę, że w Budapeszcie wystartuje sporo lekkoatletów z waszego kraju. Bądźcie tam, gdzie będziemy tworzyć nową historię naszej dyscypliny.
2: Wspomniane zawody w Budapeszcie odbędą się od 11 do 13 września. I w ten sposób dobiegła końca dzisiejsza kronika. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Trojany, węzeł Niegów w pobliżu miejscowości Głuchy na 498 kilometrze doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Niestety 2 osoby w tym wypadku zostały ranne, a jezdnia w kierunku Białegostoku została zablokowana. Krajowa 10, odcinek Toruń-Lipno w miejscowości Zębowiec doszło do zdarzenia 3 aut. Ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Krajowa 17, odcinek Krasnystaw-Zamość w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na 164 km doszło do zdarzenia 2 autosobowych. 2 osoby ranne, droga zablokowana, obowiązuje ruch trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ w pobliżu Mikoszek na 9 kilometrze. Nie ma utrudnień na S6 na odcinku węzeł Sycewice, węzeł Wierzchnica na 183 kilometrze jezdni w kierunku Szczecina. Skończyły się kłopoty na S10 między węzłem Szczecin-Kijewo a Kobylanką na 30 km, gdzie po zdarzeniu 3 aut osobowych przez wiele godzin droga była zablokowana.

0: w kierunku Stargardu. Po kłopotach także na drodze ekspresowej S61 między Łomżą a Suwałkami w Karwowie na 67 km. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W centrum i na wschodzie również zdarzą się rozpogodzenia.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Jutro do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował rzecznik rządu w mediach społecznościowych. Adam Szłapka dodał, że pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz, mówi dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski.
2: Będziemy to realizować dwoma samolotami Learjet 75 konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować trzech pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są po dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
1: Wczoraj do Polski wróciła pierwsza grupa, to 21 osób. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Sąd w Miszkolcu zdecydował dziś o jego areszcie tymczasowym na miesiąc. Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. Projekt zakłada m.in., że decyzje środowiskowe dla inwestycji kluczowych mają być wydawane w ciągu 45 dni, a przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie tej ustawy, która przyspieszy proces budowy m.in. elektrowni atomowej i sieci kolejowej wokół portów na Bałtyku.
3: Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. Także niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę. To jest wyścig z czasem i to jest wyścig o pierwsze miejsce dla Polski na Bałtyku.
1: Projekt ustawy skrytykowały Państwowa Rada Ochrony Przyrody i organizacje ekologiczne. Ich zdaniem propozycja narusza prawo europejskie, a proponowane zmiany mogą sprawić, że podczas realizacji inwestycji kluczowych nie będą uwzględniane standardy ochrony środowiska. Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane i jednego z czołowych oskarżycieli tej instytucji. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału.
4: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Zarzuty za napaść Bydgoszczy na ukraińskie dzieci. 46-latka usłyszała zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej. Została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną w związku z atakiem na ukraińskie rodzeństwo. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w pobliżu dworca Bydgoszcz Główny.
6: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. Bydgoszcz, Damian Klich.
1: Strażacy ugasili pożar drzewa i ściółki leśnej w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona. W trudno dostępny teren strażacy dotarli helikopterem Topru, mówi brygadier Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
7: wykorzystaniem drona ze służb

0: Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
1: Ogień pojawił się prawdopodobnie po uderzeniu pioruna. Informacje o zadymieniu przekazali turyści. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy najwięcej rozpogodzeń na północy i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu na Podlasiu oraz w południowej Polsce. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu i na Podhalu, około 11 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a wysoko w Sudetach. Porywy wiatru do 75 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
9: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
8: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
9: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
8: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
9: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
8: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
9: Zapraszają Ula Kaczyńska
8: i Marcin Wojciechowski.
9: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Minęła 23:07.
2: Wieczór z reportażem.
10: Hanna Dołęgowska, dobry wieczór Państwu. Wieczór z reportażem przygotował Antoni Rokicki i program realizuje Wojciech Błoński. Przed nami historia, której bohaterką jest pani Daniela, która jest analitykiem medycznym. I powiem szczerze, bardzo uwiodła mnie ta historia, bo pani Daniela pracuje już ponad 50 lat w swoim zawodzie. Pomimo, że jest na emeryturze, prowadzi własne, prywatne laboratorium, a praca sprawia jej satysfakcję i to słychać. Jak twierdzi, to trzyma ją w dobrej kondycji, a ma już 82 lata. Jak mówi, żyły ją lubią. Przed nami, nie chcę być pelargonią, reportaż Magdy Skawińskiej.
11: Pobrałabym z tej żyły, a jeszcze druga ręka. Damy radę, się pani nie martwi. A jak nie, to jeszcze tutaj widzę, jest żyła. O. Różne są miejsca do pobierania. Najlepiej ze zgięcia łokciowego.
12: Stąd mi nigdy nie pobierał nikt.
11: No bo zawsze stamtąd trzeba pobrać lepiej. I dla ręki lepiej. I żyły w tym miejscu najbardziej widać, ale mówię, z konieczności to i z boku można.
12: Żyły się zużywają?
11: To znaczy, to już musi być naprawdę dużo, żeby każde ukłucie pozostawiało jakiś ślad, jakieś stwardnienie czy coś.
13: Mojego syna.
14: Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę przeszkodzić?
13: Proszę.
14: Ja jestem dziennikarką Polskiego Radia. Usłyszałam, że tutaj taka pani starsza prowadzi laboratorium.
13: W drugiej klatce.
15: Na klatka.
14: W pewnym wieku to się częściej chodzi do laboratorium. Pani chodzą?
15: Nie mogę, bo ja na autobus idę.
13: Wie pani, mam lekarza, to idzie do przychodni, to chodzę do przychodni. Nie będę o sąsiadce mówiła, bo
14: o sąsiadce to trzeba płacić.
13: A jak ja idę do... Wie pani, tych dziennikarzy w tej chwili to nie wiadomo, z kim człowiek rozmawia.

0: Ona w drugiej klatce mieszka. To.
1: Dużo ma klientów? Ludzie przychodzą?
0: Przychodzą, nieraz kolejka stoi.
2: Proszę ciągnąć.
3: To jest moje królestwo, tak, tak. Tutaj pracuję, tutaj wykonuję wszystkie czynności. Robię badania laboratoryjne typu krew, mocz i tak dalej. No i robię badania cytologiczne, bo jestem też cytologiem. Tutaj mam trochę maszyn, zależy, każda jest do czegoś tam innego przeznaczona. To jest aparat stary. Ja też jestem stara. I aparaty moje są już takie trochę leciwe. Ale on przedtem, teraz już może tak mniej, ale przedtem to on był referencyjny w stosunku do innych aparatów. Do niego się odnosili, robiąc na innych aparatach.
4: Pani tak go czule pogłaskała.
3: A tak, tak, bo ja swoje aparaty czule głaskam i dziękuję im za każdy dzień ładnej pracy. Naprawdę. Mówi, fajnie się cię spisałeś, pięknie. Nie musiałam nic powtarzać. Z czułością do każdego aparatu.
4: Ja przychodzę do pani po południu. Wszystkie cichuteńkie, czyli już Boże, wypracowały.
3: Boże, ile ja się dzisiaj nabiegałam tutaj prawie kłusem, żeby to wszystko zrobić, żeby dla pani mieć czas. Nie chciałam się spotykać rano, bo to by mnie rozpraszało, mogłabym błędów narobić, a u mnie to jest niedopuszczalne. Nie ma mowy o żadnych błędach takich, jakichś takich z roztargnienia. To tak nie.
0: Wyniki powiesz, popatrz, dobrze mam czy tego, bo my się znamy. Ja mówię, no to jak? A ona mówi, idź do lekarza, porozmawiaj, bo chyba trochę stan zapalny.
1: Czyli się zna.
0: Tyle lat, to ona się zna. Niech bada jak najdłużej, bo to też się do niej pójdzie. Jak trzeba, to nie będzie patrzy się na pieniądze, nie?
3: Dla mnie satysfakcję sprawia to, że ja mogę się ruszać, że ja mogę to coś robić, że jestem ludziom potrzebna. Że komuś pomogę, podpowiem, coś wytłumaczę, bo ludzie są zagubieni z tymi naszymi chorobami, tym kontaktem ze służbą zdrowia.
1: Ludzie wolą w poniedziałki czy w środku tygodnia?
3: Nie ma reguły na to, kiedy ludzie przyjdą. Nie ma. Ale nie mogę utrudniać ludziom tego, jak jemu potrzeba ten wynik na jutro, to ja powiem nie, bo ja już mam kolejkę. To jest wbrew ludziom, no. Nic mi się nie stanie, jak się przyłożę jednego dnia i więcej zrobię, a drugiego dnia będę siedziała i nic nie robiła, nie? Nic mi się nie stanie. Trudno, nierówność musi być.
1: Pani sama sobie ten zawód wybrała, czy rodzice pokierowali?
3: Ja wychowałam się na wsi. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Nas było 8 w domu. Bieda aż piszczy. Ja na przykład całą podstawową szkołę uczyłam się przy lampie naftowej. Prądu nie było.
1: I jak pani była w liceum, myślała już pani o zawodzie, jaki wybrać?
3: Zaczęłam się przyglądać, co by mi pasowało. Matematyka? Nie, jakoś to nie, to tak nie. Filologia? Nie, no to jakoś biologia mi przypadła do gustu. Ale taką zwykłą biologię to co, nauczycielką będę? A mikrobiolog? O, jeden, drugi, piąty przemysł, bo różne. Mogę piwo robić, mogę wino robić, znaczy nie ja robić, tylko pracować w tym dziale. Mogę pracować w służbie zdrowia. No i wyszło na to, że po skończeniu studiów wybrałam służbę zdrowia. A służbę zdrowia wybrałam dlatego, bo ja w Lublinie kończyłam studia. U MCS. Wychodziła wtedy taka gazeta, ona się nazywała Służba Zdrowia. I tam różne były ciekawe artykuły, tam pisali o tym owantym, ale między innymi bardzo ważny dział o pracę. No i ja tam znalazłam właśnie ogłoszenie, że w Dzierżoniowie potrzebują magistra do pracy w szpitalu, w laboratorium szpitalnym.
1: Gdzie Lublin, gdzie Dzierżoniów? Przez właśnie. Całą Polskę.
3: Tak jest, tak jest. Ale dawali mieszkanie. O. I ja świeżo upieczona młoda małżonka z mężem, walizeczkę w rękę, pożegnałam rodzinę, jedziemy na zachód. Po 2 dniach powiedzieli, no przykro nam, ale myśmy się spodziewali kogoś z umiejętnością, z doświadczeniem jakimś, a pani tak prosto po studiach to jeszcze nie. No ale na szczęście w tym samym momencie pojawiła się na horyzoncie utworzona przemysłowa służba zdrowia. Przecież na przykład Bieltex zatrudniał te, nie wiem, 4 czy ileś tysięcy ludzi, taka druga armia.

0: Armia, bo to bawełniane przecież te dwa zakłady wielkie, 8 tysięcy ludzi, to oni mieli forsy, tak, ci przemysłowi. I oni mieli swoją osobną przychodnię i każdy z nich chciał laboratorium też mieć. No i oni mnie czym prędzej z otwartymi rękami drapnęli do siebie. Musiałam się uczyć pobierać krew. Teraz, no to jestem specjalistka, ale wtedy pewnie nacierpieli się ludzie przeze mnie, ale to już było dawno temu. Jak się teraz pomyślę, jakie teraz wymogi sanepidu są, a jakich warunkach wtedy było to pobierane, no więc tak, igły do pobierania były wielokrotnego użytku. Je należało po skończonym pobieraniu wypłukać, wrzucić do pojemniczka, zwykłej wody z kranu wlać, postawić na gazie i gotować pół godziny czy tam ile, no i potem wystudzić, odlać wodę i to były już te jałowe igły. Strzykawka natomiast była jedna albo dwie, szklana. I się tylko wypłukało w wodzie i następnemu pacjentowi się ciągnęło. A igły, one się tępiły od tego gotowania, od tego przesuwania w tym pojemniku i robiło się tak, igła i zgięty koniec. No jak takim zagiętym końcem wsadzisz człowiekowi? No to wpadłam na pomysł, jakiś tam ktoś, ślusarz czy coś, klepał mi te igły na jakimś tam metalu, młotkiem czy tam czymś, wyklepywał, żeby ten koniec był prosty, a nie zagięty. To laboratorium to jest od dawna. Założyłam to laboratorium już w 1985 rok czy jakoś, ale na początku to było to takie laboratorium naprawdę malutkie. Mieściło się w moim mieszkaniu, jeden pokój przeznaczony był na laboratorium. Bardzo podstawowe badania mogłam tylko wykonać, OB, morfologia, mocz i tyle. Było tylko po południu, bo do południa pracowałam, ale w 2000 roku mnie wyrzucono na emeryturę. No i ja w tym 2000 roku mówię, Boże, przecież ja w pełni sił, jeszcze pełna energii życia, to ja bym miała już emerytką tu zostać? Zaczęłam pracować nie tylko popołudniami, ale od rana. Gdyby nie pomoc syna, on mnie osobiście napisał program na obsługę tego laboratorium. Jeszcze szpitalom się nie śniło, a ja już miałam. Zatrudniałam ludzi, ale potem powoli następne reorganizacje różne, różniste i następni konkurenci. I tylko na prywatny użytek jest to laboratorium. Dlatego tak mało ludzi jest. Ci, co chcą za pieniądze zrobić.
1: Proszę?
2: Kiedy pani skończyła pracować? Czy pani nie pracowała
1: 36 lat na tkalni. Jeszcze soboty my pracowali. I na noc. A teraz sale wolne i wolne. I co? I co my mamy za emerytury? Tym nowym tam płacą. Czekają tylko tak, aby zabrać. A jeszcze no ja mam, jest jak niepełnosprawna, bo to z tkalni. No to jeszcze jakoś emerytura. Ale tak, taką emeryturkę to słabe emerytury mam. Te kobiety tak robiły, a już wszystko wymarło, prawda.
0: Ja zaczęłam pracę w 1967 roku. Blisko będzie 60 za rok pracy samej.
2: Pani Danielo, seniorzy, nie wypominam wieku, ale seniorzy wolą, jak już są na emeryturze, odpocząć, a pani ciągle pracuje.
0: Dlaczego ja bym miała odpoczywać od pracy, którą lubię? Od zajęcia, które lubię, które mi sprawia satysfakcję, to czego ja miałabym to pozostawiać, jak jeszcze mogę?
2: 60 lat prawie pracy.
0: Tak.
2: I ręka nie drży przy wkuwaniu?
0: Jeszcze nie. Tak się skupiam w momencie, jak mam pobierać, że trafię w najmniejszą żyłkę. I siniaków nie robię.
2: Pani Danielo, ukujemy pani?
0: No mogę ukuć.
2: To ja proszę.
0: Zacisnąć pięść.
2: Nie będzie nic z tego.
0: No, będę się starała. Nie wiem, czy mi się udało.
2: Idzie coś?
0: Nie idzie. A teraz idzie. Nie wiem, czy to będzie dobre trzymanie to na ukos, no ale pani się uparła, że tak, to by siniaka nie było, to nie wiem, czy nie będzie, bo to takie trzymanie.

0: Ma być na płasko, a teraz jest tu ukosem i to nie wiem, jak tam wyjdzie.
1: No moja wina, bo ja się uparłam.
0: Zgadza się.
1: Nie mam trzeciej ręki, a mikrofon trzeba trzymać.
0: No to właśnie, to się jedno z drugim kłóci, bo albo pobieramy, albo nagrywamy. Proszę puścić. Nie jest tak źle.
1: Nie ma siniaka. Ma pani jednak pewną rękę.
0: Mam rękę. Żywy mnie lubią, tak mogę powiedzieć. Naprawdę. Dobra. Najbardziej to mnie cieszy i wprawia w taką fajną radość, jak ja, że tak powiem, oszukam tego bojącego się. Że jak tu mu chcę pobrać, żyła jest, no pobrałabym, ale on tu mało co nie zejdzie z tego świata ze strachu.
1: Mówiło się, że mężczyźni to się bardziej boją.
0: Bo to prawda, mdleją częściej. Lecą mi z tego stołka. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że jakoś tak siedział, no teraz to pani siedzi, bo to odwrotnie. Jakiś taki duży chłop był, jak mi w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, po pobraniu już skończyłam pobierać, już się zajmuję tu krwią, żeby tam odpowiednio poporcjować. Już tak na niego nie mocno zwracam uwagę, bo już po wszystkiemu i nagle rumor wielki, patrzę, a on leci i łbem wali w zlew. Rozciął se chłop tu ucho. Ja to mam na to sposób teraz. Jaki? No, ano taki, że ich zagaduje i oni nie wiedzą, bo to w głowie jest to, nie gdzie indziej, tylko w głowie siedzi ten strach wielki.
2: I mówi, że ona po tym żyje. Zawsze se w sobotę mu wina gotuje, w niedzielę se idę w góry pochodzić. Dwóch synów ma przecież, powjeżdżali, ja sama została. Przyjeżdżają, no jak to dzieci. I mówi, to jest moje życie. Bo ja mówię, chcecie tak? To jest moje życie. No, różnie ludzie myślą, niech pracuje, zarobi.
0: No to znaczy, mąż już dawno umarł, dzieci wyjechały, no to jestem sama, mieszkam. No. Ale wcale mi to nie przeszkadza, bo ja nie czuję się samotna.
1: No, ale z czego pani czerpie radość?
0: No, z tego, że ja jestem w formie. Że nikt mi nie da tyle lat, sądząc, nie mówię po wyglądzie, powiedzmy tam, wygląd to mniej, ale po moich ruchliwości i po moich zajęciach każdy uważa, że jestem młodsza i to mam satysfakcję. No ja mam 82 lata skończone, no teraz już trzeci mi leci, bo w styczniu urodzona, no to jest 82,5. Tyle mam. No. Co to będę tam siedziała w domu i kisiła się. Także biorę plecak na plecy, swoją herbatkę i ciasteczko w pudełeczku na plecki i w górę. Jadę se samochodem, stawiam zależności, jakie se trasę wymyślę, bo teraz już się nie wybieram niestety na jakieś takie inne góry, czyli na jakieś tam powiedzmy Wałbrzyskie góry, na Chełmiec czy tam gdzieś jeszcze indziej. Nie jadę już w pojedynkę, bo raz, że to trzeba parę godzin jechać, znaczy godzin to nie za dużo powiedziane, ale niechby godzinę jechać samochodem, a potem dopiero zacząć wędrówkę i wrócić. No to dla mnie może mogłoby być to za ciężkie w pojedynkę, tak trochę źle. Ale w te nasze tutaj góry, to czemu nie?
1: Ile niedziel w miesiącu?
0: No każda. Każda, no chyba, że rzepami rzuca, no to wtedy jak pada deszcz, no to wtedy nie idę, no bo po co mam zmoknąć, ale jak jest normalnie, o tak jak w tej chwili opada, jest czy słońce, czy nie słońce, a nie ma deszczu, no to każda niedziela, obowiązkowo. Na przykład spotkać ciekawych ludzi, można pogadać, na przykład w niedzielę o to. Idzie dwoje młodych i idzie z nimi dziecko. No to jak oni idą, mówią do mnie dzień dobry, no to ja, no a ten mały turysta to gdzie ma plecak? No jak to, turysta plecak musi mieć. No i wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, a on też tak samo, a my mamy to i tamto. No i nie ma rozmowy, tylko sobie poszli. Ale oni się cieszą, ja mam zadowolenie, że gębę otworzyłam i jest dobrze. Kiedyś tak miałam taką dziwną przygodę taką. Bardzo było ślisko. A ja oczywiście wyposażona, przecież raki na butach, a nie tam, żeby się ślizgać i narażać się na złamanie kości. No i on tak idzie z góry, się ślizga, a ja pod górę idę jakby po tego, bez żadnych kłopotów. O, mówi do mnie, to pani tak tego, to pani raczki ma, to on się odzywa. No i tak jakoś tak ja mówię, no tak, bo ja nie idę, ja idę przygotowana w górę, a nie tam

0: na niedzielny spacerek w szpilkach. I zawiązała się rozmowa. I pani wie, ja mam tę 80 z hakiem, a on w wieku był, ja wiem, 30-40. Bardzo młody człowiek. I tak się jakoś nam gadało, że myśmy stanęli i na tym zimnie zaczęliśmy gadać i gadać i gadać i gadać. I on do mnie, ja do niego. I tak ciągle ten temat był. No nie wiem, co to było, że nam się tak dobrze rozmawiały. W końcu powie pan co, ale mi już w nogi zimno, ja już muszę iść. No bo ileż można stać na mrozie. No i żeśmy się rozstali. Tak bywa czasami z ludźmi, że się tak znajdzie jakiś taki wspólny ten język, żeby się gadało i gadało. No bo to młody chłopaczyna dla mnie, jak wnuk. Wiadomo, że te siły są trochę mniejsze. No ale to nie ogranicza mnie do tego, żeby wcale nie chodzić, tylko mogę chodzić na krótsze trasy, ale chodzić będę. Co to znaczy odpocząć? Siedzieć i nic nie robić i czekać na śmierć? No ludzie. Czy na przykład życiem innych żyć, siedzieć przy oknie i tak zwana babcia pelargonia? Oglądać, co kto idzie, gdzie, z kim, co i co niesie? Czy z pilotem w ręku i pykać po tych serialach?
1: Czemu pani chodzi sama?
0: Moje koleżanki się postarzały, pochorowały trochę niektóre, a niektóre rozleniwiły i on już, bo miałam taką grupę fajną, 4 osoby były i żeśmy w czwórkę se chodzili. To były bardzo dobre czasy, bośmy jechali we czwórkę, raz moim samochodem, raz tych drugich. Ale oni tak, jedna para, ona się rozchorowała, to znaczy demencja. A znowu druga koleżanka już nie, też nie, nie chce, nie wiem, boi się. Mówi, że nie daje rady, mówi, nie wiem, już trudno powiedzieć, co tam w głowie się dzieje, że nie chcę chodzić. No a ja sama mam rezygnować z pięknej pogody, z spaceru po lesie, bo nie ma z kim. Idę i już.
2: Nie chcę być pelargonią. To był reportaż Magdy Skawińskiej.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: I wieczór z reportażem. I nasza gościnie Marzena Rudnicka, prezeska Silver Hubu, fundatorka i założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, ale też autorka książki Wpół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: I pani Basia, pani Barbara Tuckendorf, epizodystka filmowa, telewizyjna, ambasadorka Fundacji Twarze Depresji, miłośniczka sportu. Bo jak sprawdziłam, przebiegła pani wiele kilometrów na treningach i w zawodach 2 razy półmaraton. No i deski Teatru Powszechnego w projekcie Atlas Warszawa. No i wiele epizodów w wielu serialach. Chociażby Barwy Szczęścia, Gliniarze, ale była pani też modelką na pokazach mody seniorów. No, od 5 lat, myślę, że nawet więcej już w tej chwili, aktywnie uczestniczy pani w ogólnopolskiej paradzie seniorów. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: Jak panią się podoba pani Daniela, pani Marzeno? Spotyka pani takich seniorów, czy to jednak wyjątek?
4: Spotykam takich seniorów, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że ci seniorzy, z którymi mamy najwięcej kontaktu wokół naszego instytutu, to właśnie są tak trochę podobne sylwetki do naszej bohaterki reportażu. I pamiętam, że robiliśmy kiedyś badania, w których badaliśmy tak zwaną tożsamość wieku, czyli na ile lat się czujesz. I pamiętam wypowiedź takiego pana, który powiedział, że czuję się 20 lat młodziej niż mam. Ale dlaczego? I on powiedział, czuję się młodo dlatego, że jestem potrzebny, bo działam. I wiem, że jak przestanę się czuć potrzebny i przestanę działać, to wtedy będę stary.
2: Pani Basiu, kiedy czekałyśmy na rozpoczęcie programu, to sobie pomyślałam, słuchając pani, kiedy z panią rozmawiałam, że pani swoją energią to mogłaby nas tutaj wszystkich obdzielić i ciągle pani mało.
5: Tak, często to słyszę i odpowiadam, że to jest taki też apetyt na życie, bo człowiek już no nie może powiedzieć, że to życie będzie trwało wiecznie i te

0: teraz, kiedy ma takie możliwości, bo są to i możliwości, że nie musisz lecieć do pracy, ale to są to możliwości, że wiele tych aktywności dla seniorów wszędzie jest, no to boisz się, że tak. No mogłabym powiedzieć, nie, dzisiaj nie zagram w tym serialu, bo to za krótka rola, a to tam. I co? Potem powiedzą, no raz nie przyszła, drugi, dziękujemy pani już. I coś mi ucieknie w tym życiu. Tak samo jest z tym bieganiem. Jest to już coraz cięższe, ale tak jakbym miała powiedzieć, to wrzesień, 13 września jest bieg onkologii, 19 września wchodzę na 53 piętro, pod koniec września 28 mam przebiec dla Fundacji Twarzy Depresji 10 km. Oczywiście przebiec, przetruchtać, przejść, to nie jest bieg na rekord świata. No i jeszcze tak na początku października też jest 5. edycja takiego biegu z twarzami depresji. Więc no to jest już tak naćkane, a jeszcze gdzieś po drodze na pewno będą inne takie różne, chociażby kabarecik, w którym występuję.
1: Czy to jest tak, że ta pani aktywność no podwoiła się, potroiła się w momencie, w którym pani przeszła na emeryturę? Czy to był świadomy wybór? Bo ja mam poczucie, że pani w ogóle jest bardzo aktywną osobą.
0: To znaczy, na początku to jak przeszłam na emeryturę, to przeszłam na nią na wcześniejszą i wtedy było dwóch wnuków, ciężka sytuacja rodzinna, jeden wnuk u syna, a wnuczka u córki. Ja właściwie dużo pomagałam. No ale już później coraz... ja lubię dzieci, to nie było to, że ktoś mnie zmuszał do tego pomagania, ale w pewnym momencie tak do mnie dotarło, że no muszę coś zacząć robić, bo jak nie zacznę...
1: Siebie.
0: Dla siebie, tak, dla siebie. No i się zaczęło. Odchudzałam się z Konradem Gacą w Telewizji Polskiej. Zaczęłam czuć się pewnie, schudłam. Można było iść do sklepu, poproszę tą sukienkę, a nie chodzić i szukać, gdzie tam te XXL-ki jakieś są, więc to było fajne. No i potem to już mnie tak nakręciło to odchudzanie, że zaczęłam biegać. Później gdzieś tam zagrałam i to taki ciągle coś gdzieś. Ale zawsze mówię, że to nie jest tak, że ja jestem taka idealna, nic mi nie dokucza, bo chorowa mam na depresję, jestem teraz ambasadorką twarzy depresji, mam bypassy, mam nogę, którą złamałam i na niej 3 miesiące chodziłam, bo tam... A nie będę o tym mówić, bo po prostu nie wyczuli lekarze, że mam złamaną i wydawało się, że nie muszę mieć. Więc to wszystko też jest. To nie ma tak, że...
1: A nie to, że to jest
0: tak, że to jest tylko
1: cudowne, wspaniałe życie seniora.
0: Tak, i bardzo lubię, jak ktoś mówi prawdę. Tak jak na przykład są te wpisy na Facebooku, a ja mam wszystko. I Facebooka, i TikToka, i jeszcze różne tam społeczne media. I naprawdę nie interesuje mnie, co kto o tym sądzi, o tych mediach. To jest moje życie. Tak jak właśnie pani bohaterka powiedziała, i ja to życie pokazuję. I jak zaczęłam prowadzić właśnie Facebooka, to było o tym, co można robić, żeby te osoby, które są nieaktywne, żeby widziały, że jednak mając te 63 lata, bo wtedy miałam tutaj tyle lat, że można to zacząć i cokolwiek robić.
1: Pani Marzeno, zapytała pani przed rozpoczęciem reportażu, dla kogo jest to program. Ja sobie pomyślałam, że dla każdego, dlatego że każdy z nas będzie emerytem, każdy z nas będzie seniorem i jest nas coraz więcej, tak? Tych starszych ludzi, jeśli chodzi o Polskę, społeczeństwo, to wręcz ja mam takie poczucie, że lawinowo przyrośnie za chwilę ludzi po 60 roku życia.
2: Tak. My starzejemy się najszybciej w Europie w tej chwili. Już za 24 lata będzie 40% naszego społeczeństwa po 60 roku życia, czyli zgodnie z ustawą, która definiuje, kto to jest osoba starsza, czyli każdy, kto ma 60 lat i więcej, będzie nas 40% nas, bo ja też już będę wtedy w tym wieku, 40% naszego społeczeństwa będzie w wieku osób starszych. Zatem to jest potężna zmiana, historyczna zmiana demograficzna. Nigdy w historii, w ogóle na całym świecie nie ma w tej chwili ani jednego tak starego państwa, jakim my będziemy za te 24 lata.
1: I w teraz... głowie sobie myślę, cały czas już sobie dodaję, ile ja będę miała wtedy

0: lat.
1: I co jest niezwykle istotne, żeby być taką osobą aktywną na... Bo pani redaktor powiedziała, że każdy z nas będzie emerytem. No właśnie ten, który będzie miał szczęście, będzie mógł długo żyć, a nie da się być długowieczną osobą, nie będąc w tym czasie też w pewnym momencie tak zwanym seniorem czy seniorką. I żeby być aktywną osobą i żeby tak jak Basia,
0: trzeba pomóc.
1: Czy nasza bohaterka, to przede wszystkim trzeba wyjść, ja to w książce nazwałam poczekalnia wieku. Czyli nie wolno siedzieć w poczekalni wieku i czekać na życie, bo im dłużej będziemy czekać na życie, tym ono będzie krótsze. Co mam na myśli? Że to, co robi Basia, że wychodzi, gra, przeszła depresję, a sama jest teraz twarzą, prawda, działań przeciwko depresji. Trzeba wyjść z poczekalni domu, z poczekalni wieku i po prostu robić swoje, bo zawsze będą tacy, którzy powiedzą, no jak to ty w tym wieku, a jeszcze coś tam robisz i weź zostaw, nie ośmieszaj się, a po co ci to? Albo całe życie nie działałaś, to teraz zaczynasz, jak już na stare lata.
0: Że nie wypada.
1: Że nie wypada, więc to nie wypada, to w ogóle jest, my jesteśmy w takich niewiarygodnych stereotypach osadzeni, że przecież dziś żyjemy 20 lat ponad dłużej niż w latach 50. zeszłego wieku. Czyli ten taki film 40-latek z tym takim obrazem tego 40-latka, który już wtedy wyglądał jak dziadek, dzisiaj się nijak ma, no bo dzisiejsi 40-letni mężczyźni to są totalnymi, jakby powiedziała młodzież, ciachami. A już na pewno nie są to starsi panowie.
2: Jak dbają o siebie.
1: No ale generalnie, natomiast no, dzisiejsza 60-letnia kobieta, która uzyskuje uprawnienia emerytalne, to jest młoda dziewucha.
2: Oczywiście.
1: Ona jest w wieku biologicznym i mentalnym tamtej 40-latki po wojnie drugiej, prawda? Czyli ona absolutnie nie powinna być wyrzucana na emeryturę, jak to powiedziała pani, że wyrzucili mnie na emeryturę. Bo owszem, no są osoby, które nie chcą dłużej pracować, czy w ogóle tam być aktywne. Ale skąd się to bierze? Co takim haczykiem, który zwrócił na moją uwagę w tym reportażu, było to, że ta pani powiedziała, że ona przecież tak lubi swoją pracę, że dlaczego miałaby przestać? A przecież ona nie jest odkrywcą świata, że ona codziennie ma po prostu adrenalinę, historię. Ona 60 lat wkuwa się w żyły. I ta kobieta mówi, bo ja kocham swoją pracę, dlaczego miałabym przestać? A ktoś inny ma obiektywnie o wiele ciekawszą pracę i mówi, byle do emerytury. Ja słyszę swoich równolatków, takich 50-latków, którzy mówią, byle do emerytury, byle do emerytury.
0: Ale to jest przerażające. Basia pokazuje, że można zmienić coś, tak?
2: A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że oprócz tego to ważna jest ta działalność międzypokoleniowa. Bo ja... No, podpadam może tym wszystkim osobom z moich lat, z którymi tam biorę udział w różnych imprezach, nagraniach, czy bo ja na przykład jestem, gram w najlepszym w Polsce zespole youtuberskim, który się nazywa Waksy. I jak ja tam przychodzę na plan, są to ludzie w wieku właśnie moich, no już i wnuków, bo dzieci to już są starsze. I ja czuję się, i tam nie ma tak, że...
0: I pani im daje energię, a nie pani.
2: Oczywiście, że przychodzi pani Basia i ma 74 lata i siedzi grzecznie i oni do mnie, proszę pani, nie, Baśka, jak trzeba, to mnie też ofukają i powiedzą, co trzeba. I ja się czuję przy nich.

tu biuro piosenek znalezionych. Co my mamy teraz? Teraz mamy temat techniczny, Kajetan, o głośnikach. Jakie sobie kupić głośniki? Ja to nawet, proszę Państwa, pomyślałem w pierwszym odruchu, kiedy to pytanie od Ani się pojawiło, że może zrobiłbym taką audycję z piosenkami do testowania głośników. Jestem daleki, proszę Państwa, od tego, żeby tutaj głosić jakieś bardzo futurystyczne teorie o głośnikach, o audiofilstwie, bo nie jestem audiofilem. Lubię, kiedy dobrze słychać i ładnie brzmi. No ale właśnie, lubię, kiedy dobrze słychać i dobrze brzmi, co wcale nie oznacza, że dla mojego sąsiada też będzie dobrze brzmiało i w ogóle będzie super. To, co my słyszymy, proszę Państwa, to tylko my słyszymy. I to nie jest jakaś jednoznaczna prawda i taka wartość typu 1 plus 1 równa się 2, tylko to jest nasze wrażenie. I jeśli nasz kolega, nasz sąsiad mówi, że on to słyszy dobrze na tym sprzęcie, a nam się to nie podoba, no to właśnie on to słyszy dobrze i dla niego to jest dobrze i to jest jego wrażenie. I nie wolno komuś mówić, że on jest głuchy, czy że w ogóle nie rozumiem, bo ja uważam inaczej. To jest wrażenie. Tak jak jednemu smakują krewetki, a drugiemu nie. I proszę Państwa, jakie kupić głośniki? Takie, żeby Państwu było miło, żeby dźwięk był taki, jaki Państwu odpowiada. O doborze tego urządzenia grającego to mówiłem. Proszę ewentualnie tam zrobić sobie na tym serwisie odsłuchowym na Mixcloudzie do czerwca i ja tam się więcej na ten temat wymądrzałem. O tej zakupie wieży, nie wiem, czy została zakupiona. A głośniki, no dobrze by było tego, proszę Państwa, posłuchać. I niech Państwu nie przychodzi do głowy, że jak weźmiecie ciemną stronę Księżyca Floydów, czy tam jakąś płytę Dire Straits, to są takie benchmarki i to się każdy powinien tylko na tym sprawdzać, czy to dobrze gra. Bo to jest nieprawda. Państwo powinni sobie sprawdzić na takich utworach, które Państwo znają, które Państwo lubią i żeby osiągnąć ten stan, w którym czujecie się z tym utworem najlepiej, bo tak to słyszeliście kiedyś, tak Państwo zapamiętali, że było najlepiej. I już. I ja oczywiście mogę takie utwory Państwu zaproponować i może za tydzień, godzinkę, chyba więcej nie, które wydaje mi się, że dla mnie by były fajne do testowania. Natomiast jeśli chodzi o jakie, proszę nie przesadzać z kasą. Generalnie kupujemy głośniki pasywne, bo nasz sprzęt ten amatorski korzysta z głośników pasywnych, czyli urządzenie grające dostarcza sygnał. Jak robimy głośniej, to tego sygnału w kablu jest więcej i głośnik gra głośniej. No najgorzej jest z tymi niskimi tonami, bo ta membrana się musi poruszać i to przy cichym słuchaniu jest największy problem z tymi niskimi częstotliwościami, no bo nie ma czym tego zasilić, tego głośnika. W broadcaście i w ogóle w branży tej audio profesjonalnej my, proszę Państwa, głównie pracujemy na głośnikach aktywnych. Czyli każdy głośnik taki aktywny posiada swój wzmacniacz i do niego doprowadzamy też sygnał, który zmienia swoją wartość, tylko to jest sygnał o wiele innej wartości, bo to chodzi tylko, żeby ten sygnał dostał do głośnika, a wzmacniacz głośnika już zapewni optymalną pracę tam tych wszystkich elementów, które są w konstrukcji tam jednej membrany, dwóch, trzech, no, w zależności co tam mamy. Głośniki aktywne to jest pożeracz prądu większy. To jest urządzenie, które trochę wymaga innego sprzętu. Najwygodniej by było mieć mikser, taki jakiś mały audio, który będzie tym sterował i do niego wepniemy urządzenia. No czyli w zastosowaniach profesjonalnych, w radiu, w studiach nagraniowych to się stosuje. Trzeba też rozróżnić tutaj głośniki bliskiego pola. Ja miałem kiedyś taki dylemat, się w duńskich głośnikach zachwyciłem, w broadcaście używanych powszechnie, które grały pięknie w studiach emisyjnych. I sobie taką testową parę głośników od siebie z pracy zabrałem do domu. Tak, to ciągle deszcz. Postawiłem je sobie na głośnikach moich, które miałem. I mój grajek ma możliwość jakby albo wysyłania grania na głośnikach aktywnych, albo na

głośnikach pasywnych, więc włączyłem sobie utwór Michaela Jacksona Human Nature z płyt Thriller i to jest jeden z tych utworów referencyjnych i to grało i ja się przełączałem. No i proszę Państwa, okazało się, że te moje głośniki znacznie tańsze, pasywne, grają lepiej. Dlaczego? Bo głośniki pasywne muszą sobie poradzić trochę z innym dźwiękiem, z innymi sytuacjami i z innym sposobem słuchania muzyki. Aktywne kolumny, szczególnie te bliskiego pola, służą do tego, żeby osoba pracująca z dźwiękiem słyszała to bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie i żeby to głównie ona słyszała. I to są głośniki, które jak postawimy idealnie na wysokości naszych uszu, będą działały i brzmiały świetnie. Ale wystarczy odrobinę się przemieścić i już jest niedobrze. Co więcej, proszę Państwa, jesteśmy też narażeni na parę innych ułomności związanych z tymi głośnikami, czyli odpowiednie pomieszczenia. Studia radiowe, nagraniowe, emisyjne, to są jednak pomieszczenia, gdzie pracujemy z dźwiękiem. W domu rzadko kto ma taki pokoik. Grej miał, ale to do czego innego. A do słuchania pokoik? No, można mieć chałupę i tam takie różne, ale większość ludzi jakby musi iść na pewien kompromis. I w związku z tym głośniki takie, nazwijmy to zwykłe, lepiej sobie z tym poradzą. Nie muszą kosztować 15 tysięcy złotych za komplet. Można, proszę Państwa, całkiem fajnie grające głośniki za komplet kupić tam w granicach 1200 zł. Teraz się niektórzy żachną, ale można. Zdarza się, że będzie jeszcze taniej. Magia polskich altusów to jest, proszę Państwa, tylko nasze wrażenie. Magia. Albo że są przerobione. No ale jak są przerobione, to nie są już tym, co producent zrobił. I to raczej jest gloryfikacja przeszłości niż stanu faktycznego. I to no nie może być mini głośniczek. Jest oczywiście niemiecka firma, która umie to zrobić, ale to jest już bardzo zaawansowana technologia i to musi być cały system. Natomiast jak my mamy tam urządzenie firmy A, tam ten amplituner, a głośniki firmy B, no to trzeba tego posłuchać i one no... Ja wiem, 25 cm to jest takie minimum, minimum, ale proszę nie liczyć, że Państwo nagłośnią ten 20-metrowy pokój i w ogóle będzie super jak w studiu nagraniowym. No nie. Ale no, w granicach 40 cm to już będą fajne głośniki i damy radę. Jeśli nasz wzmacniacz ma odpowiednio dużo mocy, to też jak nie ma dużo mocy, to żaden głośnik dobrze nie zagra. Rozgadałem się, Kaju, prawda? Tak, to my może teraz zespół... Ja kompletnie o nich zapomniałem, a miałem nawet ich płytę. Nazywają się For the Cause. To była czwórka muzyków, którzy gdzieś tam tak meandrowali między R&B, popem i gospel pod koniec lat 90. Zespół nigdy nie stworzył swoich piosenek. To był typowy cover band. I oni skupili się rzeczywiście na repertuarze innych artystów, tam wygrali jakiś konkurs talentów i ich zauważono. No to takie wesołe piosenki pod nóżkę teraz. Yes.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
2: Lato z radiem w Jedynce już dziś, od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. To stanowisko prokuratury krajowej. W zeszłym tygodniu wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości trafił do warszawskiego sądu. Został wysłany znad Dniestra, a podpisany własnoręcznie przez Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Ale dotychczasowe zachowanie ściganego polityka nie świadczy o tym, że faktycznie stawiałby się, uważa Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie. A wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego. Iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
3: Marcin Romanowski napisał w swoim wniosku, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Zapewnił o tym watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin wysłał telegram do metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby. Napisał w nim, wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Madziugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Dziś dwa samoloty medyczne przywiozą do Polski 12 rannych. Dwie osoby z zarzutami w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o tragedię sprzed niemal dokładnie 2 lat. Przed sądem staną osoby prowadzące firmę, która przez wiele lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do 2 eksplozji. Śmierć strażaków nie wyniknęła z błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
5: Na obecnym etapie jakby wiedzy i taktyki nie było innej możliwości ustalenia co, gdzie i jak się pali. Trzeba było dotrzeć do tych pomieszczeń, a dotarcie do tych pomieszczeń oznaczało otwarcie bądź drzwi, bądź okien, żeby można było zorientować się osobiście przez strażaków, żeby mogli się zorientować co się dzieje, a to oznaczało dowentylowanie pomieszczeń, spowodowanie zaistnienia środowiska do zaistnienia wybuchu.
3: Na stacjach benzynowych dziś nieco drożej niż wczoraj. Benzyna 95-oktanowa kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr. Za 98 zapłacimy nie więcej niż 7,26